0: tym w sprawie negowania Holokaustu i kwestionowania istnienia komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy, ale umożliwia polskim organom ścigania prowadzenie dochodzenia. To już szósty taki przypadek w jego kadencji.
1: Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko ostro skrytykował Radosława Sikorskiego za jego sugestie, by NATO przeprowadziło ćwiczenia wojskowe w pobliżu obwodu królewieckiego. Gruszko stwierdził, że takie działania mogłyby zwiększyć napięcia i zagrożenia dla Polski. Sikorski argumentował, że manewry miałyby zmusić Rosję do wycofania części wojsk z Ukrainy.
0: Zygmunt Solorz, twórca telewizji Polsat, zakończył spory sądowe z rodziną o sukcesję. Rodzina Solorzów zawarła ugodę, która przywraca wspólną kontrolę nad grupą Polsat Plus. Solorz przechodzi na emeryturę, pozostając w roli doradcy, a stery w biznesie przejmuje jego syn Piotr Żak. Ugoda kończy wszelkie postępowania sądowe i administracyjne, a rodzina ponownie jest zjednoczona.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn będzie priorytetem partii, jeśli powróci do władzy. Proponuje on model szwajcarski lub krótsze warianty, uzasadniając to potrzebą obrony kraju. Czarnek skrytykował również premiera Donalda Tuska i adwokata Romana Giertycha w kontekście afery Zonda Krypto, nazywając medialne doniesienia sfałszowanymi bzdurami.
1: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
0: Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie 2 dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
0: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami. Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Korei Południowej. Generałowie Wiesław Kukuła i Gyuha Kim rozmawiali o wzmacnianiu relacji wojskowych i wymianie doświadczeń związanych z koreańskim sprzętem wojskowym. Omówiono także postępy w realizacji programu Tarcza Wschód. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami. Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura

0: Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach. W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu.
0: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce.
2: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
0: W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli. W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart. W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
1: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę, Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał, ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzedni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże. Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem. Andy Biersack, lider Black Veil Brides, nie potrzebował marketingowej burzy mózgów, by stworzyć swój zespół. Wystarczyło, że dorastał w katolickiej szkole, czując się jak kosmita, i znalazł schronienie w makijażu Kiss oraz horror punku The Misfits. To nie tylko muzyka, ale i manifest przynależności do plemienia wyrzutków, które w roku znalazło swoją rodzinę. A wszystko to w imię ucieczki od banału i stworzenia legendy, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek piosenka. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić też 14 stopni Celsjusza. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two,

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Około 40-letni motocyklista zginął po zderzeniu z koparką-ładowarką, której operator miał wymusić pierwszeństwo. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. W miejscowości Kury pod Wołominem doszło do tragicznego wypadku. 42-letni kierowca Toyoty stracił panowanie nad pojazdem, co doprowadziło do śmierci 49-letniej pasażerki. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany następnego dnia. Policja bada okoliczności tego dramatycznego wydarzenia. Andrzej Grembowicz, znany jako Robert Brutter, autor scenariusza do popularnego serialu Rancho, spoczywa na warszawskich Powązkach Wojskowych. Już w grudniu tego roku na ekrany trafi 11. odsłona serialu, oparta na jego tekstach. Nowa seria, zatytułowana Rancho Zemsta Wiedźm, będzie liczyć 6 odcinków i przeniesie bohaterów o 10 lat do przodu. Twórcy zapowiadają, że będzie to ostatnie spotkanie z mieszkańcami Wilkowej. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W sądzie okręgowym w Siedlcach rozpoczął się proces Dariusza W., oskarżonego o zabójstwo swojej partnerki Edyty K. Mężczyzna przyznał się do zbrodni, wyraził skruchę i tłumaczył, że nie pamięta samego ataku. Do tragedii doszło w Boże Narodzenie ubiegłego roku, kiedy to po kłótni Dariusz zasztyletował Edytę. Kolejna rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.
0: W Warszawie trwa proces dotyczący brutalnego morderstwa sprzed 2 lat. Andrii S. przyznał się do zadania 40 ciosów tasakiem Romanowi, twierdząc, że pamięta tylko 3 z nich. Obrona domaga się uzupełnienia opinii biegłego, by ustalić, czy obrażenia powstały przed, czy po śmierci ofiary, co może wpłynąć na wysokość kary. Sprawa jest skomplikowana przez brak świadków, ponieważ dotyczy osób bezdomnych. 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami, ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
1: Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami. Staw wędkarski w Szczecinie, nieopodal Jeziora Głębokiego, niemal całkowicie wyschnął. Mieszkańcy i radny Marcin Pawlicki alarmują, że to poważne zagrożenie dla lokalnej przyrody. Przyczyną jest susza hydrologiczna i brak działania kanału doprowadzającego wodę z Osówki. Miasto monitoruje sytuację, ale bez pilnych działań naprawczych staw może zniknąć na stałe. Jagiellonia Białystok rozpoczyna jutro swoją przygodę w Lidze Europy meczem z Olympiakosem w Pireusie. Grecki klub, 48-krotny mistrz kraju, jest faworytem tego starcia. Mimo to Jagiellonia, po porażce z Wisłą Kraków, jest zdeterminowana, by powalczyć o punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Na przejeździe kolejowym w Łomży doszło do niebezpiecznej sytuacji. Kierowca ciężarówki zignorował zamykające się zapory i wjechał na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem Polregio. Uszkodzenie szlabanu spowodowało kilkugodzinne opóźnienia w ruchu pociągów. Policja poszukuje sprawcy, korzystając z nagrań monitoringu.
1: Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Białymstoku możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: informacje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Polska reprezentacja siatkarzy kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając bez straty seta z Portugalią, Izraelem i Macedonią Północną. Kolejnym przeciwnikiem będzie Ukraina, która zapowiada się na trudnego rywala. Niestety, mecze biało-czerwonych przyciągają niewielu kibiców, co spowodowane jest wysokimi cenami biletów. Na trybunach podczas ostatnich spotkań świeciły pustki, co przyćmiło sukcesy sportowe naszej drużyny. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek. W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej. Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Warszawie, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Warszawie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości. M jak miłość w 1941 odcinku przyniesie kolejną dawkę emocji. Premiera już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 na TVP2. Marysia ledwo co otrząsnęła się po wypadku, a już musi zmierzyć się z nowym dramatem. Janek, przyjaciel Mateusza, nagle traci wzrok podczas wizyty w Grabinie. To wyścig z czasem, bo grozi mu trwała ślepota. Wszystko zaczyna się od bójki z hejterem Matyldy, która wymyka się spod kontroli. Na szczęście Marysia, jako doświadczona pielęgniarka, szybko reaguje. Dzięki pomocy przyjaciół Janek trafia do szpitala, gdzie lekarze ratują jego wzrok. W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Splątane losy wracają z emocjonującym 46. odcinkiem. Już jutro, 16 września, o godzinie 14 na TVP1, Eifer zacznie łączyć fakty dotyczące Halila i Remziego, co może ją mocno zaskoczyć. Burak i Yasemin nadal będą spotykać się w tajemnicy, a Tahsin usłyszy niepokojącą wiadomość o Pakizę. W poprzednim odcinku Eifer podejrzewała, że Halil coś ukrywa, a teraz odkryje, że przekazał Remziemu pieniądze. Tymczasem Denis podpowie Pynar, jak przeprosić babcię Minever. Serial pełen jest rodzinnych tajemnic i emocji, które nie pozwalają oderwać się od ekranu.
0: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W najnowszym odcinku Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, staje przed dramatycznymi wydarzeniami. Jej sekret o sfałszowanych badaniach DNA jest zagrożony, ale niespodziewanie Sowiński, który ją szantażował, zostaje zamordowany. To oznacza, że prawda o ojcostwie jej córki nie wyjdzie na jaw. Anka, laborantka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, wyprowadzając się do Krakowa. Aneta, przyjaciółka Kasi, zna całą prawdę, ale milczy. Choć wydaje się, że Kasia może odetchnąć z ulgą, śmierć Sowińskiego nie przynosi jej spokoju. Mariusz, który zabił Sowińskiego, zaczyna podejrzewać Kasię o ukrywanie tajemnic, co prowadzi do niebezpiecznych napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. W Poznaniu odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie małe zachmurzenie. W Gdańsku możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz zachmurzenie całkowite. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, zebrali już 100 tysięcy podpisów. Maciej Wilk, lider stołecznej operacji referendalnej, zarzuca Trzaskowskiemu brak gospodarności i traktowanie miasta jako trampoliny do prezydentury Polski. Wśród krytykowanych kwestii znalazły się problemy z inwestycjami transportowymi, remontem sali kongresowej oraz sytuacją mieszkaniową. Referendum ma być sygnałem ostrzegawczym dla samorządowców w całym kraju.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie.
1: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
0: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Dotychczas zatrzymano 69 osób, a wobec części z nich skierowano akty oskarżenia. Główne zarzuty dotyczą nierzetelnego liczenia głosów i sporządzania protokołów przez członków obwodowych komisji wyborczych. Prokurator Bartłomiej Świderski zapowiedział dalsze analizy materiału dowodowego i kolejne wezwania. Prawo i Sprawiedliwość zmaga się z poważnym spadkiem poparcia, które wynosi obecnie około 15%. Wewnętrzne napięcia w partii doprowadziły do odejścia około 40 działaczy do nowego ugrupowania Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. W sondażu Instytutu Badań Polster wyborcy PiS wskazali Przemysława Czarnka jako najlepszego następcę Jarosława Kaczyńskiego. W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Sawan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego. Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przerwanie ataków na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Zaledwie kilka godzin po jego oświadczeniu obie strony wznowiły ataki na strategiczne cele. Rosja kategorycznie stwierdziła, że nie przerwie walk, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła swoich głównych celów. Sytuacja pozostaje napięta, a prawdziwy rozejm wydaje się odległy.
0: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie. Rosyjskie drony uderzyły w pociąg pasażerski z Kijowa do Warszawy oraz stację paliw, zaledwie kilka kilometrów od polskiej granicy. Ministerstwo Obrony Narodowej zapewnia, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, ale eksperci zastanawiają się nad prawdziwymi celami Moskwy. Ataki te mogą być próbą wywarcia presji psychologicznej i sprawdzenia reakcji NATO. W gotowości pozostają polskie siły powietrzne, a sytuacja jest bacznie monitorowana.
1: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów. To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus, intensywnie podróżuje po Polsce, by zdobyć poparcie wyborców. W miniony weekend odwiedził Żywiecczyznę, gdzie spotkał się z mieszkańcami na wspólnej imprezie grillowej. Niespodziewanie przyjął też zaproszenie na wesele w Otmuchowie, gdzie złożył życzenia nowożeńcom i bawił się z gośćmi. Wszystko to relacjonował na swoim Instagramie.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Krakowie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad.
2: Magda Gessler znów zaskakuje. Jej nowa restauracja Natura w Kluszkowcach przyciągnęła uwagę samego Książula, znanego z ostrych recenzji. Tym razem jednak youtuber nie miał wątpliwości i przyznał lokalowi swój znak jakości muala. Schabowy, ogórkowa i tatar w naturze to ponoć prawdziwe odkrycia kulinarne. Magda Gessler milczy, ale chyba nie musi się martwić o brak klientów.
1: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle. W filmowym świecie znowu wrze. Kontynuacja Nigdy w życiu ruszyła pełną parą, mimo zamieszania wokół obsady. Danuta Stenka i Artur Żmijewski wrócili na plan, a do ekipy dołączyła Agnieszka Żulewska, jako dorosła Tosia. A jakby tego było mało, tajemniczy Piotr Stramowski również pojawi się w filmie, choć jego rola pozostaje zagadką. Cóż, wygląda na to, że filmowe powroty w 2026 roku to prawdziwy hit.
1: Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian.
2: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po 2 odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiskowych dodatkowych koncertów szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Katowice za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tak samo 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Biedronki azjatyckie znów pojawiają się w polskich domach, szukając ciepłych miejsc na zimę. Te owady mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne, ponieważ ich ukąszenia mogą wywołać reakcje alergiczne. Szczególnie narażone są osoby z astmą, u których może dojść do nasilenia objawów. Zaleca się zabezpieczenie okien i drzwi oraz unikanie zgniatania biedronek. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
2: W poniedziałkowy wieczór w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej numer 636 zginął około 40-letni motocyklista, gdy jego Suzuki zderzyło się z koparko-ładowarką. Policja podejrzewa, że operator koparki wymusił pierwszeństwo. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia motocyklisty nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
2: Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na 5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Zakopiańskiej. Policja znalazła tam Yorka, przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi im do 3 lat więzienia. Pies, nazwany Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego. W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki. We wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Deszcz utrzyma się głównie na wschodzie i północnym wschodzie Polski, podczas gdy na zachodzie pojawi się więcej słońca i temperatura wzrośnie do 25 stopni. Poranek może być trudny dla kierowców z powodu silnych zamgleń i mgieł, zwłaszcza na wschodzie. Noc z wtorku na środę przyniesie ustanie opadów w całym kraju.
1: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
2: Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która nawiedziła południowe rejony Dolnego Śląska. 15 września 2024 roku Tama w Stroniu Śląskim nie wytrzymała naporu wody, zalewając miasto i okoliczne miejscowości. Kataklizm pochłonął życie 5 osób, a straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Dziś mieszkańcy wspominają tamte dramatyczne chwile, ale z nadzieją patrzą w przyszłość, odbudowując swoje społeczności.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Białymstoku odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: obecna.
1: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
2: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji.
3: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
1: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony, niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji. Dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś mija termin na zapłatę trzeciej raty podatku od nieruchomości za 2026 rok. Spóźnienie może skutkować naliczeniem odsetek, a w skrajnych przypadkach kara może sięgnąć aż 64 tysięcy złotych. Obowiązek ten dotyczy właścicieli domów, mieszkań oraz użytkowników wieczystych. Wysokość podatku zależy od powierzchni nieruchomości i stawek ustalonych przez gminę. Płatności można dokonać przelewem, osobiście w urzędzie lub u inkasenta. Terminowe uregulowanie zobowiązania pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów i stresu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: W Bydgoszczy zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał południowy z prędkością 4 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 17 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół.
2: Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
1: W 1941 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami rozwijającej się relacji między Jankiem a Matyldą. Ich przyjaźń zacznie nabierać nowych barw, a Janek zaprosi Matyldę na randkę. Aktorzy w kulisach M jak Miłość sugerują, że za tym spotkaniem kryje się coś więcej niż tylko koleżeńska sympatia. Czy Janek i Matylda staną się parą? Ich historia może być inspiracją dla innych bohaterów, jak Mateusz, który od dawna skrycie podkochuje się w Majce. W życiu paczki przyjaciół nie brakuje skomplikowanych emocji, a historia Janka i Matyldy pokazuje, że czasem miłość jest bliżej, niż się wydaje. Czy ich przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1941 odcinku M jak Miłość emocje sięgną zenitu. Artur i Joanna wyjadą razem na sympozjum do Berlina, które okaże się gorącym weekendem pełnym namiętności. Po powrocie do Polski Joanna postanowi walczyć o Artura z Marysią, nie zważając na konsekwencje. Zakochana do szaleństwa wręczy Arturowi wyjątkowy dowód miłości. Płytę z sentymentalnym przesłaniem. Artur, rozdarty między dwiema kobietami, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Joanna nie zamierza się poddać i zapowiada, że Artur będzie tylko jej. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 21 września o 20.50 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4282 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę 23 września o 20.15 na TVN. Jagoda zamieszka z Weroniką i Lwem, ale tęsknota za mamą nie da jej spokoju. Weronika zorganizuje spotkanie Jagody z Eweliną w areszcie. Jednak Kalska stanowczo sprzeciwi się przesłuchaniu córki. W redakcji Marta wraca do pracy i poznaje Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu, co wywoła zazdrość Tomka Gęby. Teresa zaliczy wpadkę, rozdając uczennicom klasówki z fragmentami swojej erotycznej powieści. Tymczasem w barze Zięba i Dorota planują nowe menu, a znajoma Włodka namawia Elenę do współpracy. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których życie pełne jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań.
2: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semicha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilay jako Poyraz.
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Doktor Malewicz odwiedzi prokuraturę w sprawie doktora Dobrego, ale sama usłyszy poważne zarzuty. Mario nie ustaje w poszukiwaniach porywacza małej Niny, podejrzewając, że za wszystkim stoi mafia. Tymczasem w Leśnej Górze pojawi się roczna dziewczynka, pozostawiona w oknie życia, a policja będzie próbowała przesłuchać starszą kobietę, której stan zdrowia nagle się pogorszy. Matylda zaprosi swojego nowego chłopaka na rodzinną kolację, co wywoła burzę emocji u profesora Falkowicza. Serial Na dobre i na złe łączy medyczne dramaty z osobistymi problemami bohaterów, oferując widzom pełne napięcia i wzruszeń historię. Na Wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamilla Barr jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na Wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny jej najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty

0: sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Premier Donald Tusk ujawnił w Sejmie zeznania Przemysława Krala, szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, dotyczące obietnicy ułaskawienia przez prezydenta. Według Wirtualnej Polski i TVN24 tajemniczym panem X miał być Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny telewizji Republika. Kral miał przekazać Republice 1,5 miliony euro, co stanowiło znaczną część jej przychodów w 2025 roku. Sakiewicz nie odniósł się do pytań dziennikarzy w tej sprawie.
3: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił dziś, że eliminowanie barier dla osób z niepełnosprawnościami to kluczowy interes państwa polskiego. Podczas gali konkursu lider dostępności zaznaczył, że aż 87% urzędów publicznych w Polsce nie jest w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie było okazją do wręczenia nagród za najlepsze rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, które zwiększają dostępność budynków i przestrzeni publicznych. Wśród laureatów znalazły się m.in. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i kompleks IFI Office House w Warszawie. Parlament Europejski po raz szósty uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi, europosłowi Konfederacji Korony Polskiej. Decyzja ta otwiera drogę do postępowań sądowych w Polsce, w tym w sprawie negowania Holokaustu i kwestionowania istnienia komór gazowych w Auschwitz-Birkenau. Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania winy, ale umożliwia polskim organom ścigania prowadzenie dochodzenia. To już szósty taki przypadek w jego kadencji.
2: Rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Aleksandr Gruszko ostro skrytykował Radosława Sikorskiego za jego sugestie, by NATO przeprowadziło ćwiczenia wojskowe w pobliżu obwodu królewieckiego. Gruszko stwierdził, że takie działania mogłyby zwiększyć napięcia i zagrożenia dla Polski. Sikorski argumentował, że manewry miałyby zmusić Rosję do wycofania części wojsk z Ukrainy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla dorosłych mężczyzn będzie priorytetem partii, jeśli powróci do władzy. Proponuje on model szwajcarski lub krótsze warianty, uzasadniając to potrzebą obrony kraju. Czarnek skrytykował również premiera Donalda Tuska i adwokata Romana Giertycha w kontekście afery Zonda Krypto, nazywając medialne doniesienia sfałszowanymi bzdurami.
2: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanią. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
3: Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle. Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie szefów sztabów Polski i Korei Południowej. Generałowie Wiesław Kukuła i Gyuha Kim rozmawiali o wzmacnianiu relacji wojskowych i wymianie doświadczeń związanych z koreańskim sprzętem wojskowym. Omówiono także postępy w realizacji programu Tarcza Wschód. Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy obronnej między oboma krajami.
2: Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę.
3: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
2: Policjanci z Lublina rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi i czerpaniem korzyści z prostytucji. Zatrzymano małżeństwo, które przez kilkanaście lat kierowało nielegalnym procederem w województwie kujawsko-pomorskim. Śledztwo prowadzone pod nadzorem prokuratury okręgowej w Zamościu doprowadziło do postawienia zarzutów 7 osobom. Podejrzanym grozi kara do 20 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie Manicure – Cappuccino Nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach. Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu.
2: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek. Kaeira i Krzysztof Zalewski, para, która jeszcze niedawno była na ustach wszystkich, oficjalnie zakończyła swój związek. Choć zdjęcia z wakacji w Egipcie i czułe gesty w Warszawie sugerowały coś innego, rzeczywistość okazała się mniej romantyczna. Kaeira, nie tracąc czasu, przelała swoje emocje na nową piosenkę Na moje nieszczęście, która zadebiutowała 10 września. Wygląda na to, że muzyka stała się dla niej najlepszym lekarstwem na złamane serce.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W najbliższą niedzielę Taniec z Gwiazdami zamieni się w prawdziwy festiwal Maryli Rodowicz. Uczestnicy będą tańczyć do jej największych hitów, a sama Maryla zasiądzie w jury, by ocenić ich taneczne popisy. Ciekawe, czy gwiazda będzie łaskawą jurorką, czy może zaskoczy wszystkich swoją surowością. Jedno jest pewne, emocji nie zabraknie, a widzowie będą mogli podziwiać nie tylko taniec, ale i niezapomniane komentarze Maryli. W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
2: W serialu Lombard – Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania.
2: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 636 w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Około 40-letni motocyklista zginął po zderzeniu z koparką ładowarką, której operator miał wymusić pierwszeństwo. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu. Warszawska strefa czystego transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja warta ponad 20 milionów złotych została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście. 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Śląsku doszło do tragicznego zdarzenia podczas konwoju więźnia. Na stacji benzynowej w Miedźnie znaleziono kierowcę konwoju z raną postrzałową. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają, czy był to wypadek, czy celowe działanie funkcjonariusza. Śledztwo trwa. Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka, uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia.
1: Jagiellonia Białystok rozpoczyna jutro swoją przygodę w Lidze Europy meczem z Olympiakosem w Pireusie. Grecki klub, 48-krotny mistrz kraju, jest faworytem tego starcia. Mimo to Jagiellonia, po porażce z Wisłą Kraków, jest zdeterminowana, by powalczyć o punkty. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat. Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest dobre, a we Wrocławiu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda, zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek. W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałarza z analizy matematycznej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Marian Kmita objął stanowisko pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zastępując Radosława Piesiewicza. Kmita, znany z działalności w telewizji Polsat, ma teraz przed sobą wyzwanie uporządkowania sytuacji w komitecie. Jego przeszłość budzi zainteresowanie, szczególnie działalność w opozycji antykomunistycznej w latach 80. Tymczasem sąd zdecydował o utrzymaniu aresztu dla Piesiewicza, co dodatkowo komplikuje sytuację w Polskim Komitecie Olimpijskim.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka. Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan. Ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersję, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 18 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości. M jak miłość w 1941 odcinku przyniesie kolejną dawkę emocji. Premiera już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 na TVP2. Marysia ledwo co otrząsnęła się po wypadku, a już musi zmierzyć się z nowym dramatem. Janek, przyjaciel Mateusza, nagle traci wzrok podczas wizyty w Grabinie. To wyścig z czasem, bo grozi mu trwała ślepota. Wszystko zaczyna się od bójki z hejterem Matyldy, która wymyka się spod kontroli. Na szczęście Marysia, jako doświadczona pielęgniarka, szybko reaguje. Dzięki pomocy przyjaciół Janek trafia do szpitala, gdzie lekarze ratują jego wzrok.
0: Serial na wspólnej wprowadza odświeżoną czołówkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Zmiany te nie oznaczają jednak masowych odejść z obsady. Produkcja uspokaja, że znane postacie pozostają, a nowa czołówka ma na celu pokazanie różnorodności i wprowadzenie nowych twarzy. Wśród nowych aktorek pojawiły się Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska oraz Kamilla Barr w roli lekarki Oriany Warskiej. Brak niektórych postaci w czołówce, jak Basi czy partnerów Kasi Żbik i Oli, nie oznacza ich odejścia z serialu. Fani mogą spodziewać się bardziej nowoczesnej odsłony ulubionych wątków.
1: W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro.
0: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W najnowszym odcinku Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, staje przed dramatycznymi wydarzeniami. Jej sekret o sfałszowanych badaniach DNA jest zagrożony, ale niespodziewanie Sowiński, który ją szantażował, zostaje zamordowany. To oznacza, że prawda o ojcostwie jej córki nie wyjdzie na jaw. Anka, laborantka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, wyprowadzając się do Krakowa. Aneta, przyjaciółka Kasi, zna całą prawdę, ale milczy. Choć wydaje się, że Kasia może odetchnąć z ulgą, śmierć Sowińskiego nie przynosi jej spokoju. Mariusz, który zabił Sowińskiego, zaczyna podejrzewać Kasię o ukrywanie tajemnic, co prowadzi do niebezpiecznych napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 18 stopni i małe zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego w programie Gość Radia Z. Marszałek Sejmu zarzucił prezydentowi brak reakcji na sytuację bezpieczeństwa i wojnę na Ukrainie, sugerując nawet jego odejście ze stanowiska. Czarzasty podkreślił, że prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego i zająć się dofinansowaniem polskiego wojska. W rozmowie padły też zarzuty o brak mianowania ambasadora w Kijowie.
2: Trwa spór wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, gdzie profesor Sławomir Cudak ma zostać nowym rektorem. Posłanka PiS Maria Kurowska blokuje jednak jego dostęp do uczelni, twierdząc, że powołanie jest bezprawne. Pomimo przybycia karetki, Kurowska odmówiła pomocy medycznej, pozostając na miejscu od piątku. Antoni Macierewicz i Mariusz Gosek zapowiedzieli nawet rozwiercenie zamków, aby dostarczyć jej leki.
0: W dzisiejszym porannym ringu adwokat Krzysztof Wąsowski ostro skrytykował działania rządu Donalda Tuska, szczególnie w kontekście Akademii Wymiaru Sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego. Wąsowski podkreślił, że ewentualne siłowe rozwiązanie sporu wokół Trybunału mogłoby mieć poważne konsekwencje prawne. Prawnik nie wykluczył, że Donald Tusk i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mogą w przyszłości stanąć przed sądem, choć nie przesądzał takiego scenariusza. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach prowadzi śledztwo w sprawie domniemanych nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku. Dotychczas zatrzymano 69 osób, a wobec części z nich skierowano akty oskarżenia. Główne zarzuty dotyczą nierzetelnego liczenia głosów i sporządzania protokołów przez członków obwodowych komisji wyborczych. Prokurator Bartłomiej Świderski zapowiedział dalsze analizy materiału dowodowego i kolejne wezwania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Książę Harry i Meghan Markle zdecydowali się zabrać swoje dzieci, Archiego i Lilibet, z nowej szkoły w Wielkiej Brytanii po zaledwie dwóch dniach nauki. Powodem tej decyzji były obawy o bezpieczeństwo podczas codziennych dojazdów. Para już znalazła inną placówkę, którą dzieci odwiedziły w ramach zajęć próbnych. Sprawa pojawia się w kontekście ponownego rozpatrywania kwestii policyjnej ochrony dla Harry'ego i jego rodziny w Wielkiej Brytanii. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
0: W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Sawan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego.
2: Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przerwanie ataków na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Zaledwie kilka godzin po jego oświadczeniu obie strony wznowiły ataki na strategiczne cele. Rosja kategorycznie stwierdziła, że nie przerwie walk, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła swoich głównych celów. Sytuacja pozostaje napięta, a prawdziwy rozejm wydaje się odległy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
2: W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
0: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej.
2: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując

0: mówiąc, kto tu rządzi w komedii? Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku?
1: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle.
0: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę. Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał. Ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony. A jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
0: Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian.
1: Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
0: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka, a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Już za chwilę, 16 września, obchodzimy Europejski Dzień Maszynisty. To wyjątkowy moment, by docenić tych, którzy z żelaznymi nerwami i precyzją prowadzą nas przez stalowe szlaki. Może warto złożyć im życzenia, które wywołają uśmiech, jak choćby te o pasażerach, którzy zawsze wiedzą, gdzie wysiąść. Niech każdy maszynista ma dziś zielone światło i prostą drogę przed sobą. Epica, holenderska legenda metalu symfonicznego, wraca do Polski z hukiem. 29 września przyszłego roku w Gliwicach odbędzie się ich wyjątkowy koncert z orkiestrą symfoniczną i chórem w ramach projektu The Symphonic Synergy. To nie lada gratka dla fanów, którzy będą mogli usłyszeć zespół w nowej, jeszcze bardziej epickiej odsłonie. A jeśli ktoś jeszcze nie ma biletu, to lepiej się pospieszyć, bo sprzedaż rusza już jutro. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
2: Super. Weather Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro Podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
2: W poniedziałkowy wieczór w Nowinkach doszło do tragicznego wypadku. Na drodze wojewódzkiej numer 636 zginął około 40-letni motocyklista, gdy jego Suzuki zderzyło się z koparką-ładowarką. Policja podejrzewa, że operator koparki wymusił pierwszeństwo. Pomimo szybkiej akcji ratunkowej, życia motocyklisty nie udało się uratować. Sprawą zajmuje się prokuratura. Dziś przypominamy postać Andrzeja Grembowicza, znanego jako Robert Bruter, twórcy kultowego serialu Rancho. Choć zmarł w 2018 roku, jego niedokończony scenariusz stał się podstawą dla nadchodzącego, 11. sezonu serialu. Premiera nowego sezonu, będącego pożegnaniem z Wilkowyjami, odbędzie się 6 grudnia. To ostatni rozdział tej popularnej opowieści.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Przed meczem Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok doszło do brutalnego ataku na 49-letniego kibica Wisły. Napastnik, 28-letni mężczyzna, zaatakował go niebezpiecznym narzędziem i próbował uciec, ale został szybko zatrzymany przez policję. Sąd zdecydował o jego 3-miesięcznym areszcie. Zraniony kibic po opatrzeniu obrażeń został wypisany ze szpitala. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. Olerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Zakopiańskiej. Policja znalazła tam Yorka, przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi im do 3 lat więzienia. Pies, nazwany Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego. W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki.
1: Dwie samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek. We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś mijają 2 lata od tragicznej powodzi, która nawiedziła południowe rejony Dolnego Śląska. 15 września 2024 roku Tama w Stroniu Śląskim nie wytrzymała naporu wody, zalewając miasto i okoliczne miejscowości. Kataklizm pochłonął życie 5 osób, a straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Dziś mieszkańcy wspominają tamte dramatyczne chwile, ale z nadzieją patrzą w przyszłość, odbudowując swoje społeczności. Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 21 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku.
2: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
1: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek, podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju.
2: Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą obniżkę cen paliw, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków. Rząd ma plan na redukcję kosztów tankowania, ale jego realizacja zależy od decyzji prezydenta. Podatek ten ma objąć firmy paliwowe, które osiągają wyjątkowo wysokie zyski. Środki z tego podatku mają być przeznaczone na obniżenie cen na stacjach benzynowych. Szczegóły programu Ceny Paliwa Niżej nie są jeszcze znane, ale mogą obejmować różne formy rabatów. Premier podkreśla, że to nie obywatele powinni ponosić największe koszty kryzysu paliwowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami. Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Letatede integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie także 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów TVP2. Już 26 września zostanie wyemitowany 208 odcinek, który przyniesie wiele emocji. Hancer, główna bohaterka, ujawnia sekrety Jący, co wywołuje burzę wśród mieszkańców. Cichan, jej mąż, podejmuje zdecydowane kroki, zgłaszając skargę na Bejzę, co prowadzi do jej aresztowania. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż trwa. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie historii Cichana i Hancer jest jeszcze daleko.
0: M jak miłość przechodzi przez burzliwy okres zmian. W 1939 odcinku pożegnaliśmy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau, która wyjechała do Berlina, kończąc swoją 4-letnią przygodę z serialem. Widzowie są zaskoczeni nagłym zakończeniem jej wątku i spekulują o możliwych przyczynach. Kolejną postacią, która zniknie z ekranu, jest Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz. Aktorka zdecydowała się na przerwę, ale nie wyklucza powrotu. W 1942 odcinku pożegnamy także Aleksandra Sowińskiego, co dodaje kolejny element do fali zmian w obsadzie. Wcześniej, w poprzednim sezonie, widzowie byli wstrząśnięci śmiercią Franki, co pokazuje, że serial nie boi się dramatycznych rozwiązań. Fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubione postacie znikają z ekranu, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie ten sezon. Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4282 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 23 września o 20.15 na TVN. Jagoda zamieszka z Weroniką i Lwem, ale tęsknota za mamą nie da jej spokoju. Weronika zorganizuje spotkanie Jagody z Eweliną w areszcie, jednak Kalska stanowczo sprzeciwi się przesłuchaniu córki. W redakcji Marta wraca do pracy i poznaje Fabiana Krawca, nową gwiazdę porannego programu, co wywoła zazdrość Tomka Gęby. Teresa zaliczy wpadkę, rozdaje uczennicom klasówki z fragmentami swojej erotycznej powieści. Tymczasem w barze Zięba i Dorota planują nowe menu, a znajoma Włodka namawia Elenę do współpracy. Serial Na Wspólnej to opowieść o mieszkańcach warszawskiej ulicy, których życie pełne jest rodzinnych problemów i miłosnych zawirowań. Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semicha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stamboliszwili jako Nana i Nick Szelilaj jako Poyraz.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 18 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Poznaniu termometry pokażą także 18 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanią. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
3: W piątkowe popołudnie w dzielnicy Dunning w Chicago doszło do dramatycznego wypadku. 81-letnia kobieta została uratowana z płonącego samochodu dzięki szybkiej reakcji mieszkanki Tani Fermin. Po kolizji na skrzyżowaniu 78 ulicy i Belmont Avenue starsza pani skręciła w Orange Avenue, gdzie jej SUV stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali pożar, a kobieta została przewieziona do szpitala na badania kontrolne. Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle.
2: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami.
2: Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli blisko 25 kg narkotyków o wartości ponad 1 000 000 zł. Zatrzymany w tej sprawie 36-letni Michał Ojciec usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. To nie pierwsze zatrzymanie Michała Ojca w związku z narkotykami, a śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Jesień i zima to trudny czas dla kierowców z powodu parujących szyb. Okazuje się, że prosty ziemniak może pomóc w walce z tym problemem. Wystarczy przetrzeć szyby przekrojonym ziemniakiem, aby skrobia stworzyła ochronną warstwę, która ogranicza parowanie. To tani i skuteczny sposób na lepszą widoczność w chłodne poranki.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn z Rumunii za znęcanie się nad końmi. Zwierzęta były przewożone w nieodpowiednich warunkach, w samochodzie dostawczym o zbyt małej ładowności. Każdy z oskarżonych otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a konie przeszły na własność Skarbu Państwa. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych transportów, aby chronić zwierzęta przed niewłaściwym traktowaniem. Kosmetyki przechowywane w łazience mogą tracić swoje właściwości z powodu wysokiej wilgotności i zmian temperatury. Szczególnie dotyczy to kremów z aktywnymi składnikami, perfum oraz kosmetyków naturalnych. Warto przenieść je do suchego i zacienionego miejsca, na przykład do sypialni. Szampony i żele pod prysznic mogą pozostać w łazience, ponieważ są przystosowane do takich warunków. Jesienią i zimą wilgoć często wkrada się do naszych domów, przynosząc ze sobą nieprzyjemny zapach stęchlizny. Istnieje jednak prosty sposób na pozbycie się tego problemu. Węgiel aktywny, dzięki swojej porowatej strukturze, skutecznie pochłania wilgoć i zapachy. Wystarczy umieścić go w małych woreczkach, w szafach i szufladach, aby cieszyć się świeżością ubrań przez cały sezon. Jesienią i zimą suszenie prania w domu bywa uciążliwe, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy dodać suchy ręcznik do pralki przed ostatnim wirowaniem. Ręcznik wchłania nadmiar wilgoci, co skraca czas suszenia ubrań nawet o połowę. Pamiętajmy, by ręcznik był czysty i suchy, a efekt będzie zaskakujący.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
3: We Wrocławiu zatrzymano 27-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w oszustwach przy bankomatach. Mężczyzna wypłacał gotówkę na polecenie innych osób, a przy sobie miał blisko 6 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić rolę innych osób w tym procederze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach.
3: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek.
2: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancha, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z Surowych Ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
2: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
3: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
2: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
3: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu. Warszawska Strefa Czystego Transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
2: Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja, warta ponad 20 milionów złotych, została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na 5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
1: Na Śląsku doszło do tragicznego zdarzenia podczas konwoju więźnia. Na stacji benzynowej w Miedźnie znaleziono kierowcę konwoju z raną postrzałową. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają, czy był to wypadek, czy celowe działanie funkcjonariusza. Śledztwo trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14 i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka, uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia.
1: Mur aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przeszedł niezwykłą metamorfozę. W ramach 3. edycji Street View Art Meeting artyści z Polski, Europy i Azji zamienili szary mur w kolorową galerię sztuki ulicznej. Przez 3 dni mieszkańcy mogli obserwować, jak powstają murale na powierzchni 500 m². Wydarzenie obejmowało także warsztaty street artu i wernisaż, a jego celem była integracja lokalnej społeczności. 2 samice myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, nie wrócą już na wolność. Choć udało im się uciec, utraciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na życie w ośrodku rehabilitacji w Poczopku. Tam, pod opieką specjalistów, stały się atrakcją edukacyjną dla turystów, przypominając o tym, że dzikie zwierzęta nie powinny być traktowane jak domowe maskotki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od 2 lat. Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 21 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Wrześniowe słońce nie odpuszcza. Lato zostaje z nami na dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając 100 dolarów za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do 120 dolarów za baryłkę. Dodatkowo, odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowoczesny modułowy system minowania narzutowego. To efekt współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i czeskiej CSG, który wzbudził duże zainteresowanie na świecie. System umożliwia szybkie rozmieszczenie do 600 min w mniej niż 20 minut, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Zintegrowany z podwoziem Tatra Force 6x6 oferuje wysoką mobilność i bezpieczeństwo załogi. Prezentacja w Kielcach to kolejny krok w kierunku międzynarodowej ekspansji tego innowacyjnego rozwiązania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie tak samo 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września, o godzinie 25 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji, zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15:05 na TVP2 widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 20:50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Doktor Malewicz odwiedzi prokuraturę w sprawie doktora Dobrego, ale sama usłyszy poważne zarzuty. Mario nie ustaje w poszukiwaniach porywacza małej Niny, podejrzewając, że za wszystkim stoi mafia. Tymczasem w Leśnej Górze pojawi się roczna dziewczynka, pozostawiona w oknie życia, a policja będzie próbowała przesłuchać starszą kobietę, której stan zdrowia nagle się pogorszy. Matylda zaprosi swojego nowego chłopaka na rodzinną kolację, co wywoła burzę emocji u profesora Falkowicza. Serial Na dobre i na złe łączy medyczne dramaty z osobistymi problemami bohaterów, oferując widzom pełne napięcia i wzruszeń historię. Kłamstwo idealne to nowy dreszczowiec Netflixa, który zadebiutował 10 września i szybko zdobył serca polskich widzów. Serial oparty na powieści Saski Nord przenosi nas do zamkniętej społeczności, gdzie pozory idyllicznego życia szybko zostają zburzone przez pożar i tajemniczą śmierć. Główna bohaterka, Karen, odkrywa, że przyjaciele skrywają mroczne sekrety, a jej śledztwo może kosztować ją więcej, niż się spodziewa. Choć porównywany do wielkich kłamstewek HBO, Kłamstwo idealne nie osiąga tego samego poziomu artystycznego, ale wciąga intrygą i zaskakującymi zwrotami akcji. Widzowie ocenili serial na 6,4 na Filmwebie, a Netflix jeszcze nie potwierdził, czy powstanie drugi sezon. Jednak biorąc pod uwagę popularność i fakt, że to dopiero początek trylogii, jest na to duża szansa. Panna Młoda to turecki serial, który zdobył serca widzów w Polsce. Już 26 września na antenie TVP2 zadebiutuje 208 odcinek tej emocjonującej opowieści. W nadchodzącym odcinku Hanser ujawnia domownikom tajemnice dotyczące Jący, a Cichan składa skargę na Bejzę, co prowadzi do aresztowania Bejzy i Nusreta. Serial, który rozpoczął swoją emisję w Polsce w styczniu, zastąpił Miłość i Nadzieję i od tego czasu cieszy się dużą popularnością. Panna Młoda To historia pełna miłości, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji, która w Turcji liczy już 325 odcinków, a w Polsce będzie emitowana jeszcze przez długi czas. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Turk Sever jako Cihan. To serial, który z pewnością dostarczy wielu emocji i wzruszeń.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1013 hektopaskali. Temperatura dla Poznania wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Gdańska termometry ukażą 19 stopni i zachmurzenie całkowite. W powietrzu przyjemne ciepło, które koi bardziej niż rozgrzewa.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
3: W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Sawan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego. Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Romans hiszpańskiego oficera NATO z kobietą poznaną na Tinderze wzbudził niepokój służb bezpieczeństwa. Janina White, mająca polskie i brytyjskie obywatelstwo, została wprowadzona do brytyjskiej bazy Northwood, co wywołało podejrzenia o szpiegostwo na rzecz Rosji. Kobieta stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom i pozwała brytyjskie Ministerstwo Obrony za dyskryminację. Oficer został zawieszony, a sprawa jest nadal badana przez służby. Portal ProPublica ujawnia, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow mógł sfinansować część kosztów wesela Donalda Trumpa juniora. Wystawna, trzydniowa impreza odbyła się na Bahamach, a rachunek miał obejmować wynajem wyspy i pokaz fajerwerków. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że relacja z Kriemliowem jest czysto prywatna. Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
2: W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej.
2: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
3: Jeśli twój ulubiony sweter stracił kształt, nie musisz go wyrzucać. Prosty, domowy sposób z użyciem odżywki do włosów może przywrócić mu dawny fason. Wystarczy zanurzyć sweter w zimnej wodzie z odżywką, a następnie delikatnie uformować i suszyć na płasko. To szybki i tani sposób na odświeżenie garderoby.
2: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać dwie łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 26-letnia kobieta zginęła w wyniku ataku nożem. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Słowacji, który jest podejrzany o zabójstwo swojej partnerki. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W Opolu policjanci zatrzymali 36-letniego rowerzystę, który próbował uciec przed funkcjonariuszami. Mężczyzna wyrzucił pudełko z blisko 500 porcjami amfetaminy. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zatrzymanie miało miejsce w nocy 14 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Cugowski, legenda polskiej sceny muzycznej, zaskakuje wyznaniem, że nie ma pojęcia, ile ma pieniędzy na koncie. Okazuje się, że to jego żona, Joanna, trzyma rękę na finansowym pulsie ich rodziny. Cugowski, zamiast martwić się rachunkami, woli skupić się na koncertach i tworzeniu muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy, ale jak widać, w ich związku to działa od ponad 3 dekad. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku? W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę. Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał. Ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony. A jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik. Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po 2 odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja? Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
1: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Kto by pomyślał, że kultowy hit Jestem z miasta, elektrycznych gitar, który od lat rozkręca każdą imprezę, ma tak mroczne korzenie. Okazuje się, że zamiast beztroski kryje w sobie lęk przed sielskim życiem na wsi, a jego refren stał się nieoficjalnym hymnem gangsterów. Tak, ci chłopaki z miasta z lat 90. czuli, że to piosenka o nich. Kuba Sienkiewicz chciał opowiedzieć o zagubieniu współczesnego człowieka.

0: a wyszło jak zawsze. Taneczny hit z nieoczekiwanym drugim dnem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Andy Biersack, lider Black Veil Brides, nie potrzebował marketingowej burzy mózgów, by stworzyć swój zespół. Wystarczyło, że dorastał w katolickiej szkole, czując się jak kosmita, i znalazł schronienie w makijażu Kiss oraz horror punku The Misfits. To nie tylko muzyka, ale i manifest przynależności do plemienia wyrzutków, które w roku znalazło swoją rodzinę. A wszystko to w imię ucieczki od banału i stworzenia legendy, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek piosenka. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej Stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Fani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek. Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiskowych koncertów, szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie małe zachmurzenie. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 tygodnie po tragicznym wypadku w Kałuszynie, w którym zginęła 15-letnia Daria, śledczy wciąż poszukują świadków. Policja apeluje do osób, które 24 sierpnia podróżowały ulicą Warszawską i mogą posiadać nagrania z wideorejestratorów. Materiały te mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Śledztwo trwa, ale dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
2: Z fasady kina Muranów zniknął charakterystyczny neon, który nie powróci w swojej dotychczasowej formie. Zmiany są wynikiem trwającego remontu i wymogów konserwatorskich. Nowy szyld ma nawiązywać do stylu lat 50. ubiegłego wieku. Mimo prac remontowych, kino działa normalnie i zaprasza na seanse.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze Szpitalem Specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami, ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
1: W Allerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski. Przedsiębiorstwo Inbudex poszukuje pracowników do pracy w Niemczech, oferując pensje do 16 tysięcy złotych brutto oraz darmowe zakwaterowanie. Oferta skierowana jest do osób po 50, które nie muszą mieć doświadczenia ani znać języka niemieckiego. Praca odbywa się w polskojęzycznym zespole, a rekrutacja jest uproszczona, nie wymaga CV. Zgłoszenia można przesyłać do 18 września.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Zakopiańskiej. Policja znalazła tam Yorka, przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi im do 3 lat więzienia. Pies, nazwany Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego. W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki. W minioną sobotę, 12 września, odbył się 17. rajd Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tłumy rowerzystów wyruszyły spod centrum handlowego, by wspólnie przejechać ulicami miasta. Po zakończeniu rajdu uczestnicy bawili się na rodzinnym pikniku za halą Łuczniczka, gdzie czekały konkursy, animacje i strefa relaksu. Wydarzenie, organizowane przez Galerię Pomorską i Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna, przyciągnęło mieszkańców Bydgoszczy i okolic.
1: 2 samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
2: Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec, znalazł się w centrum kontrowersji w PKO Ekstraklasie. Ujawniono, że przed meczem z GK z Katowice prosił sędziego o łagodniejsze traktowanie swoich zawodników zagrożonych pauzą. Siemieniec opublikował oświadczenie, w którym przeprosił za swoje działania, przyznając się do błędu i wyrażając żal za naruszenie zaufania. Sprawą zajmie się komisja ligi.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł Mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Świątek.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska lekkoatletka, zakończyła sezon zdobyciem złotego medalu na Mistrzostwach Świata juniorek. Teraz odpoczywa na zasłużonym urlopie z matką, Alicją. Jej profil na Instagramie zapełnia się zdjęciami z wyjazdu, które zachwycają fanów. Anastazja nie tylko odnosi sukcesy na bieżni, ale także zdobywa popularność w mediach.
2: W Warszawie emocjonujący mecz Ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł Mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan. Ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie także 20 stopni, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów TVP2. Już 26 września zostanie wyemitowany 208 odcinek, który przyniesie wiele emocji. Hancer, główna bohaterka, ujawnia sekrety Jący, co wywołuje burzę wśród mieszkańców. Cichan, jej mąż, podejmuje zdecydowane kroki, zgłaszając skargę na Bejzę, co prowadzi do jej aresztowania. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż trwa. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie historii Cichana i Hancer jest jeszcze daleko.
0: M jak miłość przechodzi przez burzliwy okres zmian. W 1939 odcinku pożegnaliśmy Sylwię Kostecką, graną przez Hannę Turnau, która wyjechała do Berlina, kończąc swoją 4-letnią przygodę z serialem. Widzowie są zaskoczeni nagłym zakończeniem jej wątku i spekulują o możliwych przyczynach. Kolejną postacią, która zniknie z ekranu, jest Anita, grana przez Melanię Grzesiewicz. Aktorka zdecydowała się na przerwę, ale nie wyklucza powrotu. W 1942 odcinku pożegnamy także Aleksandra Sowińskiego, co dodaje kolejny element do fali zmian w obsadzie. Wcześniej, w poprzednim sezonie, widzowie byli wstrząśnięci śmiercią Franki, co pokazuje, że serial nie boi się dramatycznych rozwiązań. Fani z niepokojem obserwują, jak ich ulubione postacie znikają z ekranu, zastanawiając się, co jeszcze przyniesie ten sezon.
1: M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku.
0: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semiha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stamboliszwili jako Nana i Nick Szelilaj jako Poyraz.
1: Na wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamilla Bar jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość.
0: M jak miłość. wykracza na nowe, emocjonujące tory. W najnowszym odcinku Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, staje przed dramatycznymi wydarzeniami. Jej sekret o sfałszowanych badaniach DNA jest zagrożony, ale niespodziewanie Sowiński, który ją szantażował, zostaje zamordowany. To oznacza, że prawda o ojcostwie jej córki nie wyjdzie na jaw. Anka, laborantka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, wyprowadzając się do Krakowa. Aneta, przyjaciółka Kasi, zna całą prawdę, ale milczy. Choć wydaje się, że Kasia może odetchnąć z ulgą, śmierć Sowińskiego nie przynosi jej spokoju. Mariusz, który zabił Sowińskiego, zaczyna podejrzewać Kasię o ukrywanie tajemnic, co prowadzi do niebezpiecznych napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 20 stopni, przy czym widoczne będzie zachmurzenie całkowite. Dla Poznania spodziewajmy się 21 stopni i prognozowane będzie niewielkie zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie Warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanią. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
2: W piątkowe popołudnie w dzielnicy Dunning w Chicago doszło do dramatycznego wypadku. 81-letnia kobieta została uratowana z płonącego samochodu dzięki szybkiej reakcji mieszkanki Tani Fermin. Po kolizji na skrzyżowaniu 78 ulicy i Belmont Avenue starsza pani skręciła w Orange Avenue, gdzie jej SUV stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali pożar, a kobieta została przewieziona do szpitala na badania kontrolne. Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przerwanie ataków na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Zaledwie kilka godzin po jego oświadczeniu obie strony wznowiły ataki na strategiczne cele. Rosja kategorycznie stwierdziła, że nie przerwie walk, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła swoich głównych celów. Sytuacja pozostaje napięta, a prawdziwy rozejm wydaje się odległy. Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie.
2: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami.
0: Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli blisko 25 kg narkotyków o wartości ponad 1 000 000 zł. Zatrzymany w tej sprawie 36-letni Michał Ojciec usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. To nie pierwsze zatrzymanie Michała Ojca w związku z narkotykami, a śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jesień i zima to trudny czas dla kierowców z powodu parujących szyb. Okazuje się, że prosty ziemniak może pomóc w walce z tym problemem. Wystarczy przetrzeć szyby przekrojonym ziemniakiem, aby skrobia stworzyła ochronną warstwę, która ogranicza parowanie. To tani i skuteczny sposób na lepszą widoczność w chłodne poranki. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn z Rumunii za znęcanie się nad końmi. Zwierzęta były przewożone w nieodpowiednich warunkach, w samochodzie dostawczym o zbyt małej ładowności. Każdy z oskarżonych otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a konie przeszły na własność Skarbu Państwa. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych transportów, aby chronić zwierzęta przed niewłaściwym traktowaniem. Jesienią i zimą wilgoć często wkrada się do naszych domów, przynosząc ze sobą nieprzyjemny zapach stęchlizny. Istnieje jednak prosty sposób na pozbycie się tego problemu. Węgiel aktywny, dzięki swojej porowatej strukturze, skutecznie pochłania wilgoć i zapachy. Wystarczy umieścić go w małych woreczkach, w szafach i szufladach, aby cieszyć się świeżością ubrań przez cały sezon. Jesienią i zimą suszenie prania w domu bywa uciążliwe, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy dodać suchy ręcznik do pralki przed ostatnim wirowaniem. Ręcznik wchłania nadmiar wilgoci, co skraca czas suszenia ubrań nawet o połowę. Pamiętajmy, by ręcznik był czysty i suchy, a efekt będzie zaskakujący.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Gotowanie zupy może być prostsze dzięki prostemu trikowi. Wystarczy posmarować rant garnka cienką warstwą masła lub oliwy, by zapobiec kipieniu. Ważne jest też używanie odpowiednio dużego garnka i zmniejszenie mocy mocy palnika po zagotowaniu. Dzięki temu unikniemy niechcianego bałaganu w kuchni.
2: We Wrocławiu zatrzymano 27-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w oszustwach przy bankomatach. Mężczyzna wypłacał gotówkę na polecenie innych osób, a przy sobie miał blisko 6 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić rolę innych osób w tym procederze.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 21 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach.
2: Świat Hollywood wstrząśnięty. Hayden Panettiere, znana z seriali Heroes i Nashville, zmarła w wieku 36 lat, a wszystko przez jedną tabletkę. Oksykodon z domieszką fentanylu miał być przyczyną jej śmierci, choć oficjalne wyniki badań wciąż są w toku. Aktorka, która otwarcie mówiła o walce z uzależnieniem, odeszła zaledwie kilka dni przed swoimi 37 urodzinami, zostawiając córkę Kaję. Federalni śledczy próbują teraz ustalić, skąd pochodził ten śmiertelny lek.
1: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń. Marta Lipińska, niezłomna gwiazda polskiego kina, w wieku 89 lat wciąż zaskakuje. Na planie filmu Właśnie, że tak, Nigdy w życiu, 20 lat później, pojawiła się w nowej, szykownej fryzurze, która skradła całe show. Aktorka, znana jako Michałowa z Rancha, udowadnia, że wiek to tylko liczba, a jej energia i talent są nie do zdarcia. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
2: W serialu Lombard Życie pod zastaw wydarzyło się coś, co można by nazwać cudem. Zygfryd poślubił Malinę. Tak, w świecie pełnym zastawionych zegarków i dramatycznych historii, miłość znalazła swoje miejsce. Ślub odbył się z pełnym rozmachem, a Malina w różowej kreacji i Zygfryd w jasnej marynarce wyglądali jak z bajki. Przyjaciele i rodzina, w tym Kazimierz i Becia, tłumnie wspierali młodą parę, udowadniając, że nawet w Lombardzie można znaleźć prawdziwe szczęście.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
2: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Katowic termometry ukażą 21 stopni i małe zachmurzenie. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Kino Muranów w Warszawie ogłosiło, że słynny neon nie wróci w dotychczasowej formie. Zmiana jest związana z wpisaniem osiedla Muranów Południowy do rejestru zabytków i pracami konserwatorskimi. Nowy szyld nawiązywać będzie do typografii lat 50. Mimo zmian, kino pozostaje otwarte i zaprasza na seanse. Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu. Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
2: Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja, warta ponad 20 milionów złotych, została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: 32-letni mieszkaniec Ząbek trafił do aresztu na 3 miesiące po tym, jak złamał zakaz zbliżania się do byłej partnerki i jej matki. Mężczyzna rzucił butelką z łatwopalną cieczą w drzwi ich domu, co spowodowało pożar. Prokuratura postawiła mu 7 zarzutów, w tym naruszenie miru domowego i uszkodzenie mienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na 5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na Śląsku doszło do tragicznego zdarzenia podczas konwoju więźnia. Na stacji benzynowej w Miednie znaleziono kierowcę konwoju z raną postrzałową. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają, czy był to wypadek, czy celowe działanie funkcjonariusza. Śledztwo trwa. Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za 2 nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia.
1: Amazon rozpoczął rekrutację do nowego centrum logistycznego w Dobromierzu na Dolnym Śląsku, planując zatrudnić ponad 1000 osób. Nowe centrum, które ruszy jesienią 2026 roku, oferuje m.in. 4-dniowy tydzień pracy i posiłki za złotówkę. Pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie do około 38 zł i 50 groszy brutto za godzinę oraz liczne benefity. Centrum będzie zautomatyzowane z ponad 5000 robotów wspierających pracowników.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat. Na parkingu w Świebodzicach doszło do incydentu, który wywołał burzę w mediach społecznościowych. Mężczyzna ubliżał obywatelowi Ukrainy i zerwał tablicę rejestracyjną z jego samochodu. Policja prowadzi dochodzenie, a zaatakowany Ukrainiec apeluje o rozsądek i zapowiada stworzenie poradnika, jak reagować w podobnych sytuacjach. Nagranie z zajścia zyskało ogromną popularność w sieci, wywołując liczne komentarze i dyskusje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polska firma Cersanit S.A. zawiesza produkcję w swoim zakładzie na Ukrainie na co najmniej pół roku. To efekt rosyjskiego ataku dronów na fabrykę w mieście Zwiachel w nocy z 11 na 12 września. Zniszczenia są na tyle poważne, że uniemożliwiają dalszą pracę zakładu. Na szczęście wszyscy pracownicy zostali bezpiecznie ewakuowani. Firma szacuje, że przywrócenie produkcji zajmie minimum 6 miesięcy. To oznacza, że fabryka na Ukrainie nie wznowi działalności przed wiosną przyszłego roku.
2: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
1: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek, podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensje od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą obniżkę cen paliw, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków. Rząd ma plan na redukcję kosztów tankowania, ale jego realizacja zależy od decyzji prezydenta. Podatek ten ma objąć firmy paliwowe, które osiągają wyjątkowo wysokie zyski. Środki z tego podatku mają być przeznaczone na obniżenie cen na stacjach benzynowych. Szczegóły programu Ceny Paliwa Niżej nie są jeszcze znane, ale mogą obejmować różne formy rabatów. Premier podkreśla, że to nie obywatele powinni ponosić największe koszty kryzysu paliwowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął czwartą edycję warsztatów Summer Camp. To wyjątkowa okazja dla studentów, by zdobyć umiejętności z zakresu informatyki śledczej i białego wywiadu. Warsztaty odbywają się w Warszawie i potrwają do 18 września. Uczestnicy poznają techniki używane w walce z nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Najlepsi studenci mogą liczyć na płatne praktyki w UOKiK. To szansa na rozpoczęcie kariery w jednej z kluczowych instytucji państwowych. Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Letatede integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Słuchaj mnie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce.
1: Serial Tajemnice Kasi wkracza w nowy, emocjonujący etap. W najnowszym odcinku, który zostanie wyemitowany w czwartek, Kasia staje przed dramatycznym zwrotem akcji. Sowiński, który znał prawdę o ojcostwie jej córki, zostaje zamordowany przez Mariusza. To oznacza, że Kasia może odetchnąć z ulgą, bo jej sekret nie wyjdzie na jaw. Anka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, a Aneta, przyjaciółka Kasi, milczy. Jednak spokój Kasi nie trwa długo, bo Mariusz zaczyna się zachowywać coraz bardziej niepokojąco. Jego zazdrość i podejrzliwość mogą stać się nowym zagrożeniem dla Kasi. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje tajemnice w tajemnicy?
2: W 1941 odcinku M jak miłość widzowie będą świadkami rozwijającej się relacji między Jankiem a Matyldą. Ich przyjaźń zacznie nabierać nowych barw, a Janek zaprosi Matyldę na randkę. Aktorzy w kulisach M jak miłość sugerują, że za tym spotkaniem kryje się coś więcej niż tylko koleżeńska sympatia. Czy Janek i Matylda staną się parą? Ich historia może być inspiracją dla innych bohaterów, jak Mateusz, który od dawna skrycie podkochuje się w Majce. W życiu paczki przyjaciół nie brakuje skomplikowanych emocji, a historia Janka i Matyldy pokazuje, że czasem miłość jest bliżej, niż się wydaje. Czy ich przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki. W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur i Joanna wyjadą razem na sympozjum do Berlina, które okaże się gorącym weekendem pełnym namiętności. Po powrocie do Polski Joanna postanowi walczyć o Artura z Marysią, nie zważając na konsekwencje. Zakochana do szaleństwa wręczy Arturowi wyjątkowy dowód miłości, płytę z sentymentalnym przesłaniem. Artur, rozdarty między dwiema kobietami, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Joanna nie zamierza się poddać i zapowiada, że Artur będzie tylko jej. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 21 września o 20.50 w TVP2.
1: Serial Na Wspólnej wprowadza odświeżoną czołówkę, co wzbudza wiele emocji wśród fanów. Zmiany te nie oznaczają jednak masowych odejść z obsady. Produkcja uspokaja, że znane postacie pozostają, a nowa czołówka ma na celu pokazanie różnorodności i wprowadzenie nowych twarzy. Wśród nowych aktorek pojawiły się Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska oraz Kamilla Barr w roli lekarki Oriany Warskiej. Brak niektórych postaci w czołówce, jak Basi czy partnerów Kasi Żbik i Oli, nie oznacza ich odejścia z serialu. Fani mogą spodziewać się bardziej nowoczesnej odsłony ulubionych wątków.
2: W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. 998 odcinku serialu Na dobre i na złe, który zostanie wyemitowany 23 września o godzinie 20.50 na TVP2, emocje sięgną zenitu. Doktor Malewicz odwiedzi prokuraturę w sprawie doktora Dobrego, ale sama usłyszy poważne zarzuty. Mario nie ustaje w poszukiwaniach porywacza małej Niny, podejrzewając, że za wszystkim stoi mafia. Tymczasem w Leśnej Górze pojawi się roczna dziewczynka, pozostawiona w oknie życia, a policja będzie próbowała przesłuchać starszą kobietę, której stan zdrowia nagle się pogorszy. Matylda zaprosi swojego nowego chłopaka na rodzinną kolację, co wywoła burzę emocji u profesora Falkowicza. Serial Na dobre i na złe łączy medyczne dramaty z osobistymi problemami bohaterów, oferując widzom pełne napięcia i wzruszeń historię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
3: W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Savan. 66-letni opat został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego. Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach. Dron nieznanego pochodzenia został zestrzelony przez myśliwiec NATO nad Litwą w nocy z poniedziałku na wtorek. Litewskie władze podejrzewają, że obiekt wleciał z Białorusi. W związku z incydentem w Wilnie i okolicach ogłoszono stan alarmowy. To kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich w ostatnich miesiącach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Portal ProPublica ujawnia, że rosyjski oligarcha Umar Kriemliow mógł sfinansować część kosztów wesela Donalda Trumpa juniora. Wystawna, trzydniowa impreza odbyła się na Bahamach, a rachunek miał obejmować wynajem wyspy i pokaz fajerwerków. Rzecznik Trumpa juniora nie zaprzecza tym doniesieniom, podkreślając, że relacja z Kriemliowem jest czysto prywatna. Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
2: W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
3: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki.
3: Jeśli twój ulubiony sweter stracił kształt, nie musisz go wyrzucać. Prosty, domowy sposób z użyciem odżywki do włosów może przywrócić mu dawny fason. Wystarczy zanurzyć sweter w zimnej wodzie z odżywką, a następnie delikatnie uformować i suszyć na płasko. To szybki i tani sposób na odświeżenie garderoby.
2: Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać dwie łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
3: Kosmetyki przechowywane w łazience mogą tracić swoje właściwości z powodu wysokiej wilgotności i zmian temperatury. Szczególnie dotyczy to kremów z aktywnymi składnikami, perfum oraz kosmetyków naturalnych. Warto przenieść je do suchego i zacienionego miejsca, na przykład do sypialni. Szampony i żele pod prysznic mogą pozostać w łazience, ponieważ są przystosowane do takich warunków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na warszawskim Mokotowie doszło do tragicznego zdarzenia. 26-letnia kobieta zginęła w wyniku ataku nożem. pożarem. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Słowacji, który jest podejrzany o zabójstwo swojej partnerki. Prokuratura złożyła wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. W Opolu policjanci zatrzymali 36-letniego rowerzystę, który próbował uciec przed funkcjonariuszami. Mężczyzna wyrzucił pudełko z blisko 500 porcjami amfetaminy. Teraz grozi mu kara do 10 lat więzienia za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Zatrzymanie miało miejsce w nocy 14 września.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Julia Suryś, gwiazda Tańca z Gwiazdami, przeżyła prawdziwy horror przed drugim odcinkiem. Ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem sprawiły, że niemal nie wystąpiła na parkiecie. Piotr Gumulec już szykował się do tańca z inną partnerką, ale na szczęście Julia dostała zielone światło od lekarza. Okazało się, że to tylko uraz mięśniowy, a nie sercowe dramaty, więc rehabilitacja i do przodu. W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu. Magda Gessler otworzyła nową restaurację Natura w Kluszkowcach, a jej największy krytyk, youtuber Książulo, tym razem nie szczędził pochwał. Wizyta zakończyła się przyznaniem znaku jakości Muala, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Magda Gessler, zadowolona z uznania, podziękowała Książulowi, a internauci już snują wizję ich wspólnego występu w Asia Express. Cóż, kuchnia naprawdę łączy ludzi, nawet tych, którzy kiedyś nie szczędzili sobie ostrych słów. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań. Michał Wiśniewski, lider ich troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
1: Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku odbiła parkiet Tańca z Gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
2: Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Zespół De Cassino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Cassino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Katowicach prognozowana temperatura wynosi 22 stopnie, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Torunia spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: 3 tygodnie po tragicznym wypadku w Kałuszynie, w którym zginęła 15-letnia Daria, śledczy wciąż poszukują świadków. Policja apeluje do osób, które 24 sierpnia podróżowały ulicą Warszawską i mogą posiadać nagrania z wideorejestratorów. Materiały te mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia. Śledztwo trwa, ale dotychczas nikt nie usłyszał zarzutów. Warszawska Strefa Czystego Transportu działa już od 2 lat i przynosi efekty. Stężenie dwutlenku azotu w centrum miasta spadło o 18%, a poza strefą o 5%. Choć przepisy są egzekwowane symbolicznie, jakość powietrza w strefie poprawiła się bardziej niż poza nią. Od stycznia obowiązują nowe ograniczenia dla starszych samochodów, ale większość pojazdów spełnia obecne wymogi. Pani Joanna, planując rodzinne wakacje na Madagaskar, spotkała się z nieoczekiwaną zmianą. Zamiast z lotniska Chopina w Warszawie, jej lot został przeniesiony do Radomia, co wywołało jej niezadowolenie. Biuro podróży Itaka tłumaczy decyzję przeciążeniem warszawskiego lotniska, oferując jedynie 100 zł rekompensaty. Mimo trudności, pani Joanna nie rezygnuje z wyjazdu.
2: Fasady kina Muranów zniknął charakterystyczny neon, który nie powróci w swojej dotychczasowej formie. Zmiany są wynikiem trwającego remontu i wymogów konserwatorskich. Nowy szyld ma nawiązywać do stylu lat 50. ubiegłego wieku. Mimo prac remontowych, kino działa normalnie i zaprasza na seanse.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
2: Zakopiańska policja poszukuje 15-letniej Natalii, która zaginęła w drodze do szkoły. Dziewczyna była ostatnio widziana w poniedziałek rano, kiedy rodzina podwoziła ją pod budynek przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia ma 164 cm wzrostu, długie, ciemne blond włosy i była ubrana w czarną kurtkę The North Face oraz ciemne dżinsy. Każdy, kto ma informacje o jej miejscu pobytu, proszony jest o kontakt z policją. Z Krakowa dotarła smutna wiadomość o śmierci doktora Janusza Hejnara, cenionego ginekologa związanego ze szpitalem specjalistycznym imienia Stefana Żeromskiego. Doktor Hejnar był wybitnym specjalistą w diagnostyce i leczeniu schorzeń ginekologicznych oraz zaangażowanym w opiekę nad kobietami, ciężarnymi i noworodkami. Jego niespodziewane odejście to ogromna strata dla krakowskiego środowiska medycznego. Szpital pożegnał go z wielkim żalem, podkreślając jego wkład w codzienną pracę oddziału.
1: Allerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie doszło do dramatycznej interwencji w jednym z mieszkań przy ulicy Zakopiańskiej. Policja znalazła tam Yorka, przywiązanego do łóżka, bez dostępu do jedzenia i wody. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem. Grozi im do 3 lat więzienia. Pies, nazwany Niuniek, dochodzi do siebie pod opieką specjalistów i wkrótce trafi do nowego domu tymczasowego. W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki. W minioną sobotę, 12 września, odbył się 17. rajd Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tłumy rowerzystów wyruszyły spod centrum handlowego, by wspólnie przejechać ulicami miasta. Po zakończeniu rajdu uczestnicy bawili się na rodzinnym pikniku za halą Łuczniczka, gdzie czekały konkursy, animacje i strefa relaksu. Wydarzenie, organizowane przez Galerię Pomorską i Stowarzyszenie Bydgoska Masa Krytyczna, przyciągnęło mieszkańców Bydgoszczy i okolic.
1: 2 samice myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, nie wrócą już na wolność. Choć udało im się uciec, utraciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na życie w ośrodku rehabilitacji w Poczopku. Tam, pod opieką specjalistów, stały się atrakcją edukacyjną dla turystów, przypominając o tym, że dzikie zwierzęta nie powinny być traktowane jak domowe maskotki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu strażacy przeprowadzili nietypową akcję ratunkową. 11 września z pomocą specjalistycznego sprzętu pomogli ratownikom medycznym w transporcie pacjentki z budynku wielorodzinnego. Ze względu na trudne warunki konieczne było wykorzystanie technik ratownictwa wysokościowego. Po zakończeniu działań pacjentka została bezpiecznie przekazana do szpitala.
2: Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 20 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benficą 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
2: W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
1: Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze została liderką światowego rankingu WTA, wygrywając finał US Open z Aryną Sabalenką. Sabalenka spadła na 2. miejsce, a Iga Świątek zanotowała spadek z 8. na 9. pozycję po odpadnięciu w 4. rundzie turnieju. Elina Świtolina awansowała na 7. miejsce, wyprzedzając między innymi Świątek.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
2: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
1: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce pokonała Ukrainę 3-0 w Mistrzostwach Europy, zapewniając sobie triumf w grupie. Bartłomiej Bołądź błyszczał na boisku, zdobywając 20 punktów z imponującą skutecznością 73%. Mecz z Bułgarią zakończy fazę grupową, a Polacy już teraz mają zapewnione pierwsze miejsce. Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka. Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
1: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa. Joanna Jędrzejczyk, polska legenda MMA, ponownie zachwyciła widzów w programie Taniec z Gwiazdami. Wraz z partnerem Kamilem Kuroczką zdobyła 22 punkty za swój drugi występ. Jednak to jej odważna stylizacja przyciągnęła największą uwagę. Fani i jurorzy byli pod wrażeniem jej zjawiskowej kreacji, która podkreślała każdy ruch na parkiecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie niewielkie zachmurzenie. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą też 21 stopni, a wiatr południowy może osiągnąć 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz niespodziewanie ratuje Pyrków z poważnych kłopotów. Awaria pieca w domu na Zacisznej mogła oznaczać spore wydatki, ale Mariusz, mając potrzebną część, szybko przywraca ciepło. Agata, wracając do domu, dowiaduje się o jego pomocy i jest pod ogromnym wrażeniem jego zaradności. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiej naprawy, bo psuje jej to plany związane z pobytem w hotelu Stajski. Mariusz swoją postawą pokazuje, że nie boi się zakasać rękawów i pomóc w potrzebie. To kolejny dowód na to, że w trudnych chwilach można liczyć na przyjaciół. M jak miłość pożegnało się z postacią Sylwii Kosteckiej, graną przez Hannę Turnau w 1939 odcinku, który wyemitowano 14 września. Aktorka podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie, dziękując widzom i ekipie za 4 lata wspólnej pracy. W swoim wpisie nie odnosi się bezpośrednio do decyzji o zakończeniu wątku Sylwii, co pozostawia pole do spekulacji. Zwraca uwagę użycie emotikony klauna, co może być subtelnym komentarzem do sytuacji. Turnau przyznała, że bardzo zżyła się z postacią i nie wyobrażała sobie życia bez niej. Mimo to traktuje to jako początek nowego etapu w swojej karierze. Jej wpis pełen jest emocji i nostalgii, a jednocześnie otwiera drzwi na nowe możliwości.
0: W 1940 odcinku M jak miłość Kinga Zduńska przeżywa prawdziwy koszmar. Zaniepokojona zmianą w piersi, nie potrafi skupić się na codziennych obowiązkach. Strach o zdrowie paraliżuje ją, a w domu Zduńskich dochodzi do dramatycznych wydarzeń. Matka Kingi, Krysia, przewraca się na schodach przez porozrzucane zabawki i trafia do szpitala. To kolejny cios dla Kingi, która już i tak jest na skraju wytrzymałości. Piotrek, choć zajęty pracą, w końcu zauważa, że z żoną dzieje się coś złego. Na szczęście, po badaniu, lekarze uspokajają Kingę, że zmiana w piersi to prawdopodobnie torbiel hormonalna, a nie guz nowotworowy. Zalecają jednak kontrolę w przyszłym miesiącu, co przynosi Zduńskiej chwilę wytchnienia.
1: Pierwsza miłość w 4247 odcinku zaskoczy widzów niespodziewanym zwrotem akcji. Rozprawa rozwodowa Kingi i Janka przybierze nieoczekiwany obrót, gdy Janek wyzna przed sądem, że nadal kocha swoją żonę. Kinga, zaskoczona jego słowami, nie będzie potrafiła ukryć emocji. Okazuje się, że mała Pola nie jest biologiczną córką Janka, co zmienia całą sytuację. Sąd, widząc szansę na naprawę relacji, nie udzieli rozwodu i skieruje małżonków na mediację. To wyznanie Janka i reakcja Kingi mogą całkowicie odmienić ich przyszłość. Czy miłość zwycięży? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W 3404 odcinku Barw Szczęścia w redakcji Szoku wybuchnie poważny konflikt. Weronika oskarży Modrzyckiego o przyjęcie korzyści majątkowej od Stańskiego w zamian za przychylny tekst. Kornel zacznie rozważać redukcję etatów, co wprowadzi dodatkowe napięcie. Tymczasem Janek, nie mogąc liczyć na wsparcie siostry przy organizacji pogrzebu ojca, znajdzie oparcie u Mariusza. Marcin, zmagając się z nałogiem Renaty, bezpodstawnie zaatakuje Dominikę, a Damian uświadomi mu, że potrzebuje specjalistycznej terapii. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 23 września o godzinie 20:05 na TVP2. To wieczór pełen ważnych decyzji zarówno dla mieszkańców Zacisznej, jak i pracowników redakcji Szoku.
0: W 1035 odcinku serialu Dziedzictwo Ainur zrobi wszystko, by zdobyć dowody przeciwko Ezgi. Pomoc przy organizacji zaręczyn może otworzyć jej drzwi do niewygodnej prawdy. Poyraz i Nana spróbują przechytrzyć Semicha, lecz sytuacja szybko wymknie się spod kontroli. Sahin będzie miał powód, by zachować ważny sekret dla siebie. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września o godzinie 16 na TVP1. Serial opowiada o miłości, rodzinie i zaufaniu, a w centrum wydarzeń są Nana, Poyraz i Yusuf. W obsadzie między innymi Nanuka Stambolishvili jako Nana i Nick Shelilay jako Poyraz.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Kłamstwo idealne to nowy dreszczowiec Netflixa, który zadebiutował 10 września i szybko zdobył serca polskich widzów. Serial oparty na powieści Saski Nord przenosi nas do zamkniętej społeczności, gdzie pozory idyllicznego życia szybko zostają zburzone przez pożar i tajemniczą śmierć. Główna bohaterka, Karen, odkrywa, że przyjaciele skrywają mroczne sekrety, a jej śledztwo może kosztować ją więcej, niż się spodziewa. Choć porównywany do Wielkich Kłamstewek HBO, Kłamstwo idealne nie osiąga tego samego poziomu artystycznego, ale wciąga intrygą i zaskakującymi zwrotami akcji. Widzowie ocenili serial na 6,4 na Filmwebie, a Netflix jeszcze nie potwierdził, czy powstanie drugi sezon. Jednak biorąc pod uwagę popularność i fakt, że to dopiero początek trylogii, jest na to duża szansa.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Poznania termometry ukażą 21 stopni i niewielkie zachmurzenie. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
0: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS. Komisja Etyki Poselskiej ukarała Jarosława Kaczyńskiego za wulgarne słowa skierowane do Romana Giertycha. Prezes PiS usłyszał najlżejszą z możliwych kar – zwrócenie uwagi. Incydent miał miejsce podczas czerwcowego posiedzenia Sejmu, gdy Giertych powiązał leczenie Kaczyńskiego z dotacjami z Funduszu Sprawiedliwości. W reakcji Kaczyński użył niecenzuralnych słów. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przerwanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Zaledwie kilka godzin po jego oświadczeniu obie strony wznowiły ataki na strategiczne cele. Rosja kategorycznie stwierdziła, że nie przerwie walk. A minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła swoich głównych celów. Sytuacja pozostaje napięta, a prawdziwy rozejm wydaje się odległy. Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle. Obwisła skóra na ramionach, zwana pelikanami, to problem wielu kobiet. Eksperci polecają proste ćwiczenie, które może pomóc w jego rozwiązaniu. Diamond Push-Up to rodzaj pompki, który wzmacnia mięśnie ramion bez potrzeby użycia sprzętu. Wystarczy kilka minut dziennie, by zauważyć efekty. Policjanci z Nidzicy, przy wsparciu innych jednostek oraz Straży Granicznej, odzyskali dwa skradzione Mercedesy o wartości około 550 tysięcy złotych. Do kradzieży doszło w sierpniu na jednej z posesji w Nidzicy. W związku z tym zatrzymano trzech mężczyzn, z których dwóch tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał trzech mężczyzn z Rumunii za znęcanie się nad końmi. Zwierzęta były przewożone w nieodpowiednich warunkach, w samochodzie dostawczym o zbyt małej ładowności. Każdy z oskarżonych otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a konie przeszły na własność Skarbu Państwa. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych transportów, aby chronić zwierzęta przed niewłaściwym traktowaniem. Jesienią i zimą wilgoć często wkrada się do naszych domów, przynosząc ze sobą nieprzyjemny zapach stęchlizny. Istnieje jednak prosty sposób na pozbycie się tego problemu. Węgiel aktywny, dzięki swojej porowatej strukturze, skutecznie pochłania wilgoć i zapachy. Wystarczy umieścić go w małych woreczkach, w szafach i szufladach, aby cieszyć się świeżością ubrań przez cały sezon. Jesienią i zimą suszenie prania w domu bywa uciążliwe, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy dodać suchy ręcznik do pralki przed ostatnim wirowaniem. Ręcznik wchłania nadmiar wilgoci, co skraca czas suszenia ubrań nawet o połowę. Pamiętajmy, by ręcznik był czysty i suchy, a efekt będzie zaskakujący.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 27-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w oszustwach przy bankomatach. Mężczyzna wypłacał gotówkę na polecenie innych osób, a przy sobie miał blisko 6 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić rolę innych osób w tym procederze.
0: pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń.
2: W Tańcu z Gwiazdami emocje sięgają zenitu, a Rafał Maserak już wskazuje swoich faworytów. Piotr Gumulec zaskoczył wszystkich swoją metamorfozą, a Iza Kuna skradła serce jurora swoją elegancją. Tomasz Wygoda, znany z surowych ocen, podobno zostawia sobie miejsce na docenianie postępów uczestników. Czy Helena Englert okaże się czarnym koniem tej edycji? Maserak już zaciera ręce, ale nie zdradza wszystkich kart.
1: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emme Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę. Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał. Ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzednik. Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian.
2: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po 2 odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja?
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października.

0: Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
1: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 24 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 24 stopnie i wiatr południowy o prędkości 4 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na drodze wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co zakończyło się śmiercią 35-letniego kierowcy Opla. Ruch na trasie został całkowicie wstrzymany, a policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym rejonie.
1: Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu. Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
0: Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja, warta ponad 20 milionów złotych, została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Trwają poszukiwania 15-letniej Natalii z Zakopanego. Ostatni raz widziano ją w poniedziałek rano, gdy rodzice odwozili ją do szkoły przy ulicy Juliusza Zborowskiego. Natalia nie pojawiła się na zajęciach, co zgłosiła szkoła. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu dziewczyny. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną kurtkę The North Face, ciemne dżinsy z szarym paskiem Nike i różowo-fioletowe buty sportowe tej samej marki.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. Na ulicach Rybnika doszło do pościgu za dwoma nieletnimi motocyklistami na elektrycznych jednośladach. Nastolatkowie uciekali przed policją, stwarzając zagrożenie na drodze. Zatrzymano 14- i 16-latka, a ich rodzice zostali ukarani mandatami. Ekspert ruchu drogowego podkreśla, że takie sytuacje wynikają z braku odpowiedzialności rodziców, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z elektrycznymi pojazdami.
0: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka, uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swoje pierwsze wakacje z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy odnotowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i wydano prawie 210 tysięcy posiłków. Kompleks przyciągnął nie tylko Polaków, ale także wielu zagranicznych turystów, w tym szczególnie Niemców. Hotelowe spa cieszyło się dużym zainteresowaniem, wykonując ponad 1200 zabiegów. 2 samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek.
0: W 2026 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi wcześniej niż zwykle. Zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października, cofając wskazówki z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Pamiętajmy, że smartfony i komputery zmienią czas automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba przestawić ręcznie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach. We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 21 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr południowy będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maj Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa.
2: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiada surowe działania wobec platform cyfrowych, takich jak Meta, za oszukańcze reklamy. Proponuje nałożenie kary w wysokości 250 milionów euro oraz zmiany w prawie, które uniemożliwią takie praktyki. Gawkowski podkreśla, że Polska wydaje rekordowe 5 miliardów złotych na cyberbezpieczeństwo, by chronić się przed zagrożeniami, w tym atakami z Rosji. Wicepremier zaznacza również, że edukacja cyfrowa Polaków jest kluczowa, dlatego rząd inwestuje miliard złotych w rozwój kompetencji cyfrowych obywateli. W obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych Gawkowski ostrzega przed radykalizacją nastrojów politycznych w Europie.
1: Ceny ropy naftowej gwałtownie rosną, przekraczając $100 za baryłkę. To efekt czasowego zamknięcia strategicznego ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej po atakach w rejonie Rijadu i Medyny. Eksperci ostrzegają, że przedłużające się wstrzymanie pracy ropociągu może podnieść ceny nawet do $120 za baryłkę. Dodatkowo odwołanie kluczowego spotkania państw Zatoki Perskiej w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w cieśninie Ormuz zwiększa niepewność na rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy działanie ropociągu zostanie wznowione.
2: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza, że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Polacy masowo tracą pieniądze przez chaos w systemie kaucyjnym. Głównym problemem są bony z krótkim i niejednolitym terminem ważności. Ministerstwo Klimatu zapowiada zmiany, które mają ujednolicić i wydłużyć ważność tych bonów. Obecnie, mimo że zwrócono już 3,2 miliarda opakowań, wiele kaucji przepada z powodu różnych zasad w sklepach. Ministerstwo przypomina, że sklepy muszą wypłacać gotówkę za bony niezależnie od zakupów. Nowe przepisy mają ułatwić życie konsumentom i zapobiec dalszym stratom. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. W 3416 odcinku Barw Szczęścia Błażej Modrzycki wraca do Warszawy z matką, co staje się początkiem wielu napięć. Seniorka od razu zaczyna krytykować styl życia syna, a także jego partnerkę, Weronikę. Modrzycka nie ukrywa swojego niezadowolenia, co prowadzi do niezręcznych sytuacji. Błażej, próbując pogodzić pracę z opieką nad matką, staje przed trudnymi wyborami. Powrót do stolicy okazuje się dla niego nie lada wyzwaniem, zwłaszcza że relacje z matką są skomplikowane. Ich wspólna przeszłość pełna jest niezagojonych ran, które teraz wychodzą na światło dzienne. Weronika, będąc ważną częścią życia Błażeja, również musi zmierzyć się z niechęcią przyszłej teściowej. Ten odcinek pełen emocji zostanie wyemitowany już wkrótce. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów TVP2. Już 26 września zostanie wyemitowany 208 odcinek, który przyniesie wiele emocji. Hancer, główna bohaterka, ujawnia sekrety Jący, co wywołuje burzę wśród mieszkańców. Cichan, jej mąż, podejmuje zdecydowane kroki, zgłaszając skargę na Bejzę, co prowadzi do jej aresztowania. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż trwa. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie historii Cichana i Hancer jest jeszcze daleko. W 1941 odcinku M jak Miłość widzowie będą świadkami rozwijającej się relacji między Jankiem a Matyldą. Ich przyjaźń zacznie nabierać nowych barw, a Janek zaprosi Matyldę na randkę. Aktorzy w kulisach M jak Miłość sugerują, że za tym spotkaniem kryje się coś więcej niż tylko koleżeńska sympatia. Czy Janek i Matylda staną się parą? Ich historia może być inspiracją dla innych bohaterów, jak Mateusz, który od dawna skrycie podkochuje się w Majce. W życiu paczki przyjaciół nie brakuje skomplikowanych emocji, a historia Janka i Matyldy pokazuje, że czasem miłość jest bliżej, niż się wydaje. Czy ich przyjaźń przerodzi się w prawdziwe uczucie? Odpowiedzi przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość w 1941 odcinku przyniesie kolejną dawkę emocji. Premiera już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 na TVP2. Marysia ledwo co otrząsnęła się po wypadku, a już musi zmierzyć się z nowym dramatem. Janek, przyjaciel Mateusza, nagle traci wzrok podczas wizyty w Grabinie. To wyścig z czasem, bo grozi mu trwała ślepota. Wszystko zaczyna się od bójki z hejterem Matyldy, która wymyka się spod kontroli. Na szczęście Marysia, jako doświadczona pielęgniarka, szybko reaguje. Dzięki pomocy przyjaciół Janek trafia do szpitala, gdzie lekarze ratują jego wzrok. W 4251 odcinku Pierwszej Miłości Kacper postanawia porozmawiać z Pawłem, choć wie, że może to zaważyć na jego karierze. Paweł może wykorzystać tę szczerość, co grozi Kacprowi poważnymi konsekwencjami. Eliza poczuje się wreszcie wolna od Bolka, a Świder będzie próbował przekonać ją do objęcia kierownictwa klubu Iskra. Angelika zmaga się z żałobą po stracie ojca, a Kazanowa po powrocie do domu natrafia na miejsce wypadku, co wywołuje w niej dziwne zachowanie. Policja otrzymuje dokumenty, które mogą pomóc w rozwiązaniu zagadki wypadku. Odcinek zostanie wyemitowany w środę, 23 września, o godzinie 18 na Polsacie. To będzie emocjonujący wieczór pełen dramatycznych decyzji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Na Wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamilla Barr jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na Wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość.
0: M jak miłość wkracza na nowe, emocjonujące tory. W najnowszym odcinku Kasia, grana przez Paulinę Lasotę, staje przed dramatycznymi wydarzeniami. Jej sekret o sfałszowanych badaniach DNA jest zagrożony, ale niespodziewanie Sowiński, który ją szantażował, zostaje zamordowany. To oznacza, że prawda o ojcostwie jej córki nie wyjdzie na jaw. Anka, laborantka, która również szantażowała Kasię, zniknęła z jej życia, wyprowadzając się do Krakowa. Aneta, przyjaciółka Kasi, zna całą prawdę, ale milczy. Choć wydaje się, że Kasia może odetchnąć z ulgą, śmierć Sowińskiego nie przynosi jej spokoju. Mariusz, który zabił Sowińskiego, zaczyna podejrzewać Kasię o ukrywanie tajemnic, co prowadzi do niebezpiecznych napięć w ich związku.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 21 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Piątkowe popołudnie w dzielnicy Dunning w Chicago doszło do dramatycznego wypadku. 81-letnia kobieta została uratowana z płonącego samochodu dzięki szybkiej reakcji mieszkanki Tani Fermin. Po kolizji na skrzyżowaniu 78 ulicy i Belmont Avenue starsza pani skręciła w Orange Avenue, gdzie jej SUV stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali pożar, a kobieta została przewieziona do szpitala na badania kontrolne. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
3: W Tajlandii wybuchł skandal w prestiżowej świątyni Wat Phu Thai Sawan. 66-letni opa został przyłapany na romansie z 47-letnią kobietą, co ujawniły nagrania z monitoringu. To jednak nie koniec problemów duchownego. Opat usłyszał zarzuty defraudacji środków klasztoru o wartości 25 milionów złotych. Duchowny stracił stanowisko i został usunięty ze stanu duchownego. Dramatyczny wypadek na festynie w Indiach. 25-letnia kobieta została poważnie ranna, gdy jej włosy wplątały się w mechanizm diabelskiego młyna. Do zdarzenia doszło w stanie Maharasztra, a poszkodowana trafiła do szpitala w ciężkim stanie. To kolejny z serii wypadków w indyjskich wesołych miasteczkach w ostatnich miesiącach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie. Polska intensywnie pracuje nad reformą systemu dowodzenia i szkoleniem oficerów do struktur NATO. Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, podkreślił wysokie ambicje Polski w obsadzaniu stanowisk w sojuszu. W Polsce powstaje nowe dowództwo transformacji i szkolenia sił zbrojnych, które ma dostosować armię do współczesnych wymagań pola walki. Resort obrony wyjaśnił, że nie planuje się przeniesienia dowództw NATO do Polski, ale kraj intensywnie rozwija swoje zdolności wojskowe.
2: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami. W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej. Jesienią paprotki mogą wymagać innej pielęgnacji niż latem. Krótsze dni i sezon grzewczy sprawiają, że powietrze w domu staje się suche, co może wpływać na wygląd rośliny. Ważne jest, by unikać stawiania paprotki przy kaloryferze i kontrolować wilgotność powietrza. Regularne sprawdzanie podłoża i dostosowanie podlewania do warunków pomoże utrzymać roślinę w dobrej kondycji przez całą zimę.
2: Kakao może być skutecznym domowym sposobem na przyciemnienie brwi. Wystarczy połączyć proszek kakaowy z wodą i olejem kokosowym, a następnie nałożyć na brwi na kilkanaście minut. Efekt ciemniejszych i wyrazistszych brwi widoczny jest od razu, co pozwala uniknąć kosztownych wizyt u kosmetyczki. W Legionowie 11 września sierżant sztabowy Patryk Bziuk, będąc po służbie, pomógł leżącej na poboczu seniorce. Kobieta zasłabła, a inni uczestnicy ruchu przejeżdżali obojętnie. Policjant zabezpieczył miejsce, udzielił pomocy i wezwał pogotowie. Jego postawa wzbudziła uznanie świadków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Kosmetyki przechowywane w łazience mogą tracić swoje właściwości z powodu wysokiej wilgotności i zmian temperatury. Szczególnie dotyczy to kremów z aktywnymi składnikami, perfum oraz kosmetyków naturalnych. Warto przenieść je do suchego i zacienionego miejsca, na przykład do sypialni. Szampony i żele pod prysznic mogą pozostać w łazience, ponieważ są przystosowane do takich warunków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 1 metr na sekundę. Wrześniowe słońce dziś łagodne, jakby chciało przedłużyć lato o jeszcze jeden dzień.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Jak powiedział kiedyś Konfucjusz, siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść. Nazywam się Katarzyna Ziółkowska-Dąbek i w tym podcaście chciałam przedstawić Wam kobiety, które znalazły się w różnych, czasami bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Choroby, wypadki, przemoc, utrata pracy czy trudne rozstania. Gdy wydawało się, że to sytuacje bez wyjścia, one znalazły w sobie na tyle siły, by się podnieść. Mam nadzieję, że ich historie zainspirują inne kobiety do walki o siebie. Przyjmuje się, że aż 80% informacji docierających ze świata zewnętrznego jest odbieranych przez człowieka za pomocą wzroku. To właśnie wzrok pełni zasadniczą rolę w poznawaniu rzeczywistości, zjawisk i przedmiotów. Wykorzystujemy go podczas wykonywania każdej czynności. A co się stanie, gdy go zabraknie? Posłuchajcie historii Karoliny.
2: Hej, mam na imię Karola i jestem niewidomą speedcuberką. Urodziłam się z wadą wzroku, która po prostu z wiekiem postępowała i też niektóre sytuacje spowodowały, że po prostu ten wzrok stopniowo zanikał.
1: Czyli co, w tym wczesnym takim dzieciństwie dobrze widziałaś jeszcze, tak?
2: Tak, tak. Mogłam poznać i kolory, i kształty. Bardzo cenię to doświadczenie, bo wiem, że nie każdy ma taką możliwość.
1: I ile miałaś lat, jak wzrok zaczęłaś tracić?
2: Takim momentem była druga klasa szkoły podstawowej, kiedy miałam 8 lat i odkleiła mi się siatkówka w prawym oku. I mimo starań lekarzy, operacji, po 2 tygodniach z powrotem ta siatkówka niestety się odkleiła. A później na drugie oko traciłam wzrok, też z powodu jaskry.
1: Czyli tych nieszczęść na twoje oczy spadło wiele.
2: Trochę tak, stopniowo, ale jednak traciłam ten wzrok. I myślę, że tak w pierwszej klasie liceum był ostatni moment, kiedy mogłam zobaczyć kolory na takiej dużej przestrzeni, a potem już wyłącznie poczucie światła i tak to wygląda.
1: Co czuje osoba, która traci wzrok?
2: Czy myślę, że to też zależy od człowieka i też moja sytuacja była o tyle prostsza, że ja byłam jeszcze dzieckiem, jak straciłam wzrok na jedno oko, więc nie do końca byłam też świadoma, co się ze mną dzieje i dochodziło to do mnie wraz z wiekiem. Myślę, że są takie momenty, wiadomo, że człowiek jest smutny, bo to wiadomo, jest jednak strata czegoś, co się posiadało, a jak wiemy, wzrok jest bardzo ważną częścią ludzkiego życia. Sama komunikacja przebiega podczas kontaktu wzrokowego i z niego możemy bardzo wiele wyczytać, więc na pewno było mi smutno, ale pasje, które posiadam do tej pory, pozwoliły mi zaakceptować samą siebie i pogodzić się z sytuacją.
1: Wspomniałaś o tym, że miałaś dużo szczęścia, że byłaś tą osobą, która jeszcze miała to szczęście widzieć, tak? Czyli ty wiedziałaś, jak wyglądają kolory, jak wygląda świat.
2: Tak. Jedynie częściowo, bo nie zdążyłam zobaczyć wielu ciekawych rzeczy, ale znam osoby, które są od urodzenia niewidome i wytłumaczenie im, czym jest jakikolwiek kolor, to jest zupełnie dla nich abstrakcja.
1: Ty kolory znasz, prawda? Ty wiesz, jak tobie ktoś mówi zielony, to ty wiesz, jak zielony wygląda.
2: Tak.
1: Prawda? Ty wiesz, jak tobie

0: w momencie, gdy całkowicie utraciłam wzrok, zaczęła mi się rozwijać echolokacja i bardzo jestem wdzięczna, że ona dużo mi pomaga faktycznie w codziennym życiu.
1: A jak się ćwiczy opuszki palców? To ciekawe, o czym powiedziałaś.
0: Tak, ja chodziłam na takie specjalne zajęcia, spotkania. Dostawałam różne przedmioty z fakturami. Każda była inna oraz każda miała inny jakby kształt. I moim zadaniem było stwierdzenie, co to jest. Na początku to mnie bardzo denerwowało, bo nie wiedziałam w ogóle, co te panie ode mnie chcą tak naprawdę. Bo jeszcze te zmysły nie były tak wyostrzone, ale z czasem też mój mózg zaczął się przyzwyczajać, że trzeba się przełączyć na trochę inny tryb, bo już nie ma tego wzroku, tylko jednak dotykiem trzeba wszystko poznawać. Więc to faktycznie, te zajęcia bardzo mi pomogły.
1: A czy miałaś takie przeświadczenie, że coś ci zostało zabrane, czy nie? Czy nigdy nie myślałaś tak, że coś ci zostało zabrane, tylko że po prostu coś się zmieniło w twoim życiu?
0: Były takie momenty, kiedy myślałam, że zabrano mi możliwość poznania właśnie wielu rzeczy za pomocą wzroku, ale teraz mogę to poznać w inny sposób. I myślę, że często człowiek, który widzi, nie zwraca takiej uwagi na jakieś szczegóły, które ja mogę zaobserwować dotykiem.
1: Jak wyglądała twoja nauka? Jak wyglądała szkoła? Chodziłaś do normalnej, zwykłej szkoły?
0: To było różnie. Szkołę podstawową ukończyłam do 6 klasy. Chodziłam wtedy do szkoły integracyjnej. Później w 7-8 klasie chodziłam do takiej szkoły specjalnej, no i liceum prywatne, ale było to liceum językowe, na czym mi bardzo zależało. I jak wyglądała moja nauka? Na początku do klasy 4 mogłam pisać jak każdy, długopisem, w zeszycie. Ewentualnie książki miałam powiększone. Jednak od 4 klasy musiałam przenieść się na komputer, bo była zauważalna zmiana mojego poziomu wzroku, że już jednak mniej widziałam. To pisałam za pomocą komputera, bezwzrokowo, czyli zapamiętałam całą klawiaturę na pamięć, ułożenie wszystkich literek oraz cyferek. I pisałam dwoma rękami właśnie z pamięci notatki. Też w mojej takiej życiowej historii odegrały dużą rolę lupy powiększające, ale właśnie jak ten wzrok powoli traciłam, to głównie komputer. I do tej pory posługuję się nim, myślę, że dosyć biegle. I też są takie zaawansowane urządzenia bazujące na Braille'u, też elektroniczne, które teraz na studiach zaczęłam bardzo doceniać.
1: A czy coś sprawiało ci większy kłopot, mniejszy?
0: Na pewno jak jeszcze pisałam w zeszycie długopisem, to robiłam to wolniej i wzrok mi się szybciej męczył. A teraz na pewno przez to, że mam ograniczony dostęp do książek, ponieważ w Braille'u jest jednak zdecydowana mniejszość i podręczników, i zwykłych, czy dzieł literackich, czy takich książek rozrywkowych w Braille'u, to dużym problemem nawet do dnia dzisiejszego jest pisownia i można powiedzieć, że osoba niewidoma ma duże predyspozycje na bycie dyslektykiem po prostu.
1: Czyli co, nie ma możliwości ćwiczenia tego pisania, tak?
0: Tak, ale czy może nie pisania, tylko czytania. Bardziej też mam tutaj na myśli, że człowiek, który nie ma problemów ze wzrokiem, może iść sobie ulicą i widzieć szyldy sklepowe, czytać gazety. Na każdym kroku spotykamy się ze słowem czytanym. No a ja jednak tego nie mam po prostu, jestem tego pozbawiona.
1: Czyli można powiedzieć, opatrzymy się czymś, prawda? Jakimiś słowami.
0: Tak.
1: Ty się nie opatrzysz.
0: No niestety nie.
1: Jeśli chodzi o takie relacje towarzyskie, coś się zmieniło w twoim życiu po tym, jak zaczęłaś tracić wzrok? Czy to nie miało żadnego znaczenia?
0: Myślę, że w momencie, gdy mamy problemy ze wzrokiem, to z jednej strony nie każdy akceptuje takie osoby, ale też mi jako takiej osobie jest trudniej po prostu nawiązać jakiś taki kontakt. Normalnie człowiek by podszedł do kogoś, zagadał. No ja nawet nie wiem, gdzie ta osoba jest, tak, dopóki się nie odezwie. Więc na pewno to jest utrudnione.
1: Często mówi się, że jesteśmy wzrokowcami, prawda? Czyli widzimy, że ktoś jest

0: do ciebie dobrze nastawione, jest zainteresowany, chce się poznać, ty tego nie widzisz.
1: Nie widzę. Jestem w stanie tylko wysłyszeć to z głosu, ale to też czasami jest mylące i zdarzyły mi się sytuacje, że ktoś był po prostu zmęczony, ale się uśmiechał, ale tego już nie widziałam. Myślałam, że może jest smutny albo obrażony na mnie. To też prowadzi do takich różnych sytuacji, takich nieporozumień po prostu, po ludzku mówiąc.
0: Czyli to człowiekowi uświadamia, jak ważny jest każdy zmysł, który posiadamy, prawda? Jeśli jednego zabraknie, może być nawet problem w nawiązywaniu relacji.
1: Tak. Ale myślę, że teraz szczególnie, gdy zaczęłam studia, jestem obecnie po pierwszym roku na Uniwersytecie Warszawskim, to widzę, że to wszystko zależy od nastawienia i teraz spotykam wielu wspaniałych ludzi, którzy pokazują mi właśnie, że mogę być jak najbardziej częścią społeczności, w pełni akceptowaną, tylko właśnie wszystko zależy od każdego z nas, jak będziemy postrzegać takie osoby, bo naprawdę osoba niewidoma też może się spełniać, realizować i być szczęśliwa mimo swoich codziennych trudności.
0: Te studia to twoje marzenie było, prawda?
1: Tak, długo o tym marzyłam. Było wiele przeciwności losu, ale ostatecznie się udało i jestem bardzo szczęśliwa, bo jest to lingwistyka stosowana, czyli studiuję dwa języki obce naraz, a jest to moja po prostu pasja od 7 roku życia, więc mogę się realizować.
0: Z tym twoim zainteresowaniem różnymi rzeczami przejdziemy sobie teraz do tego najważniejszego. Kostka Rubika pojawiła się kiedyś w twoim życiu. Jak to się stało?
1: Wydarzyło się to tak naprawdę dzięki mojemu bratu, który początkowo sam zaczął się nią interesować. I jak ta kostka zawitała w naszym domu, po jakimś czasie mój tata powiedział, że też by chciał dostać taką kostkę na urodziny. Więc kupiliśmy mu. Ale ta kostka leżała i nikt się nią nie interesował, więc mi zrobiło się smutno po prostu. Stwierdziłam, że tak nie może być i zaczęłam ją jakoś tak kręcić. Na początku tak, żeby mój tata nie widział, a potem jakoś tak samo wyszło, że już nie mogłam się powstrzymać i rodzina zaczęła też zauważać, że faktycznie po prostu wkręca mnie to i lubię to robić.
0: Wtedy jeszcze coś widziałaś? Widziałaś kolory czy nie?
1: Tak, to jest bardzo ważne, bo właśnie pierwszą swoją kostkę jedyną widziałam, tak naprawdę właśnie kostkę mojego taty. Widziałam kolory i nadal mam tą kostkę. Więc ta kostka też trzeba zaznaczyć, że jest specjalnie przystosowana, ponieważ mój tata też jest osobą niewidomą, więc jest fabrycznie oznaczona, ma takie wypustki na każdej ściance inne. I ja w momencie, gdy poznawałam tą kostkę, widząc, wiem jaki kształt ma jaki kolor i do tej pory to pamiętam.
0: Co było najtrudniejsze w nauce obsługi kostki Rubika?
1: Początkowo zrozumienie, jak w ogóle to działa, bo wiele osób uważa to za abstrakcję. Szybkość przyszła z czasem, ponieważ na początku tylko się nią bawiłam i nawet nie potrafiłam jej ułożyć. Wiadomo, ostatecznie udało mi się tam chyba ułożyć jedną ściankę. Jednak moja pani z matematyki w 7 klasie, szkoły podstawowej, pokazała mi, że to nie tak się robi i powinno się układać warstwami, a nie ściankami. To właśnie ta pani pokazała mi, że kostki są różne, różnego kształtu i że mogę je samodzielnie też oznaczać, bo tak naprawdę to też trzeba zaznaczyć, że na rynku jest bardzo mało kostek dla osób niewidomych i tak naprawdę może tylko 3 rodzaje, a z czasem, gdy zaczęłam już układać na czas, bo potrafiłam już ją całą ułożyć, to kostki, które można było kupić, właśnie fabrycznie oznaczone, były dla mnie za wolne po prostu, więc trzeba było zacząć robić to samodzielnie.
0: Kostka Rubika, to nam się kojarzy taka klasyczna kostka Rubika, ale ty mówisz, że mogą mieć różne kształty.
1: Tak, różne rozmiary, różne kształty, może być to zarówno sześcian, ostrosłup, dwunastościan, to jest chyba najbardziej taka kosmiczna. trójkąty mogą posiadać w sobie kwadraty, naprawdę mnóstwo jest tych rodzajów i to też mnie mega cieszy, bo nie można się nudzić po prostu.
0: Ile ty tak rozgryzasz taką jedną kostkę? Jak to długo trwa u ciebie?
1: Najdłużej chyba to trwało miesiąc, żeby zrozumieć, jak ona się porusza i jak ją ułożyć. No wiele osób przez całe życie próbuje ułożyć kostkę i im to nie wychodzi, a mi jednak maksymalnie to w przypadku jednej kostki, która zmienia swoje kształty. To była duża dla mnie abstrakcja, ale już obecnie układam ją w 47 sekund na oficjalnych zawodach.
0: Czy czasami się frustrujesz na przykład? Jak coś próbujesz i ci nie wychodzi, denerwujesz się, czy ty jesteś oazą spokoju?
1: Znaczy, ja jestem osobą bardzo cierpliwą. I myślę, że to jest ważna cecha, którą trzeba mieć, żeby w ogóle zabrać się za kostki. Oczywiście zdarzają się momenty, kiedy chciałabym coś zrobić szybciej, ale po prostu nie mogę.
0: Kiedy ktoś zauważył, że to, co ty robisz, to nie jest coś zwykłego, że nie każdy może takie rzeczy robić, że nie każdy układa kostkę Rubika na przykład w 40 sekund czy w 20. Kto ci zwrócił na to uwagę i powiedział, słuchaj, ty masz talent, ty powinnaś coś z tym zrobić?
1: Trudno mi tutaj wskazać jedną osobę, bo myślę, że to ludzie, którzy mnie obtaczali, to znaczy rodzina, przyjaciele, właśnie pani z matematyki, mówili, że naprawdę robisz coś niezwykłego i wiele osób, które są całkowicie pełnosprawne, widzą wszystko, to nie potrafią tego zrobić po prostu. A myślę, że takim przełomowym momentem było to, jak w 2022 roku pojechałam na swoje pierwsze zawody oficjalne, to wtedy też po raz pierwszy tak otwarcie pokazałam ludziom z całej Polski, którzy zjechali się na te zawody, że jest taka osoba, bo byłam pierwszą taką osobą, która się zdecydowała układać jako osoba niewidoma. Właśnie kostka Rubika, to od tego czasu pokazuje światu, że tak naprawdę wszystko jest możliwe, tylko trzeba chcieć.
0: Jak pojawiłaś się na tych zawodach, to co, wzbudzałaś zainteresowanie? Co, nikt nie mógł uwierzyć w to, że osoba niewidoma układa kostkę Rubika i jeszcze z nimi się chce ścigać?
1: Tak, myślę, że od samego początku i do tej pory tak naprawdę, tylko że teraz poszerzyłam swój obszar, można powiedzieć, działalności na Europę, bo byłam już dwukrotnie za granicą na zawodach. Ale za każdym razem zawodnicy czy rodzice zawodników, którzy przybywali na te zawody, byli pełni podziwu i zainteresowani też, jak to jest w ogóle możliwe i rozmawialiśmy długo na te tematy.
0: Zawstydzałaś ich czy nie?
1: Czasami myślę, że tak, bo niektórzy zawodnicy mówili, że ej, jesteś naprawdę lepszy, nawet ode mnie czasami. I tak, wiadomo, też są pewne bariery, których się nie da przeskoczyć i zawsze stracę te parę sekund na dotykaniu, bo wzrok jest jednak szybszy, ale staram się jak mogę i też widzę, że moje czasy idą szybciej, więc bardzo mnie to cieszy, że jednak cały czas się rozwijam.
0: Ale nikt ci tam nie daje forów, nikt ci nie mówi, że ponieważ jesteś osobą niewidomą, to masz na przykład tam 5 sekund więcej. Nie, nie masz.
1: Niestety nie, nawet nie ma jakichkolwiek ulg tak naprawdę, dlatego ja rywalizuję ze samą sobą, tak naprawdę, ze swoimi ograniczeniami i poprawiam swoje rekordy życiowe, ale też widzę, że idę w rankingu coraz wyżej, pokonując inne też osoby. Absolutnie żadnych ulg nie ma i też niektórzy mnie na przykład pytają, czy są zawody dla osób niewidomych. Proszę Państwa, nie ma. Są zupełnie otwarte i rywalizują każdy z każdym na równi.
0: Powiedz mi, co ty czujesz, jak jedziesz na zawody i udaje ci się pokonać samą siebie? Co wtedy odczuwasz?
1: Na pewno odczuwam dużą radość, szczęście. Czuję, że spełniają się kolejne moje marzenia, szczególnie jeśli jest to konkurencja, na której bardzo mi zależy. Też to pokazuje mi, że pokonuję też właśnie własne bariery i ograniczenia.
0: A jakie masz największe sukcesy na swoim koncie w tej chwili?
1: Czy zależy, jak to rozumiemy, ale moim najnowszym osiągnięciem jest ułożenie kostki Pyraminx, czyli ostrosłupa w 8 sekund.
0: Ile?
1: 8 sekund. I też na zawodach układamy najczęściej 5 razy daną kostkę, więc ostatnio to zrobiłam i z takich 5 ułożeń wyszła średnia arytmetyczna 11 sekund, też moja rekordowa.
0: Niektórzy w tyle sekund to tej kostki nawet do ręki chyba nie wezmą.
1: No, bardzo możliwe. Niektórzy się zbierają całe życie i nie poznają nawet. Więc myślę, że tak. Ale też jedna konkurencja, która mnie bardzo ostatnio zaczęła interesować, to blindfolded.
0: Na czym polega?
1: Polega to na tym, w sytuacji, gdy widzimy, polega to na tym, że mamy kostkę, która jest pomieszana w określony sposób. Musimy zapamiętać jej układ, a następnie założyć opaskę na oczy i ułożyć ją z pamięci.
0: Czyli można powiedzieć, że ta konkurencja to jest konkurencja taka, która zawodników innych stawia w takiej samej pozycji, w jakiej ty jesteś, prawda?
1: Tak. Mogą poniekąd poczuć, jak to jest, nie mając wzroku. Wiadomo też, nie można, nie będąc tą osobą, nie można się całkowicie wczuć, ale jakąś taką namiastkę na pewno można odczuć. A też, co jest ciekawe, to w moim przypadku ja mam 2 kostki podczas takiego startu w tej konkurencji i jedna jest właśnie taka zwykła, jak wszyscy możemy układać, a druga jest właśnie oznaczona przeze mnie różnymi fakturami wypukłymi i zapamiętuję układ tej oznaczonej. I następnie zakładam opaskę, gdyż taki jest wymóg, mimo to, że no nie jestem w stanie oszukiwać, to tak trzeba. I układam kostkę, która jest nieoznaczona. To był dla mnie ogromny szok, jak ostatnio mi się to udało wykonać.
0: Nad czym w tej chwili ćwiczysz? Nad czym pracujesz?
1: Trenuję głównie nad szybkością. Można się uczyć wielu takich sekwencji ruchów, czyli algorytmów, które przyspieszają to układanie, lecz mnie bardziej w kostkach kręci to, że szczególnie takich właśnie zmiennokształtnych, bardziej po prostu logiczne myślenie, że mogę pokombinować i co się wtedy wydarzy. I właśnie też teraz chcę bardziej zaangażować się w układanie kostek właśnie blindfolded.
0: Co ci daje układanie kostki Rubika? Czy to cię odpręża, czy tak jak mówisz, zmusza cię do logicznego myślenia?
1: Nawet to dla mnie nie jest jakiś przymus, tylko jak najbardziej jest to właśnie pasja, czyli sprawia mi to ogromną radość. Na pewno poprawia to i moją pamięć, moje logiczne myślenie, też postrzeganie przestrzenne. Na pewno też moje opuszki po prostu muszą być bardzo wyczulone, żeby bardzo szybko naprawdę wyczuć wszystkie faktury i to też jest ważne, żeby wytrenować samą siebie, po prostu żeby pobijać swoje rekordy.
0: A masz w tej chwili jakieś marzenie, jaki rekord byś chciała pobić, w jakich zawodach uczestniczyć?
1: Chciałabym, moim marzeniem jest wykręcenie rekordu na zbliżających się Mistrzostwach Polski. Konkurencji 3x3 to jest właśnie kostka, podstawowa kostka Rubika i mój obecny najlepszy wynik na zawodach wynosi 26 sekund. Nie mogę go poprawić od 9 miesięcy, co mnie bardzo smuci i chciałabym to zmienić zdecydowanie.
0: Czyli co, cały czas ćwiczysz, tak? I poprawiasz wyniki?
1: Tak, jeśli tylko mam wolną chwilę, bo też wiadomo, że studia, ale też życie towarzyskie jest bardzo teraz angażujące, to gdy mam czas, to faktycznie trenuję. Nawet jadąc w autobusie, czy w takich momentach, które człowiek by powiedział, że marnuje czas, to ja go wtedy spędzam na układaniu kostki Rubika.
0: No właśnie, ja nawet idąc na spotkanie z tobą widziałam, że w rękach kostkę trzymałaś.
1: Tak.
0: Czyli co, wykorzystujesz każdą wolną chwilę, żeby kostkę układać?
1: Myślę, że tak.
0: Myślałaś kiedyś, ileś tam lat temu, że ta kostka Rubika będzie takim ważnym elementem w twoim życiu?
1: Na pewno nie podejrzewałam, do jakiego stopnia to dojdzie. Na początku, tak jak mówiłam, traktowałam to jako zwykłą rzecz, tak? Zabawkę, którą można czasami sobie pokręcić, ale teraz widzę, że naprawdę można spełniać swoje marzenia, też podróżować, bo zawody są w różnych miejscach, nawet na całym świecie. Ja do tej pory byłam tylko w Niemczech i w Rumunii, tylko i aż, bo nie każdy ma taką możliwość, ale już byłam dwukrotnie za granicą i też moja pasja po prostu pokazuje ludziom, że nawet jak nie widzę, to to mogę to robić.
0: A kto jest dla Ciebie największym wsparciem?
1: Myślę, że rodzina i przyjaciele. Moja rodzina pomaga mi w oznaczaniu kostek. To oni umożliwiają mi pomoc w dotarciu na zawody, w na przykład nagrywaniu czy robieniu zdjęć, bo to też zawsze jest fajna pamiątka, ale właśnie też przyjaciele, którzy motywują mnie, znajomi, którzy mają tą samą pasję, bo znalazłam już wielu takich ludzi, więc mamy całe takie środowisko speedcuberskie i razem trenujemy, motywujemy się i wspieramy.
0: W codziennym życiu też Cię tyle osób wspiera?
1: Myślę, że tak. Każdy jak tylko może. Na różne sposoby, ale na pewno wsparcia mi nie brakuje i to też bardzo, bardzo mi pomaga po prostu w życiu.
0: Twoja historia pokazuje, że nie ma ograniczeń, że to, że tracimy wzrok, to nie znaczy, że coś w życiu tracimy, bo możemy zyskać coś nowego.
1: Tak, myślę, że ograniczenia są tylko w naszych głowach. To jest taka słynna sentencja, która kiedyś bardzo zapadła mi w pamięć i po prostu chcę pokazać innym, że wystarczy tylko chcieć. A jeśli już chcemy coś zrobić, to wystarczy przejść do działania.
0: Wiem, że czasami trudno tak daleko sięgać w przyszłość, ale gdzie ty się w tej przyszłości widzisz? Jako kto?
1: Zawodowo myślę, że poszłabym w moją najdalej sięgającą pasję, czyli właśnie języki obce. Jeszcze nie jestem pewna, czy będą to tłumaczenia, czy może będę kogoś uczyć. Ale na pewno będzie to dalej część mojego życia. A prywatnie na pewno chciałabym dalej się rozwijać, czy w kostce Rubika, czy też właśnie w relacjach międzyludzkich, które są po prostu bardzo ważne dla mnie i bardzo cenię wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mnie wspierają i są ze mną w tych radosnych, ale też w tych trudnych chwilach.
0: Zamknijcie oczy. W jednej chwili znikają budynki, ludzie, samochody, kolory i kształty. Co teraz widzicie? Ciemność? Dla ponad 100 tysięcy osób w Polsce to codzienność. Na całym świecie żyje ponad 36 milionów niewidomych. Do 2050 roku ich liczba ma się zwiększyć do około 115 milionów. O rozmowę na temat osób z dysfunkcją wzroku poprosiłam Łukasza Barucha, prezesa fundacji Wygrajmy Razem. Czy brak wzroku w jakiś sposób nas ogranicza? Czy powoduje, że czegoś nie możemy?
2: Z pewnością tak, dlatego że wzrok jest, myślę, a nawet jestem przekonany, najważniejszym zmysłem posiadanym przez człowieka z tych pięciu takich, powiedzmy, podstawowych, czyli wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Wzrok dlaczego? Dlatego że to jest zmysł, za pomocą którego odbieramy najwięcej wrażeń, powiedziałbym. I mówię to w pełni świadomie, dlatego że ja jestem osobą ociemniałą. Przez 26 lat mojego życia zupełnie dobrze widziałem, nie nosiłem nawet okularów. Przez pół roku byłem osobą słabowidzącą, a od 19 lat jestem osobą całkowicie niewidomą, bez poczucia światła. Więc jakby potrafię porównać ten świat, można powiedzieć, z trzech perspektyw. I teraz wiem, że życie bez wzroku jest możliwe. Natomiast jest to zmysł, który daje nam, można powiedzieć, najwięcej, jeśli chodzi o poznawanie świata.
0: Z jakimi problemami borykają się osoby niewidome czy słabowidzące?
2: No przede wszystkim są to problemy wynikające z tego, że osoba, która słabo widzi albo nie widzi całkowicie, prawda, może mieć problemy na przykład z poruszaniem się, chociaż to też nie jest rzecz do końca oczywista, dlatego że wiele osób niewidzących od urodzenia zupełnie dobrze radzi sobie w przestrzeni publicznej, znakomicie potrafią poruszać się z białą laską, prawda, dobrze się odnajdują, dodatkowo pomaga im w tym rozwinięta teraz technologia, prawda, są smartfony z różnego rodzaju aplikacjami, z GPS-em, te telefony są udźwiękowione, czyli one wydają komunikaty głosowe i takie osoby potrafią znakomicie z tych urządzeń korzystać. One im pomagają w takim życiu codziennym, więc ktoś, kto nie widzi bądź słabo widzi, ma teraz mnóstwo udogodnień, które mu pomagają. Jednak umówmy się, nie we wszystkim, prawda? Są takie sytuacje, w których ten wzrok jest rzeczą czy zmysłem nieodzownym i kiedy go nie ma, to najwyraźniej w świecie nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić i wtedy potrzebujemy pomocy drugiej osoby.
0: A na przestrzeni lat, czy dużo się zmieniło w tej kwestii? bardziej, dużo jest tych udogodnień, im się łatwiej dzięki tym udogodnieniom żyje?
2: Oczywiście, że tak, dlatego że, no tak jak już wspomniałem wcześniej, mamy ogromny postęp technologiczny, rozwój nowych urządzeń, nowych możliwości, jest wiele ludzi, organizacji pozarządowych, instytucji, ludzi, prawda, indywidualnych, którzy mają wciąż nowe pomysły i wymyślają nowe udogodnienia. Kiedy ja straciłem wzrok w 2006 roku, już było prościej, ale jednak no, przez ten czas bardzo, bardzo wiele się zmieniło. Jeśli wspomnę choćby o audiobookach, prawda? Kiedy ja straciłem wzrok, mogłem słuchać książek nagranych na kasety. Więc kiedy jechałem do biblioteki wypożyczyć kilka książek z moim tatą, no to jechaliśmy samochodem, dlatego że jakaś książka, która ma dajmy na to 500-600 stron, no to było 30 kilka kaset zapakowanych w pudełka. Potem wszystko to się zmieniło, bo pojawiły się książki nagrywane na płyty CD, prawda? Więc już mniejsza pojemność. No a teraz mamy różnego rodzaju platformy, gdzie możemy sobie słuchać audiobooków online i jest to zupełnie, zupełnie proste, tak? Podobnie jeśli chodzi o właśnie GPS, który mamy w smartfonie, który może nas poprowadzić. Kiedyś tego nie było. Były urządzenia, które no, można powiedzieć, że były taką namiastką GPS-a dla osób niewidomych, ale one funkcjonowały dość słabo. Były bardzo drogie. No i właśnie to jest teraz istotne, że te sprzęty, które są dedykowane osobom z dysfunkcją wzroku, no już nie kosztują tak wiele jak kiedyś, prawda? Bo smartfon każdy z nas może sobie kupić. iPhone no, jest dość drogim urządzeniem, ale z kolei są dla osób słabowidzących i niewidomych dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ta dotacja umożliwia, że tak powiem, zakup takiego drogiego urządzenia, bo płacimy tylko tam, powiedzmy, z tego co pamiętam, 10% kwoty, nie? Także jest to no, duże, duże ułatwienie dla osób z dysfunkcją wzroku.
0: Tu mówimy o takich udogodnieniach w życiu codziennym. A co z takimi przyjemnościami, w których osoby z dysfunkcją wzroku mogą uczestniczyć, na przykład odwiedzanie muzeów, zwiedzanie świata?
2: No, jeśli chodzi o to, to również mamy ogromny postęp. No, przede wszystkim dlatego, że weszła ustawa o dostępności, więc wszystkie budynki użyteczności publicznej, instytucje, jak również organizacje pozarządowe, nie tylko działające na rzecz osób z dysfunkcją wzroku, ale ogólnie muszą, jeśli to możliwe, być przystosowane dla ludzi ze szczególnymi potrzebami. Już nie mówię tutaj o osobach tylko z dysfunkcją wzroku, ale też o osobach, prawda, jeżdżących na wózkach inwalidzkich czy z innymi schorzeniami. Więc takie udogodnienia się pojawiają, jak na przykład audiodeskrypcja, prawda, czyli taki powiedzmy lektor czy narrator, który pozwala osobie z dysfunkcją wzroku iść do kina i po prostu, w cudzysłowie mówimy, prawda, obejrzeć film. Jest to też aplikacja stworzona na smartfona, wkładamy sobie słuchaweczkę do ucha i możemy po prostu oglądać film, słuchać tego, co się dzieje, a to, czego nie widać, jest misternie wplecione, że tak powiem, między dialogami. Ten narrator, na tym to audiodeskrypcja polega. Ona jest również wykorzystywana właśnie w muzeach, prawda? Czyli osoba z dysfunkcją wzroku może iść do muzeum i może tam posłuchać opisu wystawy, opisu danego, powiedzmy, eksponatu, jeżeli ten eksponat no, nie jest możliwy do dotknięcia, bo jeżeli jest to na przykład rzeźba z brązu i nie jest jakimś arcydziełem niesłychanie drogim, no to można sobie ją po prostu organoleptycznie dłońmi obejrzeć. Tak? Natomiast no, nie wszystkie eksponaty można, więc taka audiodeskrypcja bardzo pomaga. Dodatkowo pojawiły się jeszcze takie możliwości, to też jest w formie aplikacji na smartfon, które pozwalają stworzyć mapę danego obiektu, więc taka osoba niewidoma, która wejdzie do danego obiektu, może sobie taką aplikację również zainstalować i dzięki niej może się po danym obiekcie poruszać, może odnaleźć toaletę, może odnaleźć na przykład w kinie czy w teatrze kasę biletową, prawda? Czyli można powiedzieć, że jest to taka nawigacja wewnątrz danego obiektu. Czyli dana osoba no, ma już znakomite ułatwienie, bo może sobie poradzić sama bez pomocy drugiego człowieka.
0: Jeśli chodzi o to życie takie nasze już przyziemne, czyli zarabianie pieniędzy. Mhm. Trudno jest osobom z dysfunkcją wzroku znaleźć pracę. Pracodawcy chcą zatrudniać takie osoby?
2: Na otwartym rynku pracy jest to niestety no, sytuacja jeszcze dość ciężka, dlatego że Słabo jest z edukacją, jeśli chodzi o pracodawców. Ludzie generalnie nadal boją się zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami różnymi, już nie tylko z dysfunkcją wzroku, z tego względu, że boją się związanych z tym problemów i niestety pracodawców nie przekonują nawet bardzo wysokie dofinansowania, ponieważ osoby z dysfunkcją wzroku, dysfunkcja wzroku, jeśli chodzi o dotacje do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością, jest traktowana jako schorzenie specjalne. Dysfunkcja wzroku, czyli niewidzenie całkowite bądź słabowidzenie, choroby psychiczne z tego co pamiętam i choroby neurologiczne, czyli na przykład czterokończynowe porażenie mózgowo-dziecięce. To są takie trzy schorzenia, które pozwalają pozyskać bardzo wysokie dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Czyli taki pracodawca, zatrudniając osoby z dysfunkcją wzroku, w tym przypadku, tak jak w moim przypadku, może pozyskać znakomitego pracownika wykwalifikowanego za, no powiedzmy sobie szczerze, niewielkie pieniądze. Niestety no jest to osoba z niepełnosprawnością, no a my wciąż jesteśmy więźniami tych stereotypów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, że są to ludzie, którzy no generują problemy, tak? Więc pracodawcy na otwartym rynku pracy niestety nadal wolą płacić kary za niezatrudnianie takich ludzi, niż po prostu dać im szansę na rozwój i aktywizację zawodową. To się oczywiście zmienia, ale niestety bardzo wolno, dlatego ludzie tacy jak ja, no po prostu biorą sprawy w swoje ręce i tak jak ja zakładają fundacje i w tych fundacjach się zatrudniają, natomiast no umówmy się, no nie jest to zatrudnianie na otwartym rynku pracy, prawda? Gdzie no nie są brane pod uwagę kompetencje, ale niestety przeważa to, że dana osoba ma jakiś problem.
0: A zdarza się tak, słyszy pan o osobach z dysfunkcją wzroku, które osiągają sukces? Czy to w pracy, czy na innym polu?
2: Oczywiście, że tak, ale to są ludzie, którzy po pierwsze mają jakąś powiedzmy siłę przebicia, po drugie znajdą wokół siebie ludzi, którzy potrafią dostrzec ich potencjał, prawda? No i, że tak powiem, no to im daje takiego, mówiąc kolokwialnie, kopa. No ja uważam się, mówiąc nieskromnie, za taką osobę, która, ja musiałem całkowicie zmienić swoje życie, prawda? Jestem z zawodu technologiem odzieżowym, czyli to jest branża, w której no wzrok jest zmysłem nieodzownym, prawda? I kiedy straciłem w 2006 roku wzrok, musiałem całkowicie zmienić swoje życie. Tak się zdarzyło w moim przypadku, że ja akurat jestem wokalistą, ale to, że śpiewam, było zawsze tylko jakąś pasją będącą gdzieś obok toczącego się normalnie życia. Natomiast kiedy straciłem wzrok, to właśnie ta moja pasja stała się najpierw sposobem na zabicie czasu, na jakąś formę rehabilitacji, czy też z czasem sposobem na życie. Potem doszła do tego działalność społeczna, no i teraz po 19 latach jestem już szefem prężnie działającej organizacji dającej zatrudnienie 9 osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. No więc można powiedzieć, że biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądało moje życie i jak mogłoby wyglądać, no to zaliczam się do tych osób, które osiągnęły sukces. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, że jak każdy człowiek, są ludzie, którzy mają predyspozycje do pewnych rzeczy, są ludzie, którzy po prostu są bardziej zamknięci, wycofani, nie potrafią sobie poradzić ze swoją niepełnosprawnością, prawda? Albo nawet jeżeli są niepełnosprawne od urodzenia, no to są ludźmi, którzy no z racji swojej natury nie ze wszystkimi sprawami potrafią sobie, że tak powiem, poradzić. No i takim ludziom jest dużo trudniej. Po to działają takie fundacje jak moja, żeby takim ludziom pomagać.
0: No właśnie, w jaki sposób pomóc? Tracimy wzrok, co robić dalej, gdzie się skierować, żeby właśnie nie zamknąć się w domu.
2: To jest bardzo trudna sytuacja. Niedawno właśnie zdarzyło się, że zadzwoniła do mnie pani, która gdzieś zdobyła kontakt i ona właśnie w wieku 40 kilku lat praktycznie całkowicie straciła wzrok. Więc ja z takimi ludźmi rozmawiam całkowicie normalnie, rozumiejąc ich sytuację, ale wydaje mi się, że najistotniejsze, jeśli to jest oczywiście możliwe, podejść do tego naszego nowego życia zadaniowo. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ponieważ nagle zostajemy pozbawieni najważniejszego zmysłu. Kiedy mamy na wychowaniu, dajmy na to dzieci, prawda? No wali nam się na głowę świat, ale musimy starać się no nie wiem jak to zabrzmi, ale no, starać się myśleć pozytywnie. To wszystko zależy od natury człowieka. Jeżeli ktoś, tak jak ja, ma naturę taką, bardziej powiedziałbym optymistyczną, no to jest oczywiście dużo łatwiej. Jeżeli ktoś z natury jest pesymistą, malkontentem, no to wcale nie musi utracić wzrok, wystarczy jakieś mniejsze, że tak powiem, niepowodzenie życiowe, które no też potrafi sprowadzić nas, mówiąc kolokwialnie, do parteru, tak? Także to wszystko zależy od tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Ale trzeba podejść do tego zadaniowo. Straciłem wzrok, ale trzeba dalej żyć. Mam dla kogo, mam wokół siebie ludzi. Istotne jest, żebyśmy mieli wokół siebie ludzi, którzy nam w tych trudnych sytuacjach pomogą, czy to są rodzice, czy partnerzy, czy powiedzmy dzieci, jeżeli są już w takim wieku, kiedy mogą w jakiś sposób pomóc. No jest mnóstwo instytucji, które udzielają pomocy, prawda? Jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w którym znajduje się, tak jak u nas, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Jest dział osób niepełnosprawnych. Tam można uzyskać informacje, o jakie środki można się starać, prawda? Na jakie cele. Działa również no, w zasadzie w większych miastach Polski Związek Niewidomy, do którego można się zgłosić i tam również uzyskać informacje, gdzie się udać, żeby uzyskać pomoc. No i oczywiście przede wszystkim internet. No, w internecie teraz dzięki chatowi GPT można w zasadzie uzyskać informacje na każdy interesujący nas temat.
0: Czy takim oderwaniem od tego, co się wydarzyło, może być na przykład ucieczka w jakąś pasję, w jakieś zainteresowania?
2: No to jest wielki skarb, jeżeli mamy jakąś pasję, jeżeli mamy jakieś hobby, jeżeli czymś w życiu się interesujemy, dlatego że w momencie, kiedy na przykład, tak jak ja, tracimy wzrok, no to może być taką naszą odskocznią, prawda? Czyli może nam pomóc przetrwać te najtrudniejsze chwile. Warto jest naprawdę próbować wszystkiego, żeby nie zamykać się, żeby dać sobie samemu szansę. Ja nauczyłem się bardzo wiele po utracie wzroku. Straciłem wzrok w 2006 roku, w 2009 dopiero podjąłem pracę. Na nowo, że tak powiem, podjąłem pracę, więc przez 3 lata siedziałem po prostu w domu, tak? I wtedy, kiedy straciłem wzrok, nauczyłem się gotować, nauczyłem się prasować, nauczyłem się obierać ziemniaki. Ja się tego wszystkiego nauczyłem, będąc już osobą niewidomą. Wcześniej tego nie robiłem, bo mieszkałem z rodzicami, gotowała mama. No tam oczywiście sprzątanie, tego typu rzeczy, przyziemne rzeczy też robiłem, no ale całkiem inaczej sprząta się, kiedy się widzi, a całkiem inaczej robi się to, kiedy już się nie widzi, tak? I teraz po 19 latach ja na przykład znakomicie odnajduję się w swoim mieszkaniu, bardzo lubię sprzątać i teraz, kiedy moja żona ma problemy zdrowotne, na przykład ponieważ ma problemy z ręką, no to nawet doszło do tego, że nauczyłem się myć okna. Oczywiście no, szyby sobie żona musi poprawić, ale już na przykład parapety, ramy, futryny, to wszystko robię ja. Więc no wszystko, ja powtarzam zawsze taki wyświechtany frazes, który jednak jest, myślę, bardzo ważny. Wszystko jest możliwe, trzeba tylko sobie dać szansę i trzeba tylko chcieć.
0: Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, z jakimi problemami borykają się osoby niewidome. Dla nas prozaiczne czynności, dla osoby z dysfunkcją wzroku to wyzwania, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Karolina pokazuje, że pomimo przeszkód można osiągać sukcesy i spełniać marzenia, a życie bez wzroku w żaden sposób jej nie ogranicza.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler otworzyła nową restaurację Natura w Kluszkowcach, a jej największy krytyk, youtuber Książulo, tym razem nie szczędził pochwał. Wizyta zakończyła się przyznaniem znaku jakości Muala, co wywołało niemałe poruszenie w sieci. Magda Gessler, zadowolona z uznania, podziękowała Książulowi, a internauci już snują wizję ich wspólnego występu w Asia Express. Cóż, kuchnia naprawdę łączy ludzi, nawet tych, którzy kiedyś nie szczędzili sobie ostrych słów. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku?
2: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, którą opanowała do perfekcji. Teatr, szampan, kolacje, tylko we dwoje. Brzmi jak scenariusz filmu, ale to ich codzienność. Gwiazda nie traci czasu na byle jakość i otacza się tylko pozytywnymi ludźmi. A co z opiniami innych? Cóż, dla niej to tylko szum w tle. Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań.
1: W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku odbiła parkiet Tańca z Gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
2: Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
1: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Andy Biersack, lider Black Veil Brides, nie potrzebował marketingowej burzy mózgów, by stworzyć swój zespół. Wystarczyło, że dorastał w katolickiej szkole, czując się jak kosmita, i znalazł schronienie w makijażu Kiss oraz horror punku The Misfits. To nie tylko muzyka, ale i manifest przynależności do plemienia wyrzutków, które w roku znalazło swoją rodzinę. A wszystko to w imię ucieczki od banału i stworzenia legendy, która przetrwa dłużej niż jakakolwiek piosenka. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej Stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
3: Słuchacie Radia Super Express.

0: 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
3: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Donald Trump ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na przerwanie ataków na infrastrukturę energetyczną, ale rzeczywistość szybko to zweryfikowała. Zaledwie kilka godzin po jego oświadczeniu obie strony wznowiły ataki na strategiczne cele. Rosja kategorycznie stwierdziła, że nie przerwie walk, a minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow podkreślił, że Moskwa nie zmieniła swoich głównych celów. Sytuacja pozostaje napięta, a prawdziwy rozejm wydaje się odległy. Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle. Obwisła skóra na ramionach, zwana pelikanami, to problem wielu kobiet. Eksperci polecają proste ćwiczenie, które może pomóc w jego rozwiązaniu. Diamond Push-up to rodzaj pompki, który wzmacnia mięśnie ramion bez potrzeby użycia sprzętu. Wystarczy kilka minut dziennie, by zauważyć efekty. Policjanci z Nidzicy, przy wsparciu innych jednostek oraz Straży Granicznej, odzyskali dwa skradzione Mercedesy o wartości około 550 tysięcy złotych. Do kradzieży doszło w sierpniu na jednej z posesji w Nidzicy. W związku z tym zatrzymano trzech mężczyzn, z których dwóch tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał trzech mężczyzn z Rumunii za znęcanie się nad końmi. Zwierzęta były przewożone w nieodpowiednich warunkach, w samochodzie dostawczym o zbyt małej ładowności. Każdy z oskarżonych otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a konie przeszły na własność Skarbu Państwa. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych transportów, aby chronić zwierzęta przed niewłaściwym traktowaniem. Jesienią i zimą wilgoć często wkrada się do naszych domów, przynosząc ze sobą nieprzyjemny zapach stęchlizny. Istnieje jednak prosty sposób na pozbycie się tego problemu. Węgiel aktywny, dzięki swojej porowatej strukturze, skutecznie pochłania wilgoć i zapachy. Wystarczy umieścić go w małych woreczkach, w szafach i szufladach, aby cieszyć się świeżością ubrań przez cały sezon. Jesienią i zimą suszenie prania w domu bywa uciążliwe, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy dodać suchy ręcznik do pralki przed ostatnim wirowaniem. Ręcznik wchłania nadmiar wilgoci, co skraca czas suszenia ubrań nawet o połowę. Pamiętajmy, by ręcznik był czysty i suchy, a efekt będzie zaskakujący.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: We Wrocławiu zatrzymano 27-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w oszustwach przy bankomatach. Mężczyzna wypłacał gotówkę na polecenie innych osób, a przy sobie miał blisko 6 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić rolę innych osób w tym procederze.
3: pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu. W amerykańskim świecie muzycznym zawrzało. Macklemore, znany z poparcia dla Palestyny, został wyrzucony z trasy koncertowej Eda Sheerana. Wszystko zaczęło się od krytyki Pacha NK, która oskarżyła rapera o wspieranie terroryzmu. Internauci są wściekli i obwiniają Sheerana za brak wsparcia dla Macklemora, który nie zamierza przepraszać za swoje słowa. Konflikt wciąż się zaognia, a fani z niecierpliwością czekają na dalszy rozwój wydarzeń.
2: Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
1: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emme Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja. W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę. Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał. Ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzedni. Maciej Wilk i jego stołeczna operacja referendalna zebrali już ponad 100 tysięcy podpisów, by odwołać Rafała Trzaskowskiego z fotela prezydenta Warszawy. Zostały im 2 tygodnie na zebranie brakujących podpisów, a celują w od 150 do 160 tysięcy. Bo wiadomo, że nie każdy podpis jest bezbłędny. Wilk nie szczędzi

0: słów krytyki, twierdząc, że Trzaskowski traktuje Warszawę jak trampolinę do wyższych stanowisk, a metro, zamiast jechać do przodu, stoi w miejscu. Ciekawe, czy warszawiacy podzielają jego entuzjazm do zmian. Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania.
2: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
0: Rammstein znowu w akcji. Niemiecka grupa, znana z widowiskowych koncertów, szykuje premierę filmu Live in Mexico City. Pierwszy zwiastun już krąży w sieci, a pełna wersja ma trafić do kin w listopadzie. Jakby tego było mało, Till Lindemann nie zostaje w tyle i już 25 września wypuszcza swoje koncertowe wydawnictwo z Krakowa. Cóż, fani Rammstein mają teraz pełne ręce roboty.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1013 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Toruniu termometry pokażą tak samo 22 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na drodze wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co zakończyło się śmiercią 35-letniego kierowcy Opla. Ruch na trasie został całkowicie wstrzymany, a policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym rejonie.
1: Pani Joanna, planując wakacje na Madagaskar, zapłaciła prawie 30 tysięcy złotych, licząc na wylot z lotniska Chopina. Jednak biuro podróży Itaka zmieniło plany i lot odbędzie się z Radomia. To oznacza dla niej dodatkowe koszty i utrudnienia w dojeździe. Biuro oferuje skromną rekompensatę, ale nie zapewnia transportu do Radomia. Mimo to pani Joanna nie zamierza rezygnować z wyjazdu. Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
0: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego trzy konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał trzech mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swoje pierwsze wakacje z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy odnotowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i wydano prawie 210 tysięcy posiłków. Kompleks przyciągnął nie tylko Polaków, ale także wielu zagranicznych turystów, w tym szczególnie Niemców. Hotelowe spa cieszyło się dużym zainteresowaniem, wykonując ponad 1200 zabiegów.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: 2 samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek.
0: W 2026 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi wcześniej niż zwykle. Zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października, cofając wskazówki z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Pamiętajmy, że smartfony i komputery zmienią czas automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba przestawić ręcznie.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
2: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od zysków nadzwyczajnych, który ma przynieść 4 miliardy złotych na obniżenie cen paliw. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, podkreślając rekordowe zyski koncernów paliwowych, takich jak Orlen. Prezydent jednak może zablokować projekt, podobnie jak poprzednią ustawę, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, ostrzega, że podatek może skutkować przerzuceniem kosztów na konsumentów. Spór między rządem a prezydentem zaostrza się, a stawka podatku ma wynieść 60% od nadwyżki przychodów. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek, podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju.
1: Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
2: Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
1: Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji. Dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali. To jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami. Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AEP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie. Stary serwer z garażu okazał się prawdziwym skarbem. Użytkownik Reddita odkrył w nim 30 modułów pamięci RAM DDR, 4 o łącznej wartości 12 tysięcy dolarów. Każdy z modułów ma pojemność 64 GB, a ich cena na rynku wzrosła do 400 dolarów za sztukę. To serwerowa pamięć ECC, która nie działa w zwykłych komputerach, ale jest bardzo poszukiwana w profesjonalnych stacjach roboczych. Historia pokazuje, że warto sprawdzać stare urządzenia, bo mogą kryć prawdziwe bogactwo.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów TVP2. Już 26 września zostanie wyemitowany 208 odcinek, który przyniesie wiele emocji. Hancer, główna bohaterka, ujawnia sekrety Jący, co wywołuje burzę wśród mieszkańców. Cichan, jej mąż, podejmuje zdecydowane kroki, zgłaszając skargę na Bejzę, co prowadzi do jej aresztowania. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż trwa. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie historii Cichana i Hancer jest jeszcze daleko. W 1941 odcinku M jak Miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:50 w TVP2. W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20:15 na antenie TVN.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4252 odcinku serialu Pierwsza Miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 483 odcinkiem. Już 23 września o 15:05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić dalsze losy mieszkańców Pałacu La Promesa. Santos planuje zemstę na Werze, a Curro nie przestaje martwić się o bezpieczeństwo Martiny. Pia znajduje się w coraz gorszym stanie, ale Jana i Maria robią wszystko, by jej pomóc. W tle tych wydarzeń Manuel zaprasza Katalinę na rodzinną kolację, a Margarita organizuje podwieczorek z księżną de Caril. Serial przenosi nas do początku XX wieku w południowej Hiszpanii, gdzie miłość, zdrady i rodzinne sekrety splatają się w fascynującą opowieść. W obsadzie m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Na Wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Kamil Labar jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na Wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość. W 148. odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Nie trzeba się jeszcze żegnać z latem. Pogoda nadal sprzyja lekkości.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga. W Manchesterze rozpoczął się proces 60-letniego Brytyjczyka, który przez 20 lat odurzał i gwałcił swoją żonę. Wraz z nim oskarżonych jest 13 mężczyzn, w tym ratownik medyczny i były dyrektor klubu piłkarskiego. Mężczyzna przyznał się do wszystkich zarzutów, a sprawa wstrząsnęła Wielką Brytanię. Rozprawa potrwa co najmniej 2 miesiące.
3: W piątkowe popołudnie w dzielnicy Dunning w Chicago doszło do dramatycznego wypadku. 81-letnia kobieta została uratowana z płonącego samochodu dzięki szybkiej reakcji mieszkanki, Tani Fermin. Po kolizji na skrzyżowaniu 78 ulicy i Belmont Avenue starsza pani skręciła w Orange Avenue, gdzie jej SUV stanął w płomieniach. Strażacy szybko opanowali pożar, a kobieta została przewieziona do szpitala na badania kontrolne. Japonia po raz pierwszy w historii przekroczyła liczbę 100 tysięcy mieszkańców w wieku 100 lat lub więcej. Obecnie w kraju żyje 107 677 stulatków, z czego prawie 88% to kobiety. Najstarsza Japonka ma 114 lat, a najstarszy mężczyzna 112. Mimo sukcesów w długowieczności, Japonia zmaga się z wyzwaniami demograficznymi, w tym spadkiem dzietności i rosnącymi kosztami opieki nad seniorami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia. Na Sycylii duże utrudnienia dla turystów. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna i unoszącego się pyłu wulkanicznego. Przyloty i odloty wstrzymano co najmniej do godziny 14:30. To już drugi dzień problemów, które paraliżują największe lotnisko na wyspie.
3: Polscy żołnierze z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej rozpoczęli udział w międzynarodowych zawodach w Korea Combat Training Center. To jedno z najnowocześniejszych miejsc szkoleniowych na świecie, gdzie Polacy ćwiczą razem z żołnierzami z Australii, Azerbejdżanu, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych i Uzbekistanu. Zawody sprawdzają umiejętności w trudnych warunkach, takich jak obrona i natarcie w terenie zurbanizowanym. Obecność polskich żołnierzy w Korei Południowej ma także wymiar strategiczny, wzmacniając współpracę militarną między krajami. W Nowym Jorku odbyło się spotkanie September 11 w 25, podczas którego świadkowie zamachów z 11 września 2001 roku podzielili się nieznanymi historiami z tamtych dni. Uczestnicy opowiadali o chaosie, determinacji i technologicznych wyzwaniach, które towarzyszyły poszukiwaniom zaginionych. Wspomniano także o dramatycznych chwilach, takich jak snajperzy na dachach Manhattanu i blokady ulic. Dr Amy Mandorf, która pracowała przy identyfikacji ofiar, wyraziła obawę, że pamięć o tych wydarzeniach zaczyna zanikać poza Nowym Jorkiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej.
3: W Legionowie 11 września sierżant sztabowy Patryk Bziuk, będąc po służbie, pomógł leżącej na poboczu seniorce. Kobieta zasłabła, a inni uczestnicy ruchu przejeżdżali obojętnie. Policjant zabezpieczył miejsce, udzielił pomocy i wezwał pogotowie. Jego postawa wzbudziła uznanie świadków. Jesień to czas, kiedy wrzosy stają się ozdobą naszych balkonów i tarasów. Aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, warto zastosować domową odżywkę z fusów kawy. Wystarczy dodać 2 łyżeczki do doniczki, by zapewnić roślinom niezbędne składniki mineralne i odpowiednie zakwaszenie gleby. Dzięki temu wrzosy będą kwitły aż do pierwszych mrozów.
2: Kosmetyki przechowywane w łazience mogą tracić swoje właściwości z powodu wysokiej wilgotności i zmian temperatury. Szczególnie dotyczy to kremów z aktywnymi składnikami, perfum oraz kosmetyków naturalnych. Warto przenieść je do suchego i zacienionego miejsca, na przykład do sypialni. Szampony i żele pod prysznic mogą pozostać w łazience, ponieważ są przystosowane do takich warunków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersje, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką, nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Taki dzień to subtelna mieszanka lata i jesieni. Ciepło, które nie męczy.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach. Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu Macklemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem Macklemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to jej nie dotyczy.

0: optymistem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację u Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru? Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku odbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
1: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z gwiazdami. Po dwóch odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja?
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
0: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Fani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Katowicach za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Toruniu można zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie również 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Wrzesień pokazuje dziś swoje łagodne oblicze. W powietrzu spokój i równowaga.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Leszek Miller, były premier Polski, spotka się z czytelnikami 23 września w Konstancinie Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w Ewa Park Life and Spa, a gospodarzem wieczoru będzie aktor Olgierd Łukaszewicz. Uczestnicy będą mogli zadawać pytania i zdobyć autografy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 i potrwa do 20. Wstęp jest bezpłatny. 46-letni kierowca białego Land Rovera został ponownie zatrzymany za prowadzenie pojazdu mimo dożywotniego zakazu. Prokuratura w Otwocku po raz kolejny wnioskowała o jego aresztowanie. Jednak sąd odmówił. Mężczyzna był już wcześniej karany za łamanie sądowych zakazów, a latem prowadził samochód po użyciu alkoholu. Policja podkreśla, że kierowca jest dobrze znany miejscowym funkcjonariuszom. Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja, warta ponad 20 milionów złotych, została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście.
2: Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników TOPR. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
1: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Mur aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przeszedł niezwykłą metamorfozę. W ramach trzeciej edycji Street View Art Meeting artyści z Polski, Europy i Azji zamienili szary mur w kolorową galerię sztuki ulicznej. Przez 3 dni mieszkańcy mogli obserwować, jak powstają murale na powierzchni 500 metrów kwadratowych. Wydarzenie obejmowało także warsztaty street artu i wernisaż, a jego celem była integracja lokalnej społeczności. Pod Stargardem doszło do drastycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z powodu obawy matactwa. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
1: W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki.
2: 2 samice myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, nie wrócą już na wolność. Choć udało im się uciec, utraciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na życie w ośrodku rehabilitacji w Poczopku. Tam, pod opieką specjalistów, stały się atrakcją edukacyjną dla turystów, przypominając o tym, że dzikie zwierzęta nie powinny być traktowane jak domowe maskotki.
1: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
1: Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda, zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał kluczową umowę z nowym sponsorem strategicznym. Marka STS, współpracująca z PZPN od ponad 12 lat, zastąpiła InPost, który wycofał się z partnerstwa. Nowa umowa z STS będzie obowiązywać do 2030 roku, co czyni STS drugim najważniejszym partnerem reprezentacji Polski. To dobra wiadomość po serii odejść kluczowych sponsorów. W Baszkowicach polscy drwale pokazali swoją siłę na arenie europejskiej i krajowej. Michał Dubicki zdobył 5. tytuł mistrza Europy, pokonując Szweda Emila Hanssona. Jednak w Mistrzostwach Polski sensacyjnie przegrał z 21-letnim Szymonem Groenwaldem, który pobił 3 rekordy kraju. Na 3. miejscu podium stanął Jacek Groenwald, ojciec nowego mistrza Polski. To była prawdziwa, międzypokoleniowa rywalizacja.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo że wynik tego spotkania nie wpłynie na pozycję Polaków, którzy już zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca, selekcjoner Nikola Grbić wyraża swoje niezadowolenie. Trener podkreśla, że taka sytuacja może być niebezpieczna, ponieważ obniża poziom koncentracji drużyny. Początek meczu o godzinie 18. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie.
2: W Warszawie emocjonujący mecz ekstraklasy między Legią a Widzewem Łódź zakończył się remisem 1-1. Bohaterem spotkania był Rafał Augustyniak, który zdobył bramkę dla Legii i skutecznie bronił przed stratą goli. Mecz obfitował w ostre spięcia, a w doliczonym czasie gry doszło do awantury na boisku. Legia z 16 punktami zajmuje 2. miejsce w tabeli, a Widzew jest na 11. pozycji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Podczas charytatywnej gali Top Charity w Wenecji miliarder Martin Kaczmarski po raz pierwszy publicznie pojawił się ze swoją partnerką, triatlonistką Alicją Pyszką. Wydarzenie zorganizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę przyciągnęło wiele znanych osobistości z Polski. Top Charity to jedna z najważniejszych platform filantropijnych w Europie, łącząca liderów biznesu, sztuki i mediów w działaniach na rzecz społecznych zmian.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie. Na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia Lucyna urządzi Hubertowi prawdziwy finansowy koszmar. Kiedy w domu Pyrków zepsuje się piec, Lucyna zacznie dramatyzować, że zimno zagraża jej zdrowiu. Seniorka zażyczy sobie pobytu w hotelu, a Hubert zgodzi się zapłacić za jej luksusowy pobyt. Lucyna nie zamierza oszczędzać i korzysta z hotelowego spa, sauny oraz kosztownych masaży. Hubert nie przewidzi, jak szybko rosnące rachunki obciążą jego budżet. Lucyna czuje się w hotelu jak na wymarzonych wakacjach i nie chce wracać do Pyrków. Jej plan, by finansowo wykończyć rodzinę, działa idealnie.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy? M jak miłość w 1941 odcinku przyniesie kolejną dawkę emocji. Premiera już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20.50 na TVP2. Marysia ledwo co otrząsnęła się po wypadku, a już musi zmierzyć się z nowym dramatem. Janek, przyjaciel Mateusza, nagle traci wzrok podczas wizyty w grabinie. To wyścig z czasem, bo grozi mu trwała ślepota. Wszystko zaczyna się od bójki z hejterem Matyldy, która wymyka się spod kontroli. Na szczęście Marysia, jako doświadczona pielęgniarka, szybko reaguje. Dzięki pomocy przyjaciół Janek trafia do szpitala, gdzie lekarze ratują jego wzrok.
1: W serialu Na Wspólnej pojawi się nowa postać, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów. Camilla Barr, znana z roli Hany Goldberg w Na Dobre i Na Złe, wcieli się w postać kardiolożki Oriany Warskiej. Jej debiut na ekranie zaplanowano na październikowe odcinki. Oriana stanie do zaciętej walki z Lwem Nalepą o stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Ich relacja będzie pełna napięcia, zwłaszcza, że kiedyś łączyło ich płomienne uczucie. Oriana, z doświadczeniem zdobytym w Stanach Zjednoczonych, wniesie do szpitala nowoczesne metody leczenia. Na planie serialu Kamila spotka swojego byłego partnera, co może dodać dodatkowych emocji.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15.05 na antenie TVP2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garcés, Eva Martín i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. Kłamstwo idealne to nowy dreszczowiec Netflixa, który zadebiutował 10 września i szybko zdobył serca polskich widzów. Serial oparty na powieści Saski Nord przenosi nas do zamkniętej społeczności, gdzie pozory idyllicznego życia szybko zostają zburzone przez pożar i tajemniczą śmierć. Główna bohaterka, Karen, odkrywa, że przyjaciele skrywają mroczne sekrety, a jej śledztwo może kosztować ją więcej, niż się spodziewa. Choć porównywany do wielkich kłamstewek HBO, Kłamstwo idealne nie osiąga tego samego poziomu artystycznego, ale wciąga intrygą i zaskakującymi zwrotami akcji. Widzowie ocenili serial na 6,4 na Filmwebie, a Netflix jeszcze nie potwierdził, czy powstanie drugi sezon. Jednak biorąc pod uwagę popularność i fakt, że to dopiero początek trylogii, jest na to duża szansa. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17.20 na TVP2. Splątane losy zapraszają na emocjonujący 47. odcinek, który zostanie wyemitowany 17 września o godzinie 14 w TVP 1. Jasemin przypadkowo wyjawi Muneverze prawdę o Pakize, co może wywołać poważne konsekwencje. Tymczasem Pinar zaskoczy wszystkich swoją wizytą w rezydencji z bukietem kwiatów. W tle rozwija się uczucie między Jasemin a młodym lekarzem Burakiem, które komplikuje sytuacja ich rodzin. Muneverze stara się zapisać Minę do szkoły, ale brak dokumentów tożsamości dziewczynki staje się przeszkodą. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach wpływających na losy kilku pokoleń. W rolach głównych występują m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu jako Muneverze i Kayra Aleyna Zapçı jako Yasemin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Dziś pogoda uspokaja emocje. Parasol i dobre buty to must have.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
0: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
0: Boeing 737 linii Sepahan Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Obwisła skóra na ramionach, zwana pelikanami, to problem wielu kobiet. Eksperci polecają proste ćwiczenie, które może pomóc w jego rozwiązaniu. Diamond Push-Up to rodzaj pompki, który wzmacnia mięśnie ramion bez potrzeby użycia sprzętu. Wystarczy kilka minut dziennie, by zauważyć efekty.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policjanci z Nidzicy, przy wsparciu innych jednostek oraz Straży Granicznej, odzyskali dwa skradzione Mercedesy o wartości około 550 tysięcy złotych. Do kradzieży doszło w sierpniu na jednej z posesji w Nidzicy. W związku z tym zatrzymano trzech mężczyzn, z których dwóch tymczasowo aresztowano na 3 miesiące. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe.
0: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu. Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania 2 razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Grudnik, znany również jako Schlumbergera, to roślina, która kwitnie zimą, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji już od września. Kluczowe jest ograniczenie podlewania i wstrzymanie nawożenia, aby roślina mogła się zregenerować. Ważne jest także zapewnienie jej odpowiednich warunków świetlnych i temperaturowych. Jeśli zadbamy o te aspekty, grudnik powinien zakwitnąć w grudniu.
0: pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające małe zachmurzenie. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepły dzień bez upału. W sam raz, by złapać równowagę między energią a spokojem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu.
2: Mariola Bojarska-Ferenc pokazuje, że wiek to tylko liczba, a randki z mężem to sztuka, cała do perfekcji. Teatr, szampan.

0: Bennett i Jacka Loudena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja. W Top Model pojawił się nowy kandydat na gwiazdę. Hugon Jamrus, który już w pierwszym odcinku podzielił jurorów. Joanna Krupa i Marcin Tyszka widzą w nim potencjał. Ale Ewelina Gralak i Dawid Woliński mają wątpliwości, czy jego wyrazista uroda sprawdzi się na wybiegu. Hugon, niczym nowy Mateusz Maga, nie pozostaje niezauważony, a jego nietypowy wygląd wzbudza emocje. Czy to początek nowej kariery w modelingu? Czas pokaże, czy Hugon stanie się ikoną jak jego poprzedni. Falling in Reverse znowu zaskakuje. W nowym utworze Joseph pojawili się Corey Taylor ze Slipknota i Serge Tankian z System of a Down. To prawdziwa muzyczna bomba, której towarzyszy klip wyreżyserowany przez Jensena Noena. Tymczasem Slipknot również nie próżnuje, wypuszczając niespodziewanie nowy kawałek Arsenal. Co ciekawe, ten utwór nie znajdzie się na ich nadchodzącym albumie, nad którym pracują z Mattem Wallace'em. Ciekawe, co jeszcze szykują dla fanów.
2: Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jan Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
2: Tuja Szmaragd z zespołu V postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce, a towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Katowicach małe zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu umiarkowane opady deszczu i temperatura też 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 728 w Nowym Mieście nad Pilicą doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką, co zakończyło się śmiercią 35-letniego kierowcy Opla. Ruch na trasie został całkowicie wstrzymany, a policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w tym rejonie.
1: Straż Graniczna udaremniła przemyt 82 kg marihuany o wartości około 4 milionów złotych. Narkotyki przyleciały z Kanady na warszawskie lotnisko i były ukryte w przerobionych metalowych butlach. Kluczową rolę w akcji odegrał pies służbowy Drops, który wyczuł ukryte substancje. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Ochota.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Były premier Leszek Miller zaprasza na otwarte spotkanie 23 września w Konstancinie Jeziornie. Wydarzenie odbędzie się w Eva Park Life and Spa, a poprowadzi je znany aktor Olgierd Łukaszewicz. Uczestnicy będą mieli okazję do bezpośredniej rozmowy z Millerem oraz zadania mu pytań. Spotkanie to nie tylko dyskusja, ale także możliwość zdobycia wiedzy o kulisach władzy i osobistego kontaktu z wybitnymi postaciami. Policjanci z Myślenic zatrzymali dostawczaka przewożącego 3 konie w skrajnie złych warunkach. Zwierzęta, ważące łącznie prawie 3 tony, były upchnięte w pojeździe o ładowności zaledwie 460 kg. Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn za znęcanie się nad zwierzętami na pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata. Konie trafiły do stadniny w powiecie limanowskim, gdzie otrzymały niezbędną pomoc.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. Olerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: 2 samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek.
2: W 2026 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi wcześniej niż zwykle. Zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października, cofając wskazówki z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Pamiętajmy, że smartfony i komputery zmienią czas automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba przestawić ręcznie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach. We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Wrześniowe ciepło otula dzień spokojem. Lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kolorowe zabawki typu Squishy Dumplings zostały wycofane ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z powodu ryzyka poparzeń i wypadków. Teraz problem dotarł do Polski. Allegro usunęło oferty tych produktów, a Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monitoruje sytuację. Zabawki te mogą pękać lub wybuchać pod wpływem temperatury, co stanowi zagrożenie dla dzieci. Empik również sprawdza swoją ofertę, by wyeliminować potencjalnie niebezpieczne produkty. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że na razie nie odnotowano takich przypadków w Polsce.
2: Ekspert Instytutu Sobieskiego Bartosz Marczuk podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
2: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwą obniżkę cen paliw, jeśli prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków. Rząd ma plan na redukcję kosztów tankowania, ale jego realizacja zależy od decyzji prezydenta. Podatek ten ma objąć firmy paliwowe, które osiągają wyjątkowo wysokie zyski. Środki z tego podatku mają być przeznaczone na obniżenie cen na stacjach benzynowych. Szczegóły programu Ceny Paliwa Niżej nie są jeszcze znane, ale mogą obejmować różne formy rabatów. Premier podkreśla, że to nie obywatele powinni ponosić największe koszty kryzysu paliwowego. Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 21 stopni. Słońce grzeje delikatnie, a temperatura utrzymuje się w idealnym zakresie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia staną przed poważnymi problemami finansowymi. Ich dom przy Zacisznej zamienia się w studnię bez dna, pochłaniając kolejne oszczędności. Zalanie, pożar, a teraz awaria pieca sprawiają, że koszty rosną w zastraszającym tempie. Lucyna, narzekając na zimno, przenosi się do luksusowego hotelu, a Hubert pokrywa jej wydatki. Na szczęście Mariusz przybywa z pomocą i naprawia piec, ratując Pyrków przed kolejną finansową katastrofą. Czy jednak uda się uniknąć generalnego remontu, który może okazać się prawdziwym koszmarem dla rodziny? Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji już wkrótce na ekranach. Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów TVP2. Już 26 września zostanie wyemitowany 208 odcinek, który przyniesie wiele emocji. Kancer, główna bohaterka, ujawnia sekrety Jący, co wywołuje burzę wśród mieszkańców. Cichan, jej mąż, podejmuje zdecydowane kroki, zgłaszając skargę na Bejzę, co prowadzi do jej aresztowania. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hancer i Turkseve jako Cichan. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, liczy już 325 odcinków i wciąż trwa. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, bo zakończenie historii Cichana i Hancer jest jeszcze daleko. W 1941 odcinku M jak miłość emocje sięgną zenitu. Artur i Joanna wyjadą razem na sympozjum do Berlina, które okaże się gorącym weekendem pełnym namiętności. Po powrocie do Polski Joanna postanowi walczyć o Artura z Marysią, nie zważając na konsekwencje. Zakochana do szaleństwa wręczy Arturowi wyjątkowy dowód miłości. Płytę z sentymentalnym przesłaniem. Artur, rozdarty między dwiema kobietami, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Joanna nie zamierza się poddać i zapowiada, że Artur będzie tylko jej. Premiera tego pełnego napięcia odcinka już 21 września o 20.50 w TVP2. Na wspólnej prowadza nową postać, która z pewnością namiesza w fabule. Camilla Barr dołącza do obsady jako doktor Oriana Warska, wybitna kardiochirurg z międzynarodowym doświadczeniem. Jej postać pojawi się w październikowych odcinkach, a jej przybycie do szpitala wywoła prawdziwą burzę. Oriana stanie do ostrej rywalizacji z Lwem Nalepą o stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Ich relacja nie będzie tylko zawodowa, ponieważ przed laty łączył ich romans. Oriana przywozi do Polski nowatorskie metody operacyjne, które mogą zrewolucjonizować szpital. Jej obecność wprowadzi zamieszanie nie tylko w pracy, ale także w życiu osobistym bohaterów. Produkcja zapowiada, że wątek Oriany będzie jednym z najciekawszych tej jesieni.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4252 odcinku serialu Pierwsza Miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. Na wspólnej zaskakuje widzów nową czołówką, która wywołała falę spekulacji. Wiele znanych twarzy zniknęło z ekranu, co wzbudziło obawy o ich odejście z serialu. Twórcy jednak uspokajają, że zmiany w czołówce nie oznaczają masowych zwolnień. Nowe intro ma na celu pokazanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady. Do serialu dołączyły m.in. Edyta Jungowska jako Dorota Zakrzewska i Camilla Barr jako lekarka Oriana Warska. Widzowie mogą być spokojni, bo ulubione postacie nadal będą obecne na ekranie, choć w nieco odświeżonej formie. Na wspólnej wciąż przyciąga tłumy przed telewizory, oferując nowoczesny klimat i wielowątkowość. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munewer odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasabbasiolu jako Münever i Kajre Alejne Zapczy jako Yasemin. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ulewny wrzesień nie musi oznaczać nudy. Warto poszukać inspiracji.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes UOKiK Tomasz Chrustny ogłosił, że BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior Bank muszą ponownie przeanalizować nieautoryzowane transakcje od 2022 roku. Jeśli transakcja była uwierzytelniona, ale nieautoryzowana, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. Wyjątkiem są sytuacje rażącego niedbalstwa lub oszustwa ze strony klienta. To ważna informacja dla osób, które straciły środki w wyniku oszustwa i spotkały się z odmową zwrotu przez bank. Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga. Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
3: Meghan Markle i książę Harry spędzają czas w Wielkiej Brytanii, ciesząc się urokami natury. Na Instagramie Meghan opublikowała filmik, na którym widać rodzinne spacery, pływanie łódką i relaks przy kominku. W nagraniu pojawiają się także ich dzieci, Archie i Lilibet, które bawią się na świeżym powietrzu. Całość utrzymana jest w sielankowym klimacie, z brytyjską flagą i sercem w tle.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Tragiczny wypadek w nowojorskim metrze. W niedzielę na stacji Spring Street zginęli 24-letni Navam Kaul i Malaika Chitre. Para siedziała na torach, gdy nadjechał pociąg. Śledczy podejrzewają, że mogli być pod wpływem substancji odurzających. Wyniki badań toksykologicznych mają to potwierdzić. Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy.
2: W niedzielę w Międzylesiu doszło do groźnego wypadku na moście. 40-letnia kobieta, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, uderzyła w bariery ochronne, a pojazd częściowo zawisł nad wodą. Na miejscu interweniowały służby ratunkowe, a policja ukarała zarówno kierującą, jak i właściciela auta. Kobieta straciła prawo jazdy i stanie przed sądem, a właściciel pojazdu otrzymał mandat za udostępnienie auta osobie nietrzeźwej.
3: W Legionowie 11 września sierżant sztabowy Patryk Bziuk, będąc po służbie, pomógł leżącej na poboczu seniorce. Kobieta zasłabła, a inni uczestnicy ruchu przejeżdżali obojętnie. Policjant zabezpieczył miejsce, udzielił pomocy i wezwał pogotowie. Jego postawa wzbudziła uznanie świadków.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Sąd rejonowy w Myślenicach skazał 3 mężczyzn z Rumunii za znęcanie się nad końmi. Zwierzęta były przewożone w nieodpowiednich warunkach, w samochodzie dostawczym o zbyt małej ładowności. Każdy z oskarżonych otrzymał wyrok 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata, a konie przeszły na własność Skarbu Państwa. Policja apeluje o zgłaszanie podejrzanych transportów, aby chronić zwierzęta przed niewłaściwym traktowaniem. Kosmetyki przechowywane w łazience mogą tracić swoje właściwości z powodu wysokiej wilgotności i zmian temperatury. Szczególnie dotyczy to kremów z aktywnymi składnikami, perfum oraz kosmetyków naturalnych. Warto przenieść je do suchego i zacienionego miejsca, na przykład do sypialni. Szampony i żele pod prysznic mogą pozostać w łazience, ponieważ są przystosowane do takich warunków. Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później. Jesienią i zimą suszenie prania w domu bywa uciążliwe, ale jest na to prosty sposób. Wystarczy dodać suchy ręcznik do pralki przed ostatnim wirowaniem. Ręcznik wchłania nadmiar wilgoci, co skraca czas suszenia ubrań nawet o połowę. Pamiętajmy, by ręcznik był czysty i suchy, a efekt będzie zaskakujący.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: We Wrocławiu zatrzymano 27-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o udział w oszustwach przy bankomatach. Mężczyzna wypłacał gotówkę na polecenie innych osób, a przy sobie miał blisko 6 tysięcy złotych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policja kontynuuje śledztwo, próbując ustalić rolę innych osób w tym procederze.
2: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersje, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką, nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brosze, kwestionowana królowa trendów, już

0: Jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań.
1: W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji. To jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
0: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po dwóch odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja? Rodzina Świeżyńskich to prawdziwa muzyczna dynastia disco polo. Sławomir, lider Bayer Full, od lat króluje na scenie, a jego dzieci nie pozostają w tyle. Największą uwagę przyciąga Nicola, która z braćmi założyła zespół Baby Full, łącząc klasykę z nowoczesnością. Plotki o romansie z lat 90. tylko dodają pikanterii tej muzycznej sielance. Cóż, życie, jak z piosenki, pełne rytmu, miłości i tajemnic.
1: Ostatnia szansa, by stać się gwiazdą Hotelu Paradise. Ekipa show ogłosiła Last Call dla wszystkich marzących o przygodzie na rajskiej wyspie. Kandydaci muszą błyskawicznie wypełnić ankietę, dołączyć zdjęcia w stroju kąpielowym i nagrać wideo, w którym opowiedzą o swoich pasjach. Czyżby to była przepustka do sławy, czy może tylko kolejna okazja do pokazania się w telewizji? Czas pokaże.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kto by pomyślał, że melancholijna melodia Czesława Niemena, którą nuciła cała Polska, mogła być warta zaledwie $200? W 1964 roku, podczas koncertu w sali kongresowej, światowa gwiazda Marlene Dietrich zakochała się w utworze Czy mnie jeszcze pamiętasz? I postanowiła włączyć go do swojego repertuaru. Niemen, młody i ambitny, zgodził się na sprzedaż praw autorskich, co otworzyło drzwi do międzynarodowej kariery tej kompozycji. I tak oto, za cenę kilku banknotów, polska melodia zdobyła światowe sceny, a my możemy się tylko zastanawiać, ile naprawdę była warta. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu. Zespół The Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty The Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 19 stopni z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze stolicy zapowiedziały zmiany w regulaminie, które pozwolą kierowcom nosić krótkie spodenki w sezonie letnim. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. To duży sukces dla pana Darka i jego kolegów po fachu.
2: 46-letni kierowca białego Land Rovera został ponownie zatrzymany za prowadzenie pojazdu mimo dożywotniego zakazu. Prokuratura w Otwocku po raz kolejny wnioskowała o jego aresztowanie, jednak sąd odmówił. Mężczyzna był już wcześniej karany za łamanie sądowych zakazów, a latem prowadził samochód po użyciu alkoholu. Policja podkreśla, że kierowca jest dobrze znany miejscowym funkcjonariuszom. Mieszkańcy Radomia mogą już korzystać z nowego przystanku kolejowego Radom Południowy. Inwestycja, warta ponad 20 milionów złotych, została zrealizowana przy wsparciu środków unijnych. Przystanek oferuje wygodne połączenia oraz nowoczesną kładkę pieszo-rowerową. To kolejny etap rozbudowy infrastruktury kolejowej w mieście.
1: Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Tragiczny wypadek w Tatrach. 19-letni turysta z Polski zginął po upadku z wysokości około 150 metrów w rejonie Zawratowej Turni. Mężczyzna wędrował samotnie, a jego ciało zostało przetransportowane do Zakopanego przez ratowników Topr. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Na Śląsku doszło do tragicznego zdarzenia podczas konwoju więźnia. Na stacji benzynowej w Miedźnie znaleziono kierowcę konwoju z raną postrzałową. Mężczyzny nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają, czy był to wypadek, czy celowe działanie funkcjonariusza. Śledztwo trwa. Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
1: Pod Stargardem doszło do drastycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z powodu obawy matactwa. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W Zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
2: W Warzymicach pod Szczecinem doszło do niecodziennej sytuacji. Sąsiadka, która zabrała wyrzuconą komodę z ukrytymi 42 tysiącami euro, usłyszała zarzuty przywłaszczenia mienia. Choć początkowo nie wiedziała o gotówce, później znalazła pieniądze i nie zgłosiła tego, mimo nagłośnionej akcji poszukiwawczej. Teraz grozi jej do 1 roku więzienia, a pieniądze wróciły do właścicielki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
1: Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
2: Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benficą 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo że wynik tego spotkania nie wpłynie na pozycję Polaków, którzy już zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca, selekcjoner Nikola Grbić wyraża swoje niezadowolenie. Trener podkreśla, że taka sytuacja może być niebezpieczna, ponieważ obniża poziom koncentracji drużyny. Początek meczu o godzinie 18:00. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie Dawid Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałarza z analizy matematycznej.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dziś słońce nie grzeje z przesadą. Temperatura sprzyja spacerom i łagodnym planom.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3400 odcinku Barw Szczęścia Lucyna urządzi Hubertowi prawdziwy finansowy koszmar. Kiedy w domu Pyrków zepsuje się piec, Lucyna zacznie dramatyzować, że zimno zagraża jej zdrowiu. Seniorka zażyczy sobie pobytu w hotelu, a Hubert zgodzi się zapłacić za jej luksusowy pobyt. Lucyna nie zamierza oszczędzać i korzysta z hotelowego spa, sauny oraz kosztownych masaży. Hubert nie przewidzi, jak szybko rosnące rachunki obciążą jego budżet. Lucyna czuje się w hotelu jak na wymarzonych wakacjach i nie chce wracać do Pyrków. Jej plan, by finansowo wykończyć rodzinę, działa idealnie. W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
1: W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę urodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 1941 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur Rogowski spędza noc z Joanną w Berlinie, co dla niej staje się przełomowym momentem. Choć Artur próbuje wrócić do żony Marysi, Joanna nie zamierza odpuścić. Wręcza mu intymny prezent, płytę winylową z miłosnym cytatem, co pokazuje jej głębokie uczucia. Sytuacja staje się napięta, gdy Joanna decyduje się wrócić z Arturem do Polski, ignorując jego prośby o pozostanie. Ich relacja nabiera niebezpiecznego tempa, a Joanna zaczyna walczyć o miłość do Artura, mimo że wcześniej deklarowała, że nie zamierza rozbijać jego małżeństwa. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
1: W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września, o godzinie 18.40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15.05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września, o godzinie 17:20 na TVP2.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień z jesiennym światłem. Połączenie, które trudno przegapić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
3: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Boeing 737 linii Sepehran Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców. Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
3: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu.
2: Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu.
3: Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania dwa razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grudnik, znany również jako Schlumbergera, to roślina, która kwitnie zimą, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji już od września. Kluczowe jest ograniczenie podlewania i wstrzymanie nawożenia, aby roślina mogła się zregenerować. Ważne jest także zapewnienie jej odpowiednich warunków świetlnych i temperaturowych. Jeśli zadbamy o te aspekty, grudnik powinien zakwitnąć w grudniu.
3: pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
2: Michał Wiśniewski, lider ich troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emme Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja. Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 koncertem na warszawskim torze.

0: najlepsze piosenki w historii muzyki. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel, Miami for the Weekend, to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
1: Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej Żelaznej Dziewicy.
0: Tuja Szmaragd z zespołu V postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak 3 albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w 4-osobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce, a towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Chociaż deszcz pada intensywnie, to w sercu wciąż niech gości słońce.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych.
2: W Siedlcach doszło do tragicznego wypadku na terenie szkoły ponadpodstawowej. 50-letni pracownik firmy budowlanej spadł z rusztowania i zmarł w szpitalu. Śledczy badają przyczyny tego zdarzenia, a teren budowy został zabezpieczony. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w tej sprawie. W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia. Mur aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przeszedł niezwykłą metamorfozę. W ramach trzeciej edycji Street View Art Meeting artyści z Polski, Europy i Azji zamienili szary mur w kolorową galerię sztuki ulicznej. Przez 3 dni mieszkańcy mogli obserwować, jak powstają murale na powierzchni 500 metrów kwadratowych. Wydarzenie obejmowało także warsztaty street artu i wernisaż, a jego celem była integracja lokalnej społeczności. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swoje pierwsze wakacje z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy odnotowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i wydano prawie 210 tysięcy posiłków. Kompleks przyciągnął nie tylko Polaków, ale także wielu zagranicznych turystów, w tym szczególnie Niemców. Hotelowe spa cieszyło się dużym zainteresowaniem, wykonując ponad 1200 zabiegów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa odkryła, że przedsiębiorca prowadzący kilka stacji kontroli pojazdów nie wykazał w rejestrach sprzedaży ponad 3 milionów złotych. W wyniku kontroli firma musiała skorygować deklarację i zapłacić ponad 700 tysięcy złotych zaległego podatku VAT. Urzędnicy ustalili, że nie ewidencjonowano około 30 tysięcy płatności za badania techniczne. Przedsiębiorca przyznał się do zaniedbań i uregulował zaległości.
2: W 2026 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi wcześniej niż zwykle. Zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października, cofając wskazówki z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Pamiętajmy, że smartfony i komputery zmienią czas automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba przestawić ręcznie.
1: W czeskim sanatorium w Luchaczowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień pozwala wciąż planować aktywności pod gołym niebem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Ceny paliw w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. Benzyna zdrożała o ponad 270 zł za metr sześcienny, a olej napędowy o 110 zł. To efekt problemów z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, w tym na Morzu Północnym i w Stanach Zjednoczonych. Ceny hurtowe rosną od lutego, kiedy to eskalował konflikt na Bliskim Wschodzie. Te podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych w całym kraju.
2: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
1: Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji. Dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami.
2: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Letatede integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są umiarkowane opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy? W 1941 odcinku M jak miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:50 w TVP2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Duma i uprzedzenie powraca na ekrany dzięki Netflixowi. Sześciodcinkowy miniserial zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Reżyserią zajął się Euros Lynn, a scenariusz napisała Dolly Alderton. To wierna adaptacja klasycznej powieści Jane Austen, która od ponad 200 lat porusza serca czytelników na całym świecie. Historia opowiada o 5 siostrach Bennet, które muszą zmierzyć się z miłosnymi wyzwaniami i społecznymi oczekiwaniami. Serial obiecuje emocjonujące spotkania i rodzinne skandale, które zmuszą Elizabeth do przemyślenia swoich uczuć. To może być prawdziwa perełka w dorobku Netflixa. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15:05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munever odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasab-Basiolu jako Munever i Kajre Alejne Zabczy jako Yasemin. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. To jeden z tych dni, które zatrzymują lato, choćby na chwilę dłużej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes UOKiK Tomasz Chrustny ogłosił, że BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior Bank muszą ponownie przeanalizować nieautoryzowane transakcje od 2022 roku. Jeśli transakcja była uwierzytelniona, ale nieautoryzowana, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. Wyjątkiem są sytuacje rażącego niedbalstwa lub oszustwa ze strony klienta. To ważna informacja dla osób, które straciły środki w wyniku oszustwa i spotkały się z odmową zwrotu przez bank. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian. Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
3: W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
3: Tragiczny wypadek w nowojorskim metrze. W niedzielę na stacji Spring Street zginęli 24-letni Navam Kaul i Malaika Chitre. Para siedziała na torach, gdy nadjechał pociąg. Śledczy podejrzewają, że mogli być pod wpływem substancji odurzających. Wyniki badań toksykologicznych mają to potwierdzić. Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-latka podejrzanego o oszustwo na szkodę mieszkanki gminy Majdan Królewski. Kobieta przekazała mu blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga siostrze potrzebującej leków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje o czujność i weryfikowanie informacji przed przekazaniem pieniędzy.
2: Przeprowadzka to nie tylko pakowanie kartonów, ale także wybór odpowiedniego dnia. Według dawnych wierzeń czwartek sprzyja rozwojowi i dostatkowi, a piątek miłości i harmonii. Sobota natomiast łączy się ze stabilizacją i porządkowaniem spraw. Warto też rozpocząć przeprowadzkę rano, by symbolicznie zacząć nowy rozdział.
3: Suche i łamliwe włosy mogą być wynikiem niewłaściwej pielęgnacji, a nawet sposobu mycia. Rozwiązaniem może być metoda odwróconego mycia włosów, która polega na zmianie kolejności stosowania odżywki i szamponu. Najpierw nakładamy odżywkę, a dopiero potem myjemy skórę głowy szamponem. Ta prosta zmiana może pomóc osobom z cienkimi i suchymi włosami, przywracając im lekkość i objętość.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 4 członków grupy przestępczej handlującej podrobionymi farmaceutykami. Akcja przeprowadzona na początku września w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku to część śledztwa, w którym występuje już 26 podejrzanych. Czarnorynkowa wartość sprzedanych produktów przekracza 8 milionów złotych. Sąd rejonowy w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych, a wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.
1: To są wiadomości. wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersje, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką, nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Temperatura pozwala cieszyć się światem bez pośpiechu. To wrzesień w swojej najlepszej formie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach.
2: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
1: W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku podbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
1: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebonafide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej Stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
2: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj N., ostatni ze współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka, został zatrzymany w Izabelinie po kilku tygodniach ukrywania się. 24-latek, zaskoczony obecnością policji, nie stawiał oporu. Został przewieziony do aresztu w Białołęce. Mikołaj N. był poszukiwany za mataczenie w śledztwie dotyczącym tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W Przasnyszu odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności, który został zamordowany. Ofiara była wcześniej pobita przez 13-latka, co miało miejsce w lutym tego roku. Policja i prokuratura badają, czy te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Rozprawa dotycząca lutowego pobicia miała odbyć się dzisiaj. Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu. Allerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski.
0: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka, uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Stargardem doszło do drastycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z powodu obawy matactwa. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę. 2 samice myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, nie wrócą już na wolność. Choć udało im się uciec, utraciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na życie w ośrodku rehabilitacji w Poczopku. Tam, pod opieką specjalistów, stały się atrakcją edukacyjną dla turystów, przypominając o tym, że dzikie zwierzęta nie powinny być traktowane jak domowe maskotki.
0: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
0: Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepły wrzesień zachęca, by jeszcze na chwilę zostać w letnim nastroju.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Dziś wieczorem polscy siatkarze zmierzą się z Bułgarią w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Mimo że wynik tego spotkania nie wpłynie na pozycję Polski, która już zapewniła sobie pierwsze miejsce, trener Nikola Grbić wyraża obawy. Podkreśla, że seria łatwych zwycięstw może uśpić czujność zespołu. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się umiarkowane opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejszy dzień to dobre przypomnienie, że wrzesień też potrafi być przyjazny i pogodny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20:15 na antenie TVN. W 4263 odcinku Pierwszej miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4252 odcinku serialu Pierwsza miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15:05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17:20 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munewer odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu jako Münevver i Kayre Aleyne Zapçı jako Yasemin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Pogoda dziś łagodna i przyjazna. Ciepło przeplata się z jesienną nutą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
3: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS. Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
3: Boeing 737 linii Sepahan Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców. Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe. Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
3: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu. Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania dwa razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później. Pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu McLemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem McLemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem. TVN postanowił zaskoczyć fanów na wspólnej i zmienił kultową czołówkę serialu. Zamiast piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z nami od zawsze, teraz mamy delikatną melodię i nazwiska pisane małymi literami. Widzowie są wściekli, czują się oszukani, a TVN milczy jak zaklęty. Ciekawe, czy to postęp czasu, czy po prostu brak szacunku dla tradycji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja. Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po dwóch odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja? Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
1: Kiss nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy box, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowanych. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.

0: 12 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Mikołaj N., poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. 24-latek ukrywał się w Izabelinie, gdzie został namierzony przez kryminalnych z Targówka. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Teraz trafił do aresztu w Białołęce, gdzie odbędzie wyrok 4 lat więzienia za utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
2: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miedźnie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków.
1: Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia. Mur aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przeszedł niezwykłą metamorfozę. W ramach trzeciej edycji Street View Art Meeting artyści z Polski, Europy i Azji zamienili szary mur w kolorową galerię sztuki ulicznej. Przez 3 dni mieszkańcy mogli obserwować, jak powstają murale na powierzchni 500 metrów kwadratowych. Wydarzenie obejmowało także warsztaty street artu i wernisaż, a jego celem była integracja lokalnej społeczności.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny. 2 samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
1: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od zysków nadzwyczajnych, który ma przynieść 4 miliardy złotych na obniżenie cen paliw. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, podkreślając rekordowe zyski koncernów paliwowych, takich jak Orlen. Prezydent jednak może zablokować projekt, podobnie jak poprzednią ustawę, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, ostrzega, że podatek może skutkować przerzuceniem kosztów na konsumentów. Spór między rządem a prezydentem zaostrza się, a stawka podatku ma wynieść 60% od nadwyżki przychodów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek, podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju.
2: Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. banka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr południowy o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
2: W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę u rodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane.
1: W 1941 odcinku M jak miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:50 w TVP2. W 4263 odcinku Pierwszej miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Duma i uprzedzenie powraca na ekrany dzięki Netflixowi. Sześciodcinkowy miniserial zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Reżyserią zajął się Euros Lynn, a scenariusz napisała Dolly Alderton. To wierna adaptacja klasycznej powieści Jane Austen, która od ponad 200 lat porusza serca czytelników na całym świecie. Historia opowiada o 5 siostrach Bennet, które muszą zmierzyć się z miłosnymi wyzwaniami i społecznymi oczekiwaniami. Serial obiecuje emocjonujące spotkania i rodzinne skandale, które zmuszą Elizabeth do przemyślenia swoich uczuć. To może być prawdziwa perełka w dorobku Netflixa. Kłamstwo idealne to nowy dreszczowiec Netflixa, który zadebiutował 10 września i szybko zdobył serca polskich widzów. Serial oparty na powieści Saski Nord przenosi nas do zamkniętej społeczności, gdzie pozory idyllicznego życia szybko zostają zburzone przez pożar i tajemniczą śmierć. Główna bohaterka, Karen, odkrywa, że przyjaciele skrywają mroczne sekrety, a jej śledztwo może kosztować ją więcej, niż się spodziewa. Choć porównywany do Wielkich Kłamstewek HBO, Kłamstwo idealne nie osiąga tego samego poziomu artystycznego, ale wciąga intrygą i zaskakującymi zwrotami akcji. Widzowie ocenili serial na 6,4 na Filmwebie, a Netflix jeszcze nie potwierdził, czy powstanie drugi sezon. Jednak biorąc pod uwagę popularność i fakt, że to dopiero początek trylogii, jest na to duża szansa. 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes UOKiK Tomasz Chrustny ogłosił, że BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior Bank muszą ponownie przeanalizować nieautoryzowane transakcje od 2022 roku. Jeśli transakcja była uwierzytelniona, ale nieautoryzowana, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. Wyjątkiem są sytuacje rażącego niedbalstwa lub oszustwa ze strony klienta. To ważna informacja dla osób, które straciły środki w wyniku oszustwa i spotkały się z odmową zwrotu przez bank. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian.
1: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem.
2: Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby. Tragiczny wypadek w nowojorskim metrze. W niedzielę na stacji Spring Street zginęli 24-letni Navam Kaul i Malaika Chitre. Para siedziała na torach, gdy nadjechał pociąg. Śledczy podejrzewają, że mogli być pod wpływem substancji odurzających. Wyniki badań toksykologicznych mają to potwierdzić. Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy. Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz. Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po jednej godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersję, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką, nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
1: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
3: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
1: Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel Miami for the Weekend to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży. Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat. Tuja Szmaragd z zespołu V postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce. A towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 15 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W Przasnyszu odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności, który został zamordowany. Ofiara była wcześniej pobita przez 13-latka, co miało miejsce w lutym tego roku. Policja i prokuratura badają, czy te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Rozprawa dotycząca lutowego pobicia miała odbyć się dzisiaj. Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości. W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
1: Pod Stargardem doszło do drastycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z powodu obawy matactwa. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę. Jutro, 17 września, o godzinie 12 w Białymstoku i innych miejscowościach województwa podlaskiego zabrzmią syreny alarmowe. To upamiętnienie 84. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Główne uroczystości odbędą się przed Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie zgromadzą się Sybiracy, ich potomkowie oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. Wcześniej, o godzinie 11.30, złożone zostaną kwiaty przy pomniku grobie nieznanego Sybiraka.
2: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
1: Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć. W Złotoryi na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego części samochodowe. Ewakuowano ponad 100 osób, zanim na miejsce dotarły służby. Obecnie z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you. You've been hurting too. You give all your-

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
2: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Polscy siatkarze zmierzą się dziś z Bułgarią w ostatnim meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Mimo że wynik tego spotkania nie wpłynie na pozycję Polaków, którzy już zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca, selekcjoner Nikola Grbić wyraża swoje niezadowolenie. Trener podkreśla, że taka sytuacja może być niebezpieczna, ponieważ obniża poziom koncentracji drużyny. Początek meczu o godzinie 18. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie Dawid Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł mistrzyni świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Dziś mija 21 lat od tragicznej śmierci Arkadiusza Gołasia, jednego z największych talentów polskiej siatkówki. W wieku 24 lat, podczas podróży do Włoch, gdzie miał podpisać wymarzony kontrakt, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie w Austrii. Jego niezwykłe umiejętności i osiągnięcia wciąż inspirują kolejne pokolenia sportowców.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 4252 odcinku serialu Pierwsza Miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu.
1: W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18.40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15.05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Kancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17.20 na TVP2. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1012 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
3: Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
3: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
3: Boeing 737 linii Sepehran Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
2: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe. Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później. pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Karl Denke, zwany pieszczotliwie ojczulkiem, miał w niezwykle brutalny sposób pozbawiać życia swoich ofiar, a później wykorzystywać ich ciała. Mężczyznę, którego czyny wstrząsnęły niewielkim miasteczkiem na Dolnym Śląsku, oskarżano również o zjadanie zamordowanych przez siebie ludzi. Śledczy ustalili, że ludzkie mięso sprzedawał też na targu jako produkty spożywcze. W jego mieszkaniu zalegało mnóstwo szokujących dowodów, świadczących o winie 64-latka. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: Karl Denke był pochodzenia niemieckiego. Urodził się w Kalinowicach Górnych, a potem przeprowadził do dzisiejszych Ziembic na Dolnym Śląsku, które jednak w tamtym okresie funkcjonowały pod nazwą powiatu Münsterberg. Była to prusko-niemiecka jednostka podziału administracyjnego, istniejąca w latach 1816-1932. Po II wojnie światowej w 1945 roku Ziembice zostały włączone do Polski, a miasto przetrwało wojnę w stanie właściwie nienaruszonym. Zanim jednak do tego doszło, okolicznymi mieszkańcami wstrząsnęła historia kanibala i mordercy. Karl Denke, nazywany pieszczotliwie ojczulkiem, pochodził z rolniczej rodziny. Już w dzieciństwie sprawiał problemy wychowawcze. W szkole uczył się tak źle, że w końcu uznano go za opóźnionego w rozwoju. Wielokrotnie uciekał z domu, a po śmierci rodziców podzielił się gospodarstwem ze starszym bratem. Ten przejął tereny po mamie i tacie, a Karl za pieniądze z ojcowizny kupił własną ziemię, przeprowadzając się do dzisiejszych Ziembic. Robił wszystko, co mógł, by odbudować swoją reputację i w zasadzie mu się to udało. Sąsiedzi opisywali go jako człowieka spokojnego, uczynnego i pobożnego. Typ samotnika, który stroni od używek. Plotki na temat Karla wywoływał jednak fakt, że nigdy nie widziano go z kobietą, nie doczekał się żony ani dzieci. Spekulowano nawet, że może woleć mężczyzn, zwłaszcza po propozycji noclegu, jaką złożył jednemu z mieszkańców. Wkrótce jego biznes zaczął kuleć. Otrzymał co prawda zgodę na handel domokrążny, ale przezwisko rabarbarowego króla, które otrzymał z powodu sprzedawanych przez siebie warzyw wyhodowanych w przydomowym ogródku, niewiele miało wspólnego z królewskim majątkiem. Karl Denke w rzeczywistości ledwo wiązał koniec z końcem. Próbował jeszcze utrzymywać się ze sprzedaży skórzanych szelek czy pasków, a później również mięsa, którym miała być peklowana wieprzowina bez skóry. Z ustaleń śledczych wynika, że tak naprawdę było to mięso ludzkie, odcinane i porcjowane ze zwłok zabijanych przez niego ofiar. Ojczulek Denke skutecznie ukrywał swoją mroczną stronę i dzięki temu długo pozostawał nieuchwytny. Nie złapano go nawet wtedy, kiedy przestał mieszkać sam przy ulicy Stawowej 10. Musiał bowiem sprzedać swój dom, choć nadal przebywał w mieszkaniu na parterze. Resztę swojego gospodarstwa wynajmował. W tym samym lokum, ale po lewej stronie, mieszkał nauczyciel, a piętro zajmował kupiec wraz z rodziną. Nie zorientowali się, co pod osłoną nocy wyczynia Karl. Prawda wyszła na jaw dopiero w niedzielę 21 grudnia 1924 roku, po godzinie 13. To wtedy w drzwiach miejskiego posterunku stanął niejaki Vincent Olivier, żebrak, który w przeszłości wypracował sobie zawód stolarza. Przerażony mężczyzna opowiedział mundurowym, co go spotkało. Miał na ciele liczne rany. Twierdził, że został zaatakowany przez znanego w Ziembicach handlarza. Przebieg zdarzenia był jednak dość nietypowy. Bezrobotny stolarz pojawił się w domu Karla po tym, jak ten poprosił go o pomoc w napisaniu świątecznego listu do starszego brata. Obiecywał mu zapłatę, a że Vincent był żebrakiem, natychmiast się zgodził. Szybko zabrał się do pracy, czekając, aż Denke podyktuje mu treść wiadomości. Już pierwsze słowa wywołały niemałą konsternację. Adolf, ty tłusty bebechu, wyrecytował Denke, a Olivier wybuchnął śmiechem i odwrócił się w kierunku swojego tymczasowego pracodawcy. Wtedy zobaczył, jak Karl próbuje uderzyć go w tył głowy motyką. Z późniejszych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że niemiecki handlarz nie spodziewał się takiej reakcji stolarza. Nie sądził, że ten odwróci się w jego kierunku. Stąd chwila zawahania i pudło. Karl nieskutecznie zadał cios, nie powalił swojej ofiary i nie pozbawił jej przytomności, jak zwykł robić. Między mężczyznami wywiązała się szarpanina, a Vincentowi udało się uciec i wezwać pomoc. Ojczulek Denke na prędce wymyślił wymówkę. Opowiedział, że to włóczęga próbował wykorzystać jego dobroduszność i go obrabować. Słowo znanego i lubianego handlarza kontra oskarżenia biednego żebraka. Można się domyślić, komu uwierzyła lokalna społeczność. Ale obrażenia Vincenta budziły niepewność. Zdecydowano, że zostanie przebadany przez lekarza, a ten orzekł, że faktycznie ktoś zadał poszkodowanemu poważne obrażenia, wyglądające tak, jakby sprawca chciał zabić. Karl Denke został aresztowany około godziny 17, jeszcze tego samego dnia. 4 godziny później w celi odnaleziono jego zwłoki. Powiesił się na apaszce. Dziś może się to wydawać nieprawdopodobne, ale rzeczywiście powiesił się na tej apaszce. To nie była taka apaszka, jakiej mamy dziś, ale porządna, wykonana z lnu. Miała pół na pół metra, więc było się na czym wieszać. Tłumaczyła po latach Lucyna Biały z oddziału starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej na Piasku we Wrocławiu, która odkryła szczegóły tej historii jako jedna z pierwszych. Wcześniej sprawa znana była tylko z artykułów Marka Czaplińskiego w obszernej pracy Dzieje miasta Ziębic na Śląsku. Tak naprawdę stosunkowo niedawno poznaliśmy cały jej przebieg, który do tej pory starano się ukrywać. Wstrząsające znalezisko w celi wywołało wielkie poruszenie w mieście. Funkcjonariusze zachodzili w głowę, dlaczego Karl Denke, oskarżony jedynie o zranienie włóczęgi, postanowił odebrać sobie życie w taki sposób. Czyżby miał coś więcej do ukrycia? Takie pytanie wreszcie zaczęło pojawiać się w głowach mundurowych. Dopiero 3 dni po jego śmierci, na prośbę rodziny, która chciała uporządkować rzeczy mężczyzny, służby weszły do jego domu. To wtedy dokonano makabrycznego odkrycia. Na półkach zalegały naczynia z zapeklowanym ludzkim mięsem, co potwierdziły przeprowadzone potem badania. Funkcjonariusze ustalili, że Karl Denke w brutalny sposób mordował i wykorzystywał ciała swoich ofiar, a następnie zjadał szczątki, część ludzkiego mięsa sprzedając jako produkty spożywcze na targu. Tym samym wyjaśniła się zagadka tajemniczych zaginięć różnych osób w Ziębicach, głównie przyjezdnych, włóczęgów i żebraków, których nikt specjalnie nie szukał. Karl obiecywał im pomoc. Z tego zresztą był znany. Z pomagania potrzebującym. Tymczasem spotykał ich los, którego o mały włos nie podzieliłby kolejny stolarz. Nigdy nie ustalono dokładnej liczby ofiar Karla, ale Marek Czapliński w książce Dzieje miasta Ziębic na Śląsku opisywał, że ocenia się ją na 20-40 osób. Jeszcze po II wojnie światowej na terenie jego ogrodu znajdowano ludzkie szczątki, wskazywał autor. Było też mnóstwo dowodów na winę. Pokrwawione stosy ubrań, kwity zwolnień ze szpitali lub więzień, w końcu zapiski samego sprawcy, w których notował nazwiska zamordowanych. Pierwsza osoba pojawiła się w notesie w 1903 roku. A ostatnia w listopadzie 1924, miesiąc przed atakiem na Vincenta. Seryjny morderca kolekcjonował ponadto zęby oraz kości swoich ofiar. W jego domu zabezpieczono łącznie naczynia z peklowanym ludzkim mięsem, aparaturę do produkcji mydła, skórzane paski wykonane z ludzkiego mięsa oraz kolekcję 420 zębów i różnych kości. Autentyczność tych doniesień potwierdziły badania przeprowadzone przez sądowych chemików. W sprawie przesłuchano wiele osób, w tym sąsiadów i lokatorów domu Karla, którzy przecież musieli słyszeć, że coś dzieje się za ścianą domostwa. Z ich zeznań wynikało, że nie mieli co do niego żadnych podejrzeń, choć faktycznie z jego mieszkania wydobywały się odgłosy rąbania. Mieli też widzieć ślady krwi. Zbagatelizowali sprawę, ponieważ Karl Denke sprzedawał mięso, więc sądzili, że to pokłosie jego pracy, a nie zbrodniczych występków. Jedyna nietypowa informacja, jaką sobie przekazywali, mówiła o mordowaniu bezpańskich psów, które mógł przerabiać na to mięso. Jak już wiemy, w rzeczywistości zabijał nie zwierzęta, lecz ludzi. Przeprowadzone śledztwo doprowadziło do ogromnej paniki wśród mieszkańców. Splajtowała m.in. miejscowa wytwórnia konserw, którą podejrzewano o kupowanie mięsa od Karla. Trudne dni czekały zresztą wszystkich handlarzy wędlin, ponieważ lokalna społeczność zaprzestała ich spożywania przez jakiś czas. Odmówiono nawet picia miejscowej wody, bo ludzie bali się, że źródła zostały zanieczyszczone przez zwłoki, które Karl zakopywał w ogródku. Władze musiały wówczas ściągać wodę do miasta w beczkowozach. Mężczyznę finalnie pochowano 31 grudnia 1924 roku na cmentarzu w Ziębicach, co spotkało się z dużym sprzeciwem mieszkańców, którzy nie chcieli, by ich miasteczko miało cokolwiek wspólnego z seryjnym mordercą. Władzom skutecznie udało się zresztą ukrywać historię Karla. Pomógł w tym m.in. brak procesu, który mogłaby opisywać lokalna prasa. A warto zauważyć, że każdy, choćby najmniejszy artykuł, cieszył się olbrzymim zainteresowaniem. Skoro sprawca odebrał sobie życie w areszcie, jeszcze zanim doszło do odkrycia w jego mieszkaniu, udało się procesu uniknąć i w tym również zainteresowania medialnego. Wydarzenia sprzed lat jako pierwsza szeroko odtworzyła dopiero wspomniana dr Lucyna Biały z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przejrzała materiały prasowe, które ukazywały się w ówczesnej śląskiej prasie. Sprawdziła niemieckie gazety i wszelkie dostępne relacje. Poddała w wątpliwość także to, czy Karl Denke był kanibalem, ponieważ nie ma dowodów na to, że zjadał ciała swoich ofiar, jedynie, że sprzedawał ich mięso na targu. Nigdy nie zbadano treści żołądkowych sprawcy, a z uwagi na to, że ten odebrał sobie życie, zanim przeszukano jego mieszkanie, nie było możliwości przesłuchania go na tę okoliczność. W raporcie medyków sądowych z 1926 roku zapisano natomiast, że w mieszkaniu zabójcy odnaleziono garnek z połową porcji mięsa, więc drugą połowę musiał zjeść on sam, na krótko przed aresztowaniem. Były to jednak tylko domniemania służb. Współcześni właściciele domu przy ulicy Stawowej nie wyrazili zgody na przeprowadzanie prac archeologicznych na terenie domu przy ulicy Stawowej nie wyrazili

0: Pokój zbrodni.
1: Kliknij w polecane materiały i poznaj najbardziej intrygujące historie, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Zasubskrybuj Pokój Zbrodni, aby nie przegapić najbardziej mrocznych i fascynujących spraw. Bądź na bieżąco z tym, co porusza i intryguje.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu McLemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem McLemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć

0: Marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. TVN postanowił zaskoczyć fanów na wspólnej i zmienił kultową czołówkę serialu. Zamiast piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z nami od zawsze, teraz mamy delikatną melodię i nazwiska pisane małymi literami. Widzowie są wściekli, czują się oszukani, a TVN milczy jak zaklęty. Ciekawe, czy to postęp czasu, czy po prostu brak szacunku dla tradycji.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Michał Wiśniewski, lider ich troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu. Netflix zaskakuje nową wersją Lalki, Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko.
0: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja.
2: Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, nie przestaje zadziwiać. Po wyczerpującej trasie koncertowej zamiast odpocząć, wyruszyła do Nowego Jorku, by błyszczeć na pokazie mody. Tam spotkała samą Karolinę Herrerę, co oczywiście musiało trafić na jej media społecznościowe. Cóż, nie każdy 21-letni może pochwalić się takimi znajomościami i sukcesami na międzynarodowej scenie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację u Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertów w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru? Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku odbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
2: Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
0: Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych. Mikołaj N., ostatni ze współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka, został zatrzymany w Izabelinie po kilku tygodniach ukrywania się. 24-latek, zaskoczony obecnością policji, nie stawiał oporu. Został przewieziony do aresztu w Białołęce. Mikołaj N. był poszukiwany za mataczenie w śledztwie dotyczącym tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
2: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miednie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Szczeciński tramwaj wodny, dzięki projektowi CrossOder, połączył miasto z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz, stając się hitem lata. W ciągu dwóch dni sprzedano 1800 biletów, a rejsy odbywały się przy niemal pełnym obłożeniu. Inicjatywa przyciągnęła zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów przygranicznych, co wpłynęło na rozwój lokalnej turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, a organizatorzy planują jego kontynuację w kolejnych sezonach.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny. Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa odkryła, że przedsiębiorca prowadzący kilka stacji kontroli pojazdów nie wykazał w rejestrach sprzedaży ponad 3 milionów złotych. W wyniku kontroli firma musiała skorygować deklarację i zapłacić ponad 700 tysięcy złotych zaległego podatku VAT. Urzędnicy ustalili, że nie ewidencjonowano około 30 tysięcy płatności za badania techniczne. Przedsiębiorca przyznał się do zaniedbań i uregulował zaległości. Jutro w województwie podlaskim o godzinie 12 zawyją syreny alarmowe, upamiętniając 84. rocznicę napaści ZSRR na Polskę. W Białymstoku odbędą się główne obchody Dnia Sybiraka, które rozpoczną się przy Muzeum Pamięci Sybiru. W uroczystościach wezmą udział zesłańcy, ich rodziny oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. Przewidziano także obecność zagranicznych delegacji.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. We Wrocławiu termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane opady deszczu. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Ekspert Instytutu Sobieskiego, Bartosz Marczuk, podkreśla konieczność zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz późniejszego przechodzenia na emeryturę. Obecny system emerytalny, oparty na modelu z XIX wieku, nie odpowiada dzisiejszym wyzwaniom demograficznym. W Polsce na jednego seniora przypada coraz mniej pracujących, co zagraża stabilności systemu. Marczuk wraz z Pawłem Borysem proponuje w swojej książce konkretne rozwiązania, takie jak dłuższa aktywność zawodowa i dodatkowe oszczędzanie. Eksperci apelują także o rozpoczęcie dyskusji na temat zrównania wieku emerytalnego i wprowadzenia premii dla rodziców. Ceny ropy na światowych rynkach osiągnęły rekordowe poziomy, co może wpłynąć na ceny biletów lotniczych. Szef Ryanaira, Michael O'Leary, ostrzega przed możliwym wzrostem cen biletów, jeśli sytuacja się nie poprawi. Ryanair planuje także cięcia w siatce połączeń na jesień i zimę. Tymczasem Wizz Air, jeden z kluczowych przewoźników w Polsce, nie zamierza podnosić cen biletów, ani wprowadzać dopłat paliwowych. Przewoźnik zabezpieczył większość zapotrzebowania na paliwo, co pozwala mu uniknąć krótkoterminowych podwyżek. Wizz Air będzie zarządzać swoją siatką połączeń w zależności od popytu, a nie cen paliwa. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Polskie magazyny gazu są niemal w pełni napełnione, osiągając poziom 98%. To oznacza, że mamy zapewnione bezpieczeństwo energetyczne na nadchodzącą zimę. Gas Storage Poland potwierdza, że rezerwy gazu wynoszą około 3,3 miliarda metrów sześciennych. Zapasy dzielą się na strategiczne, obowiązkowe oraz handlowe, co gwarantuje stabilność dostaw. Jednak rosnące zapotrzebowanie na gaz wymaga rozbudowy magazynów w przyszłości. Przygotowania do inwestycji już trwają, aby sprostać przyszłym wyzwaniom.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Francja rezygnuje z obowiązkowego systemu kaucyjnego, uznając go za nieskuteczny. Decyzja ta zaskakuje, zwłaszcza że Polska wciąż boryka się z problemami w recyklingu plastiku. Francuzi postanowili wprowadzić dobrowolne kaucje, dostosowane do potrzeb poszczególnych regionów. W Polsce system kaucyjny działa, ale przetwarzamy tylko około 60% butelek, co jest dalekie od unijnych celów. Tymczasem koszty tzw. podatku od plastiku dla Polski mogą wynieść ponad 1 miliard i 2 miliarda złotych w 2026 roku. Oba kraje muszą znaleźć skuteczne rozwiązania, by poprawić wyniki recyklingu.
2: Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
1: Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Grupa WB podpisała 4 porozumienia z kanadyjskimi firmami. Współpraca obejmuje systemy bezzałogowe, szkolenia, systemy optoelektroniczne oraz rozwiązania morskie. Kanada, jako kraj wiodący tegorocznego salonu, wysłała do Kielc największą w historii misję biznesową. Umowy z firmami K, Westcam, Robotics Center i Rosborough Boats mają na celu wprowadzenie polskich rozwiązań na rynek kanadyjski oraz wspólne projekty dla sojuszników. To kolejny krok w zacieśnianiu współpracy obronnej między Polską a Kanadą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ceny paliw w Polsce wciąż rosną, a kierowcy muszą sięgać głębiej do kieszeni. Na stacji benzynowej w Czeremsze, należącej do piosenkarza Konrada Skolima z Kolimowskiego, benzyna 95 kosztuje niecałe 8 zł za litr, co jest niższą ceną niż średnia krajowa. Tymczasem rząd Donalda Tuska rozważa przywrócenie programu ceny paliwa niżej, ale uzależnia to od podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków. Prognozy wskazują, że ceny paliw mogą jeszcze wzrosnąć, co staje się poważnym problemem dla wielu Polaków. Diesel na stacjach kosztuje już od niecałych 9 zł do ponad 9 zł za litr.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes UOKiK Tomasz Chrustny ogłosił, że BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior Bank muszą ponownie przeanalizować nieautoryzowane transakcje od 2022 roku. Jeśli transakcja była uwierzytelniona, ale nieautoryzowana, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. Wyjątkiem są sytuacje rażącego niedbalstwa lub oszustwa ze strony klienta. To ważna informacja dla osób, które straciły środki w wyniku oszustwa i spotkały się z odmową zwrotu przez bank.
3: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem.
2: Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
3: W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
2: Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy. Karbowane włosy wracają do mody i stają się jednym z najgorętszych trendów tego roku. Popularne w latach 90. i 2000. teraz pojawiają się w nowej odsłonie, często w subtelniejszej formie. Styliści proponują karbowanie wybranych pasm, co dodaje fryzurze objętości i tekstury. Moda zatacza koło, a charakterystyczne zygzaki znów przyciągają uwagę.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych wnętrz. Zakamienione krany to problem, który można łatwo rozwiązać bez użycia narzędzi. Wystarczy użyć kwasku cytrynowego, ciepłej wody i płynu do mycia naczyń. Po 1 godzinie moczenia perlatora w takim roztworze kamień zniknie, a woda popłynie pełnym strumieniem. Aby zapobiec ponownemu osadzaniu się kamienia, warto nałożyć na kran cienką warstwę wosku.
3: Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu.
2: Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania 2 razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersje, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką, nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: Wielkie emocje w świecie filmu, bo oto nadchodzi Igrzyska Śmierci, Wschód Słońca w Dniu Dożynek. Premiera już 20 listopada, ale zwiastun, który miał podgrzać atmosferę, zdradził chyba zbyt wiele. Joseph Zada, młody talent, wciela się w rolę Haymitcha Abernathy'ego i już zdobywa uznanie. Choć Woody Harrelson błogosławił go dopiero po zakończeniu zdjęć. Fani nie mogą się doczekać, a my zastanawiamy się, czy tym razem Capitol nie przesadził z liczbą spoilerów. Karol, uczestnik 13 edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem.
1: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Świat muzyki żeglarskiej znów w żałobie. Przemysław Lisek, wokalista i pasjonat szant, odszedł w wieku zaledwie 53 lat. Jeszcze niedawno jego zespół Zrefowani dzielił się nagraniami z castingu do Must Be The Music. A dziś przyjaciele proszą o ciszę i szacunek dla rodziny. To kolejna bolesna strata dla środowiska, które wciąż nie otrząsnęło się po śmierci Dominiki Żukowskiej i Wojciecha Dudzińskiego. W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa.
1: Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Wolf Hoffmann, gitarzysta niemieckiej formacji Accept, ogłosił, że jego najlepszy riff to ten z Balls to the Wall. Twierdzi, że jest to ikoniczny motyw, który pojawia się tylko raz na początku utworu, ale zostaje w pamięci na zawsze. Accept świętuje swoje 50-lecie i z tej okazji zagrają w Polsce 9 grudnia 2026 roku w Gliwicach. Przy okazji wydali album Teutonic Titans 1976 do 2026, gdzie klasyki zyskały nowe, świeże aranżacje.
2: Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: Tuja Szmaragd z zespołu Wii postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce, a towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1013 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze stolicy zapowiedziały zmiany w regulaminie, które pozwolą kierowcom nosić krótkie spodenki w sezonie letnim. Nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku. To duży sukces dla pana Darka i jego kolegów po fachu. Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, jednak koszty transportu wywołały kontrowersje. Ukraińskie śledztwo ujawniło, że z 16 milionów złotych, które miały pokryć transport, aż 11,6 miliona mogło zostać zdefraudowane. 7 osób, w tym były dyrektor kijowskiego metra, usłyszało zarzuty korupcyjne. Mimo skandalu, wagony z Warszawy nadal kursują w Kijowie. W Czasnyszu odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności, który został zamordowany. Ofiara była wcześniej pobita przez 13-latka, co miało miejsce w lutym tego roku. Policja i prokuratura badają, czy te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Rozprawa dotycząca lutowego pobicia miała odbyć się dzisiaj. Mikołaj N., poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. 24-latek ukrywał się w Izabelinie, gdzie został namierzony przez kryminalnych z Targówka. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Teraz trafił do aresztu w Białołęce, gdzie odbędzie wyrok 4 lat więzienia za utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Nowym Dworze Mazowieckim 64-letnia kobieta padła ofiarą oszusta podającego się za policjanta. Seniorka przekazała mu 60 tysięcy złotych, ale gdy zażądał więcej, zgłosiła sprawę prawdziwej policji. Wspólnie zastawili pułapkę i zatrzymali 29-latka. Wkrótce aresztowano także dwóch jego wspólników, w tym jednego powiązanego z pseudokibicami. Policja bada, czy grupa ma na koncie inne oszustwa.
2: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu.
2: Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł. Brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę.
2: Szczeciński tramwaj wodny, projekt Cross-Oder, okazał się hitem lata, łącząc Szczecin z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a na pokładzie Sediny przepłynęło 1782 pasażerów. Rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do uruchomienia dodatkowych kursów. Dolina Dolnej Odry, nazywana Polską Amazonią, zachwyca pasażerów swoim naturalnym pięknem, a projekt Cross-Oder stał się nową atrakcją turystyczną regionu.
1: Jutro, 17 września, o godzinie 12 w Białymstoku i innych miejscowościach województwa podlaskiego zabrzmią syreny alarmowe. To upamiętnienie 84. rocznicy agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz Dnia Sybiraka. Główne uroczystości odbędą się przed Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, gdzie zgromadzą się Sybiracy, ich potomkowie oraz przedstawiciele władz i służb mundurowych. Wcześniej, o godzinie 11.30, złożone zostaną kwiaty przy pomniku grobie nieznanego Sybiraka. Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć. W Złotorii, w zakładzie produkującym części samochodowe, wybuchł pożar. Ogień pojawił się w hali produkcyjnej, co wymusiło ewakuację ponad 100 pracowników. Na miejscu działa 13 zastępów straży pożarnej, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi. Były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benficą 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie.
1: Robert Lewandowski zbliża się do zakończenia kariery w reprezentacji Polski, a kibice zastanawiają się, kto go zastąpi. Niespodziewanie pojawiła się alternatywa w postaci Elisa Simsa, napastnika z Premier League, który ma polskie korzenie. Sims złożył już dokumenty o polski paszport i jest otwarty na grę dla Polski. Choć nie jest pewne, czy stanie się zbawcą kadry, jego potencjał daje nowe możliwości.
2: Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn kończy fazę grupową Mistrzostw Europy meczem z Bułgarią. Spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 18 w Sofii, gdzie gospodarze będą mieli wsparcie pełnej hali kibiców. Polacy, mimo zapewnionego awansu do fazy pucharowej, nie zamierzają odpuszczać i są gotowi na ciężki bój. Dotychczasowe mecze zakończyli bez straty seta, pokonując m.in. Portugalię i Ukrainę. Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Anna Lewandowska wróciła do Barcelony po udziale w nowojorskim Tygodniu Mody. Trenerka fitness cieszy się z powrotu do Hiszpanii, gdzie spędza czas w swoim studio Edan i spotyka się z przyjaciółmi. Lewandowska podkreśla, że w Barcelonie czuje się jak w domu.
2: Dziś mija 21 lat od tragicznej śmierci Arkadiusza Gołasia, jednego z największych talentów polskiej siatkówki. W wieku 24 lat, podczas podróży do Włoch, gdzie miał podpisać wymarzony kontrakt, zginął w wypadku samochodowym na autostradzie w Austrii. Jego niezwykłe umiejętności i osiągnięcia wciąż inspirują kolejne pokolenia sportowców. Paweł Korpuliński zdobył tytuł mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na trzecim miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce dwa miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Marian Kmita objął funkcję pełniącego obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza. W związku z tym Kmita zdecydował się na bezpłatny urlop w Polsacie, gdzie dotychczas kierował sportem. Jego obowiązki w stacji przejmie Piotr Pykel. Kmita będzie pełnił funkcję prezesa PKOL do kwietnia przyszłego roku.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Umiarkowane opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 17 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie podobnie 17 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: przewodnimi.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy! W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte. W 963 odcinku serialu Akacjowa 38 emocje sięgną zenitu. Ursula pojawi się na ulicy, ale szybko stanie się ofiarą ataku mieszkanek Akacjowej, nie pamiętając swojej przeszłości. Z pomocą przyjdzie jej ksiądz Telmo, który zabierze ją do siebie. Trini w końcu wybuchnie i wyzna Ramonowi, że spodziewa się dziecka. Tymczasem Samuel zaciągnie pożyczkę u niebezpiecznego lichwiarza, by rozwijać nowy biznes. Doktor Higinio zastawi złote spinki, by zorganizować bankiet powitalny, ale Inigo i Liberto nie ufają jego planom. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18:40 na TVP1. To będzie kolejna dawka emocji z życia mieszkańców kamienicy przy Akacjowej 38. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Mariusz, grany przez Rafała Cieszyńskiego, niespodziewanie ratuje Pyrków z finansowych tarapatów. Gdy na Zacisznej dochodzi do awarii pieca, Mariusz oferuje kluczową część do naprawy, ratując rodzinę przed zimnem. Agata jest zaskoczona jego bezinteresowną pomocą i zastanawia się, jak się odwdzięczyć. Tymczasem Lucyna nie jest zadowolona z szybkiego rozwiązania problemu, ponieważ miała własne plany związane z awarią. Mariusz, jako człowiek praktyczny, nie zamierzał bezczynnie przyglądać się kłopotom Pyrków. Dzięki jego zaradności. Ciepło szybko wraca do domu na Zacisznej. Odcinek pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Już wkrótce na ekranach.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
3: W 3416 odcinku serialu Barwy Szczęścia Błażej Modrzycki przywozi do Warszawy swoją matkę. Zamiast ciepłego powitania, seniorka natychmiast zaczyna krytykować życie syna. Jej surowa ocena dotyka również Weroniki, partnerki Błażeja. Konflikt między kobietami może mieć poważne konsekwencje dla związku dziennikarza. Błażej staje przed trudnym wyborem między lojalnością wobec matki, a miłością do Weroniki. Powrót do stolicy okazuje się dla niego pełen napięć i wyzwań. Czy uda mu się pogodzić te dwa światy? Odpowiedź poznamy już w najnowszym odcinku. Duma i uprzedzenie powraca na ekrany dzięki Netflixowi. Sześciodcinkowy miniserial zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Reżyserią zajął się Euros Lynn, a scenariusz napisała Dolly Alderton. To wierna adaptacja klasycznej powieści Jane Austen, która od ponad 200 lat porusza serca czytelników na całym świecie. Historia opowiada o 5 siostrach Bennet, które muszą zmierzyć się z miłosnymi wyzwaniami i społecznymi oczekiwaniami. Serial obiecuje emocjonujące spotkania i rodzinne skandale, które zmuszą Elizabeth do przemyślenia swoich uczuć. To może być prawdziwa perełka w dorobku Netflixa. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munever odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasab-Basiolu jako Munever i Kajre Alejne Zabczy jako Yasemin. Lalka w nowej odsłonie zadebiutowała na Netflixie, przynosząc świeże spojrzenie na klasyczną powieść Bolesława Prusa. W rolach głównych zobaczymy Sandrę Drzymalską jako Izabelę Łęcką oraz Tomasza Szucharta jako Stanisława Wokulskiego. Reżyser Paweł Maślona odważnie zmienia fabułę, nadając jej współczesny charakter. Serial nie narzuca interpretacji, lecz zachęca do samodzielnego wyrobienia sobie opinii o bohaterach. Choć nie jest to najlepszy polski serial Netflixa, oferuje więcej niż tylko tanią sensację. Obsada pełna jest znanych nazwisk, takich jak Jacek Braciak czy Magdalena Cielecka. Lalka z pewnością wzbudzi emocje i nie pozostawi nikogo obojętnym.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem umiarkowane opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie tak samo 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga.
3: Ceny paliw w Polsce rosną. Benzyna kosztuje już ponad 8 zł, a olej napędowy 9 zł za litr. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy o nadzwyczajnych zyskach firm paliwowych, co miałoby pomóc w obniżeniu cen. Jednak szanse na podpis są niewielkie, ponieważ prezydent ma poważne zastrzeżenia do ustawy. Rząd potrzebuje 4 miliardów złotych na program CPN, ale bez zgody prezydenta realizacja tego planu stoi pod znakiem zapytania. Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
2: Na Sycylii, w okolicy Noto, znaleziono nagie zwłoki 35-letniego turysty z Wielkiej Brytanii. W pobliżu ciała odkryto głowę kozła, sznur i leki psychotropowe, co sugeruje możliwy związek z ezoterycznymi rytuałami. Mężczyzna przebywał w odizolowanej społeczności, a śledztwo w tej sprawie jest w toku. Na razie nie dokonano żadnych aresztowań.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
2: Boeing 737 linii Sepahan Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Zacieki z tłuszczu na szybie piekarnika można łatwo usunąć domowym sposobem. Wystarczy przygotować mieszankę octu i płynu do naczyń, namoczyć w niej papierowy ręcznik i położyć na zabrudzonej powierzchni. Po jednej godzinie wystarczy przetrzeć szybę miękką gąbką. Warto też sprawdzić, czy piekarnik ma ukryty przycisk do demontażu szyby, co ułatwi jej dokładne umycie.
3: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
2: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu McLemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem McLemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Grzegorz Dobek, znany z Pytania na śniadanie, dołączył do rolnikowej rodziny. Jako prowadzący nowego programu Rolnik szuka żony odwiedziny. Ale zanim wyruszył na plan, musiał zdobyć błogosławieństwo samej Marty Manowskiej. Tak, tak, nie pytajcie, dlaczego on, tylko co z Martą. Dobek i Manowska zawarli nawet zakład na małego palca, że nowy format zaskoczy Martę. Cóż, zobaczymy, czy ten odnaleziony kuzyn rzeczywiście wprowadzi coś nowego do rolnikowego świata. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. TVN postanowił zaskoczyć fanów na wspólnej i zmienił kultową czołówkę serialu. Zamiast piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z nami od zawsze, teraz mamy delikatną melodię i nazwiska pisane małymi literami. Widzowie są wściekli, czują się oszukani, a TVN milczy jak zaklęty. Ciekawe, czy to postęp czasu, czy po prostu brak szacunku dla tradycji.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie. Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie.
2: Netflix zaskakuje nową wersją Lalki Bolesława Prusa, która właśnie zadebiutowała na platformie. W rolach głównych Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka i Tomasz Szuchart jako Stanisław Wokulski, a towarzyszy im plejada gwiazd. Reżyser Paweł Maślona postawił na odważne uwspółcześnienie, które nie tylko odświeża klasykę, ale i wprowadza znaczące zmiany fabularne. Serial jest bezczelny, śmiały i na pewno nie pozostawi nikogo obojętnym, choć do najlepszych polskich produkcji Netflixa jeszcze mu daleko. Roxana Węgiel, nasza młoda gwiazda, nie przestaje zadziwiać. Po wyczerpującej trasie koncertowej zamiast odpocząć, wyruszyła do Nowego Jorku, by błyszczeć na pokazie mody. Tam spotkała samą Karolinę Herrerę, co oczywiście musiało trafić na jej media społecznościowe. Cóż, nie każdy 21-letni może pochwalić się takimi znajomościami i sukcesami na międzynarodowej scenie.
1: Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku podbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
2: Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel Miami for the Weekend to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
1: Ian Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Kiss Elvis nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy box, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowanych. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 18 stopni i umiarkowane opady deszczu. W nocy dzisiaj w Toruniu jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Katowic dobra.
3: Radio Super Express.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: W Ostrowie pod Celestynowem 75-letni kierowca Toyoty pędził aż 108 km na godzinę w pobliżu szkoły podstawowej. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Otwocka drogówka zapowiada kolejne kontrole prędkości w rejonie szkół, aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
3: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
2: Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa przekazała Kijowowi 60 wagonów metra, które miały pomóc w trudnej sytuacji transportowej stolicy Ukrainy. Choć transport kosztował 16 milionów złotych, firma przewozowa otrzymała tylko 4,3 miliona. Reszta pieniędzy zniknęła, co wzbudziło zainteresowanie ukraińskich służb antykorupcyjnych. W związku z tym postawiono zarzuty 7 osobom, tym byłemu szefowi kijowskiego metra. Mimo to wagony z Warszawy nadal służą pasażerom w Kijowie. Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
3: Pan Darek, kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał na trasę w spódnicy, osiągnął swój cel. Władze Warszawy zapowiedziały, że od przyszłego sezonu kierowcy będą mogli pracować w krótkich spodenkach. To efekt nietypowego protestu, który zwrócił uwagę na problem z dotychczasowymi zasadami ubioru. Kierowcy z niecierpliwością czekają na wprowadzenie nowych przepisów. Szczeciński tramwaj wodny, dzięki projektowi Cross Oder, połączył miasto z niemieckimi miejscowościami Meszerin i Garz, stając się hitem lata. W ciągu 2 dni sprzedano 1800 biletów, a rejsy odbywały się przy niemal pełnym obłożeniu. Inicjatywa przyciągnęła zarówno turystów, jak i mieszkańców terenów przygranicznych, co wpłynęło na rozwój lokalnej turystyki. Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej, a organizatorzy planują jego kontynuację w kolejnych sezonach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
3: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
2: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny.
3: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 50 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć. W Złotoryi na Dolnym Śląsku doszło do groźnego pożaru w hali produkcyjnej zakładu wytwarzającego części samochodowe. Ewakuowano ponad 100 osób, zanim na miejsce dotarły służby. Obecnie z ogniem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a akcja gaśnicza wciąż trwa. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: We Wrocławiu zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowy osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
1: Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych. Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Ceny paliw w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. Benzyna zdrożała o ponad 270 zł za metr sześcienny, a olej napędowy o 110 zł. To efekt problemów z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, w tym na Morzu Północnym i w Stanach Zjednoczonych. Ceny hurtowe rosną od lutego, kiedy to eskalował konflikt na Bliskim Wschodzie. Te podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych w całym kraju.
0: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy. W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla.
1: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w trzyosobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
1: Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowoczesny modułowy system minowania narzutowego. To efekt współpracy Polskiej Grupy Zbrojeniowej i czeskiej CSG, który wzbudził duże zainteresowanie na świecie. System umożliwia szybkie rozmieszczenie do 600 min w mniej niż 20 minut, co jest kluczowe na współczesnym polu walki. Zintegrowany z podwoziem Tatra Force 6x6 oferuje wysoką mobilność i bezpieczeństwo załogi. Prezentacja w Kielcach to kolejny krok w kierunku międzynarodowej ekspansji tego innowacyjnego rozwiązania. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Letatede integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Bydgoszczy umiarkowane opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 17 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego, jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym. W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę urodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane.
2: W 1941 odcinku M jak miłość czeka nas prawdziwa emocjonalna burza. Artur Rogowski spędza noc z Joanną w Berlinie, co dla niej staje się przełomowym momentem. Choć Artur próbuje wrócić do żony Marysi, Joanna nie zamierza odpuścić. Wręcza mu intymny prezent, płytę winylową z miłosnym cytatem, co pokazuje jej głębokie uczucia. Sytuacja staje się napięta, gdy Joanna decyduje się wrócić z Arturem do Polski, ignorując jego prośby o pozostanie. Ich relacja nabiera niebezpiecznego tempa, a Joanna zaczyna walczyć o miłość do Artura, mimo że wcześniej deklarowała, że nie zamierza rozbijać jego małżeństwa. To odcinek pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji. W 4283 odcinku Na wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na antenie TVN.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4263 odcinku Pierwszej miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę. W 4252 odcinku serialu Pierwsza miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 15 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 16 stopni i lekkie opady deszczu. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
0: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Boeing 737 linii Sepehran Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców. Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
2: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
0: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu.
2: Anturium, znane jako roślinny strażnik domowego ogniska, według dawnych wierzeń chroni przed negatywnymi wibracjami. Ta popularna roślina, dzięki swoim sercowatym kwiatom, ma również sprzyjać romantycznym relacjom. W Polsce wciąż żywe są przekonania o magicznych właściwościach roślin, które mają wpływać na zdrowie, finanse i relacje. Do roślin przynoszących szczęście zalicza się także grubosza, skrzydłokwiat i laki bambu.
0: Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania dwa razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grudnik, znany również jako Schlumbergera, to roślina, która kwitnie zimą, ale wymaga odpowiedniej pielęgnacji już od września. Kluczowe jest ograniczenie podlewania i wstrzymanie nawożenia, aby roślina mogła się zregenerować. Ważne jest także zapewnienie jej odpowiednich warunków świetlnych i temperaturowych. Jeśli zadbamy o te aspekty, grudnik powinien zakwitnąć w grudniu.
0: Pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W Los Angeles zakończyła się 78. ceremonia rozdania nagród Emmy, a emocje sięgnęły zenitu. The Pitt triumfował jako najlepszy serial dramatyczny, a Wdowia Zatoka zgarnęła aż 6 statuetek, pokazując, kto tu rządzi w komedii. Polski akcent? Karolina Wydra niestety bez nagrody, bo Alison Janney zgarnęła statuetkę za Dyplomatkę. Na czerwonym dywanie jak zwykle błyszczały gwiazdy, a Zendaya ponownie udowodniła, że jest królową stylu. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem. Mandaryna wraca na parkiet i pokazuje, że wiek to tylko liczba. W jesiennej edycji Tańca z Gwiazdami Marta Wiśniewska, mimo 48 lat, zachwyca formą i energią, której mogłoby pozazdrościć jej młodsze pokolenie. Z dystansem podchodzi do tematu starzenia, twierdząc, że to zjawisko jej nie dotyczy. A może to tylko sprytna strategia, by odciągnąć uwagę od zamrożonego barku.
2: Michał Wiśniewski, lider ich troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Netflix znowu zaskakuje. Po polskiej lalce przyszła pora na Dumę i uprzedzenie Jane Austen. Nowy miniserial, który ma być wierny oryginałowi, zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emme Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Czy nowa wersja stanie się symbolem dla współczesnej widowni? Czas pokaże, ale jedno jest pewne – emocji nie zabraknie. Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja. Białas, niegdyś podziemny raper, teraz król polskiego hip-hopu, szykuje się do wielkiego finału swojego projektu H8ME. Nowy album H8M6 zakończy się koncertem na warszawskim Torwarze, gdzie usłyszymy utwory z całej serii. Czyżby The End of H8ME miał być końcem kariery? Na razie nic na to nie wskazuje, ale jedno jest pewne. Białas przeszedł długą drogę od nielegalnych nagrań do wypełniania największych hal. Ciekawe, co jeszcze ma w zanadrzu.
2: Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dead Poets Society idzie na całość. Lider zespołu, Jack Underkoffler, obiecuje najbardziej emocjonujący materiał w historii grupy. Nowy singiel, Miami for the Weekend, to ostatnia zapowiedź przed premierą albumu Monarch, który trafi do fanów już 2 października. A dla tych, którzy lubią zagadki, zespół przygotował interaktywny świat, inspirowany okładką płyty. Na deser, koncert w Polsce, już 19 lutego przyszłego roku, w warszawskiej Proximie. Bilety już w sprzedaży.
1: Kto by pomyślał, że życie rockowych legend to nie tylko muzyka, ale i prawdziwe telenowele? Bill Wyman, były basista The Rolling Stones, zaskoczył świat, gdy poślubił 18-letnią Mandy Smith, którą poznał, gdy miała zaledwie 13 lat. Ale to nie koniec tej rodzinnej układanki. Jego syn ożenił się z matką Mandy, co uczyniło Wymana przybranym dziadkiem swojej byłej żony. Cóż, rock and roll to nie tylko dźwięki, ale i rodzinne zawirowania. Nico McBrain, perkusista Iron Maiden, mimo zdrowotnych problemów, nie zamierza całkowicie odłożyć pałeczek. Choć zrezygnował z koncertowania, z chęcią nagrałby nowy album z zespołem, pod warunkiem, że będzie to coś prostszego. W międzyczasie fani mogą szykować się na jego autobiografię Hello Boys and Girls, która trafi do sprzedaży 22 października. Ciekawe, czy zdradzi w niej, jak to jest być częścią legendarnej żelaznej dziewicy.
2: Tuja Szmaragd z zespołu Wii postanowiła wrócić do szkolnych murów, by zmierzyć się z demonami przeszłości. W nowym teledysku do singla Duch wokalistka powraca jako tytułowy duch. To przedsmak trzeciego albumu grupy Protisty, który ukaże się 23 października. Zespół, teraz w czteroosobowym składzie, rusza w listopadzie w trasę koncertową po Polsce, a towarzyszyć im będzie bluesowo, rock'n'rollowe trio Fertile Hump. Ciekawe, czy duchy przeszłości pojawią się na scenie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą umiarkowane opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych.
2: W Siedlcach doszło do tragicznego wypadku na terenie szkoły ponadpodstawowej. 50-letni pracownik firmy budowlanej spadł z rusztowania i zmarł w szpitalu. Śledczy badają przyczyny tego zdarzenia, a teren budowy został zabezpieczony. Policja i prokuratura prowadzą dochodzenie w tej sprawie. W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Brzezinach Śląskich doszło do dramatycznego incydentu z udziałem pijanego kierowcy Renault. Mężczyzna, próbując uciec, porwał interweniującego obywatela, co zakończyło się policyjnym pościgiem aż do Katowic. Kierowca został zatrzymany, a jego krew poddano badaniom na obecność alkoholu i narkotyków. Wiceprezydent Piekar Śląskich porównał zdarzenie do scen z gry GTA, podkreślając poważne konsekwencje prawne dla 37-latka. Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia. Mur aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przeszedł niezwykłą metamorfozę. W ramach 3. edycji Street View Art Meeting artyści z Polski, Europy i Azji zamienili szary mur w kolorową galerię sztuki ulicznej. Przez 3 dni mieszkańcy mogli obserwować, jak powstają murale na powierzchni 500 metrów kwadratowych. Wydarzenie obejmowało także warsztaty street artu i wernisaż, a jego celem była integracja lokalnej społeczności. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swoje pierwsze wakacje z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy odnotowano ponad 80...

0: 8 tysięcy osobonoclegów i wydano prawie 210 tysięcy posiłków. Kompleks przyciągnął nie tylko Polaków, ale także wielu zagranicznych turystów, w tym szczególnie Niemców. Hotelowe spa cieszyło się dużym zainteresowaniem, wykonując ponad 1200 zabiegów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
0: Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa odkryła, że przedsiębiorca prowadzący kilka stacji kontroli pojazdów nie wykazał w rejestrach sprzedaży ponad 3 milionów złotych. W wyniku kontroli firma musiała skorygować deklarację i zapłacić ponad 700 tysięcy złotych zaległego podatku VAT. Urzędnicy ustalili, że nie ewidencjonowano około 30 tysięcy płatności za badania techniczne. Przedsiębiorca przyznał się do zaniedbań i uregulował zaległości.
2: W 2026 roku zmiana czasu na zimowy nastąpi wcześniej niż zwykle. Zegarki przestawimy w nocy z 24 na 25 października, cofając wskazówki z godziny 3 na 2. Oznacza to, że będziemy spać o godzinę dłużej. Pamiętajmy, że smartfony i komputery zmienią czas automatycznie, ale tradycyjne zegarki trzeba przestawić ręcznie.
0: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: We Wrocławiu działkowcy z rodzinnych ogródków działkowych Złocień alarmują o mężczyźnie, który pokazuje przyrodzenie przypadkowym osobom. Policja zwiększyła patrole w tym rejonie, choć oficjalne zgłoszenia jeszcze nie wpłynęły. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zgłaszanie incydentów. Problem z tym mężczyzną trwa już od kilku lat. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską umiarkowane opady deszczu wystąpi we Wrocławiu, gdzie temperatura osiągnie 17 stopni. Z kolei w Białymstoku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1012. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Zbliża się zima, a z nią rosnące koszty ogrzewania. W tym roku można ubiegać się o zasiłek na opał, który wynosi nawet 1600 zł. Kluczowe jest spełnienie kryterium dochodowego. 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Ostateczna kwota wsparcia zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Istnieje też możliwość uzyskania specjalnego zasiłku celowego w wyjątkowych sytuacjach, takich jak nagła choroba czy pożar. Wnioski należy składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. Warszawa umacnia swoją pozycję jako finansowe centrum Europy Środkowej. Bank Gospodarstwa Krajowego dołączył do inicjatywy Future Finance Poland, by wspierać rozwój polskiego rynku finansowego. Polska gospodarka generuje ponad 40% PKB regionu, co czyni stolicę naturalnym liderem. Ważnym tematem jest także odbudowa Ukrainy, w której polskie firmy mogą odegrać kluczową rolę. W kontekście transformacji energetycznej i obronności Polska inwestuje w nowe technologie i innowacje. Banki i fundusze planują zainwestować miliardy złotych w rozwój sektora technologicznego i sztucznej inteligencji. Ceny paliw w Polsce osiągnęły najwyższy poziom w tym roku. Benzyna zdrożała o ponad 270 zł za metr sześcienny, a olej napędowy o 110 zł. To efekt problemów z dostawami ropy z Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, w tym na Morzu Północnym i w Stanach Zjednoczonych. Ceny hurtowe rosną od lutego, kiedy to eskalował konflikt na Bliskim Wschodzie. Te podwyżki mogą wkrótce wpłynąć na ceny na stacjach benzynowych w całym kraju.
2: Od 15 września na stacjach Orlen dostępna jest nowa promocja paliwowa, umożliwiająca zaoszczędzenie do 45 zł. Rabaty przyznawane są za kolejne tankowania, a zniżki gromadzimy przez aplikację Witaj, tankując minimum 30 litrów paliwa. Promocja trwa do 15 października, a kupony wykorzystać można na paliwo oraz inne zakupy na stacji. Na początek otrzymujemy kupon na 10 zł, a po jego wykorzystaniu kolejne na 15 i 20 zł. Warto pamiętać, że zniżki obowiązują przez cały tydzień, a nie tylko w weekendy.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Polska wykorzystuje jedynie 55% swojego potencjału, jak wynika z indeksu racji stanu opracowanego przez Centrum Strategii Rozwojowych. Najlepiej oceniono obszar bezpieczeństwa, natomiast największe wyzwania stoją przed demografią. Kryzys demograficzny wpływa na rynek pracy i rozwój gospodarczy, a jego rozwiązanie nie jest proste. Wysoki deficyt finansów publicznych oraz niepewność geopolityczna również stanowią wyzwania dla inwestycji. Mimo to Polska utrzymuje wysoką ocenę w zakresie zdolności obronnych, co jest wynikiem konsekwentnych działań zbrojeniowych.
1: Warszawa przechodzi rewolucję w krajobrazie biurowym. Trwa fala wyburzeń starych wieżowców, takich jak Ilmet i Intraco, które nie spełniają już nowoczesnych standardów. Praca hybrydowa zmieniła funkcję biur. Teraz liczy się współpraca i relacje, a nie samotna praca przy biurku. Stare budynki są nieefektywne i kosztowne w modernizacji, dlatego inwestorzy stawiają na nowe, ekologiczne wieżowce. Mimo wyburzeń, popyt na nowoczesne biura rośnie, a znalezienie wolnej powierzchni w nowych budynkach graniczy z cudem. To nowa era dla warszawskiego rynku biurowego. Na rynku najmu mieszkań w Polsce obserwujemy wzrost dostępności lokali, co jest dobrą wiadomością dla studentów szukających mieszkań na nowy rok akademicki. W sierpniu liczba ofert wzrosła o 12% w porównaniu z lipcem, a czynsze w wielu miastach nawet spadły. Największy wzrost liczby mieszkań na wynajem odnotowano w Gdańsku i Krakowie. W Warszawie, Łodzi i Katowicach ceny najmu są teraz niższe niż rok temu. Eksperci przewidują, że we wrześniu zainteresowanie wynajmem może wzrosnąć, więc warto już teraz rozglądać się za najlepszymi ofertami.
2: Zmiany w zarządzie Link 4 stały się faktem. Robert Tomaszewski zrezygnował z funkcji prezesa, a jego obowiązki przejął tymczasowo Michał Gomowski. Spółka zapewnia, że proces połączenia z PZU przebiega bez zakłóceń. Michał Gomowski, dotychczasowy wiceprezes, pełni teraz obowiązki prezesa. Zarząd Link 4 działa obecnie w 3-osobowym składzie. Zmiany nie wpływają na harmonogram fuzji z PZU.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Izraelska marynarka wojenna otrzymała nowy okręt podwodny INS Dragon. To trzecia i ostatnia jednostka zbudowana w ramach programu Dolphin AEP. Okręt opuścił niemiecką stocznię w Kilonii i jest w drodze do Izraela. INS Dragon wyróżnia się zaawansowaną technologią, w tym napędem niezależnym od powietrza. Tymczasem niemiecka grupa TKMS kontynuuje budowę trzech nowych okrętów podwodnych w ramach programu Dakar. Izraelskie siły morskie, operujące głównie na Morzu Śródziemnym i Czerwonym, wzmacniają swoje zdolności obronne. Izraelska firma Rafael Advanced Defense Systems Ltd. integruje swoją amunicję Spice 1000 z myśliwcami F-35. To ważny krok, który umożliwi innym krajom korzystanie z tej zaawansowanej technologii. Spice 1000 zwiększa zasięg i precyzję uderzeń, rażąc cele z ponad 120 km. Integracja odbywa się we współpracy z Lockheed Martin w USA i ma zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. Po zakończeniu prac amunicja będzie dostępna dla izraelskich F-35, a później dla operatorów na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są umiarkowane opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 3404 odcinku serialu Barwy Szczęścia emocje sięgną zenitu. Dominika znajdzie się w centrum burzliwego konfliktu z Marcinem Kodurem. Marcin ostro zaatakuje Dominikę, oskarżając ją o to, że przyczyniła się do nawrotu uzależnienia Renaty. Twierdzi, że presja związana z Feel Good i spór o udziały doprowadziły Renatę do ponownego sięgnięcia po używki. Dominika usłyszy od Marcina gorzkie słowa, które niemal doprowadzą ją do łez. Konflikt między przyjaciółkami zaostrzy się, gdy Renata odrzuci propozycję Dominiki dotyczącą leczenia i zażąda gotówki za swoje udziały. Marcin nie odpuści i będzie przekonany, że Dominika powinna była postąpić inaczej, co tylko pogłębi napięcia. Ten emocjonujący odcinek zostanie wyemitowany już wkrótce. W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym.
2: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy? W 1941 odcinku M jak miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:50 TVP 2.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Duma i uprzedzenie powraca na ekrany dzięki Netflixowi. Sześciodcinkowy miniserial zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Reżyserią zajął się Euros Lynn, a scenariusz napisała Dolly Alderton. To wierna adaptacja klasycznej powieści Jane Austen, która od ponad 200 lat porusza serca czytelników na całym świecie. Historia opowiada o 5 siostrach Bennet, które muszą zmierzyć się z miłosnymi wyzwaniami i społecznymi oczekiwaniami. Serial obiecuje emocjonujące spotkania i rodzinne skandale, które zmuszą Elizabeth do przemyślenia swoich uczuć. To może być prawdziwa perełka w dorobku Netflixa. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15:05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP 1. Munewer odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgun Kasab-Basiolu jako Munewer i Kajre Alejne Zabczy jako Yasemin. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane opady deszczu. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 16 stopni oraz lekkie opady deszczu. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes UOKiK Tomasz Chrustny ogłosił, że BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior Bank muszą ponownie przeanalizować nieautoryzowane transakcje od 2022 roku. Jeśli transakcja była uwierzytelniona, ale nieautoryzowana, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. Wyjątkiem są sytuacje rażącego niedbalstwa lub oszustwa ze strony klienta. To ważna informacja dla osób, które straciły środki w wyniku oszustwa i spotkały się z odmową zwrotu przez bank. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian. Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
3: W Peorii, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kilka egzemplarzy nowej książki Charlesa Spencera o księżnej Dianie zostało skradzionych z ciężarówki w Holandii. Do włamania doszło na kilka dni przed światową premierą. Książka zawiera nieznane wcześniej informacje o reakcji króla Karola III na śmierć Diany. Holenderska policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
3: Tragiczny wypadek w nowojorskim metrze. W niedzielę na stacji Spring Street zginęli 24-letni Navam Kaul i Malaika Chitre. Para siedziała na torach, gdy nadjechał pociąg. Śledczy podejrzewają, że mogli być pod wpływem substancji odurzających. Wyniki badań toksykologicznych mają to potwierdzić. Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali 37-latka podejrzanego o oszustwo na szkodę mieszkanki gminy Majdan Królewski. Kobieta przekazała mu blisko 200 tysięcy złotych, wierząc, że pomaga siostrze potrzebującej leków. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Policja apeluje o czujność i weryfikowanie informacji przed przekazaniem pieniędzy.
2: Przeprowadzka to nie tylko pakowanie kartonów, ale także wybór odpowiedniego dnia. Według dawnych wierzeń czwartek sprzyja rozwojowi i dostatkowi, a piątek miłości i harmonii. Sobota natomiast łączy się ze stabilizacją i porządkowaniem spraw. Warto też rozpocząć przeprowadzkę rano, by symbolicznie zacząć nowy rozdział.
3: Suche i łamliwe włosy mogą być wynikiem niewłaściwej pielęgnacji, a nawet sposobu mycia. Rozwiązaniem może być metoda odwróconego mycia włosów, która polega na zmianie kolejności stosowania odżywki i szamponu. Najpierw nakładamy odżywkę, a dopiero potem myjemy skórę głowy szamponem. Ta prosta zmiana może pomóc osobom z cienkimi i suchymi włosami, przywracając im lekkość i objętość.
2: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 4 członków grupy przestępczej handlującej podrobionymi farmaceutykami. Akcja przeprowadzona na początku września w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku to część śledztwa, w którym występuje już 26 podejrzanych. Czarnorynkowa wartość sprzedanych produktów przekracza 8 milionów złotych. Sąd rejonowy w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych, a wobec pozostałych zastosowano dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka PiS Dominika Chorosińska wywołała kontrowersje, szczekając podczas obrad Sejmu na początku września. Jej zachowanie spotkało się z krytyką, nawet w jej własnej partii. Do grona krytyków dołączył Kuba Wojewódzki, który w swoim felietonie w tygodniku Polityka skomentował incydent w charakterystyczny dla siebie sposób. Chorosińska tłumaczyła swoje zachowanie, twierdząc, że to jedyny język zrozumiały dla niektórych polityków.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Szczecinie bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Jesień 2026 roku przynosi nowy hit w świecie manicure, cappuccino nails. Tak, dobrze słyszysz, paznokcie inspirowane filiżanką kawy z mlekiem. Hailey Bieber, nasza niekwestionowana królowa trendów, już je nosi, więc wiadomo, że to musi być coś. Ciepłe beże i karmelowe brązy to teraz must have, bo przecież kto by chciał neonowe paznokcie, skoro można mieć elegancką kawę na dłoniach.
1: Wielkie wydarzenie w świecie polskich influencerek. Już 18 września na Prime Video zadebiutuje serial dokumentalny Girls of Warsaw, w którym zobaczymy Andziax, Olę Nowak, Klaudię Sadownik i Jessicę Mercedes. Na uroczystej premierze w Warszawie każda z gwiazd zaprezentowała się w unikalnej kreacji, od piór po klasyczną elegancję. Czy ten serial odkryje przed nami prawdziwe życie internetowych celebrytek? Czy może to tylko kolejna błyskotka w świecie fleszy? Czas pokaże.
2: W piątek Warszawa pożegna Witolda Płóciennika, wybitnego operatora filmowego, którego nagłe odejście wstrząsnęło środowiskiem filmowym. Zamiast kwiatów rodzina prosi o wsparcie wskazanej fundacji, co jest pięknym gestem w obliczu tragedii. Płóciennik, znany z pracy przy takich produkcjach jak Kruk i Ikar, legenda Mietka Kosza, zaginął pod koniec sierpnia, a jego ciało odnaleziono po kilku dniach. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Vanessa Alexander, która dziś obchodzi swoje 30. urodziny, przeszła niesamowitą metamorfozę od nieśmiałej nastolatki do ikony stylu i gwiazdy polskiego show biznesu. Zaczynała na deskach teatru Rampa, a prawdziwy przełom przyniosła jej rola w serialu Wojenne dziewczyny. Jej talent nie kończy się na aktorstwie. W 2024 roku podbiła parkiet Tańca z gwiazdami. A wszystko to dzięki decyzji o porzuceniu prestiżowych studiów w Londynie na rzecz Warszawskiej Akademii Teatralnej. Cóż, czasem warto zaryzykować.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes. Warszawski Teatr Kamienica rozpoczął nowy sezon z prawdziwym hukiem. Na premierze spektaklu Na boku pojawiła się cała plejada gwiazd, które błyszczały nie tylko talentem, ale i strojami. Justyna Sieńczyło, dyrektorka teatru, przyciągnęła uwagę krwisto-czerwonym garniturem, a Anna Popek i Beata Tadla postawiły na klasyczną elegancję. Nie zabrakło też modowych eksperymentów, jak choćby Oliwia Bieniuk w skórzanej kurtce. Cóż, teatr to nie tylko sztuka, ale i prawdziwy pokaz mody.
2: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Fryzjera, czyli święto tych, którzy potrafią wyczarować na naszych głowach prawdziwe dzieła sztuki. Bez ich magicznych nożyczek i cierpliwości nasze włosy byłyby jak dzikie pola. To idealna okazja, by podziękować im za każdą udaną metamorfozę i życzyć, by ich nożyczki zawsze były ostre, a klienci zadowoleni. Niech każdy dzień przynosi nowe inspiracje, a kawa w salonie zawsze będzie ciepła. Dave Mustaine, lider Megadeth, w swojej nowej autobiografii In My Darkest Hour zdradza kulisy wyrzucenia basisty Davida Ellefsona po skandalu obyczajowym. Ellefson, uwikłany w aferę z 19-letnią fanką, stracił miejsce w zespole, co Mustaine komentuje jako nieuniknione przyspieszenie końca ich współpracy. Tymczasem Megadeth ogłasza pożegnalną trasę koncertową, która zawita do Polski 2 kwietnia przyszłego roku w krakowskiej Tauron Arenie. Na scenie towarzyszyć im będą Black Label Society i Testament, co zapowiada prawdziwe święto metalu. Zespół De Casino, który jeszcze niedawno dzielił scenę z Kebona Fide na PGE Narodowym, teraz rusza w trasę koncertową po Polsce. Finał tej muzycznej przygody odbędzie się w kultowej warszawskiej Stodole, gdzie zespół wystąpi po raz pierwszy. Koncerty De Casino to prawdziwy spektakl pełen energii, zaskakujących rozwiązań i nieoczywistych instrumentów jak wiolonczela. Pani mogą spodziewać się niezapomnianych wrażeń i muzycznych niespodzianek.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jan Gillan i Richie Blackmore, dawni muzyczni rywale, zaskoczyli fanów wspólnym występem na koncercie Deep Purple w Nowym Jorku. Po raz pierwszy od 1993 roku Blackmore dołączył do zespołu, by zagrać kultowy Smoke on the Water. Gillan przyznał, że dawne niesnaski to już przeszłość, a po koncercie panowie kontynuowali spotkanie przy butelce whisky. Czy to początek nowego rozdziału w historii zespołu? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Deep Purple wracają do Polski już 8 października w łódzkiej Atlas Arenie. Miles Kennedy, wokalista Alter Bridge, z pełnym przekonaniem odrzuca pomysł wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu muzyki. W najnowszym wywiadzie stwierdził, że sztuczna inteligencja odbiera całą radość z procesu twórczego, a on sam woli staromodne podejście, które graniczy z obsesją. Tymczasem nowy album Slasha i Kennedy'ego jest już gotowy, ale na jego premierę poczekamy do lutego przyszłego roku. Po wydaniu płyty muzycy planują roczną światową trasę koncertową.
1: W XXI wieku, kiedy empatia powinna być oczywistością, wciąż spotykamy się z znieczulicą wobec ofiar przemocy seksualnej. W Polsce ruszyła kampania hashtag Możesz mi powiedzieć, która ma na celu przerwanie milczenia i wsparcie tych, którzy doświadczyli gwałtu czy molestowania. Przerzucanie winy na ofiarę to niestety nadal powszechne zjawisko, które prowadzi do tego, że ofiary boją się mówić. W ramach kampanii powstała specjalna infolinia, a także zestawienie mocnych piosenek, które poruszają ten trudny, ale niezwykle ważny temat.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Mikołaj N., ostatni ze współoskarżonych w sprawie Łukasza Żaka, został zatrzymany w Izabelinie po kilku tygodniach ukrywania się. 24-latek, zaskoczony obecnością policji, nie stawiał oporu. Został przewieziony do aresztu w Białołęce. Mikołaj N. był poszukiwany za mataczenie w śledztwie dotyczącym tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w 2024 roku. W Przasnyszu odnaleziono ciało 56-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności, który został zamordowany. Ofiara była wcześniej pobita przez 13-latka, co miało miejsce w lutym tego roku. Policja i prokuratura badają, czy te dwa zdarzenia są ze sobą powiązane. Rozprawa dotycząca lutowego pobicia miała odbyć się dzisiaj. Na lotnisku Chopina we wtorek po południu doszło do ewakuacji części terminala z powodu pozostawionego bez opieki bagażu. Służby szybko przeprowadziły pełną procedurę bezpieczeństwa, a po sprawdzeniu okazało się, że pakunek nie stanowił zagrożenia. Terminal wrócił do normalnego funkcjonowania po godzinie 18, a loty odbywają się planowo. Lotnisko apeluje do pasażerów o niepozostawianie bagażu bez opieki, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
0: Od rana trwa poważna awaria na torach w województwie śląskim, powodując paraliż ruchu kolejowego. Problemy dotyczą odcinka od Chorzowa-Batorego po Katowice-Ligota, Mysłowice i Będzin. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów, co pozwala pasażerom korzystać z transportu miejskiego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Opóźnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas wtorkowego losowania Eurojackpot gracz z Zabrza wygrał niecałe 4 miliony złotych. Zakład zawarto w punkcie Lotto przy ulicy Szkubacza. Choć nikt nie zdobył głównej nagrody, pula na piątkowe losowanie wzrosła do 260 milionów euro. To największa kwota do wygrania w tym tygodniu. W Allerton w środkowej Anglii doszło do tragicznego wydarzenia. Anna Żukowska, 52-letnia Polka, została zamordowana w swoim domu. Zarzuty w tej sprawie usłyszał jej mąż, 60-letni Józef. Rodzina zmarłej uruchomiła zbiórkę na transport prochów Anny do Polski.
0: W Szczecinie doszło do dramatycznego przypadku znęcania się nad zwierzęciem. W mieszkaniu przy ulicy Zakopiańskiej znaleziono Yorka, uwiązanego do łóżka, bez dostępu do wody i jedzenia. Właściciel psa oraz osoba odpowiedzialna za jego opiekę usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Pies, nazwany Niuniek, trafił pod opiekę weterynarzy i powoli wraca do zdrowia. Hotel Gołębiewski w Pobierowie zakończył swój pierwszy letni sezon z imponującymi wynikami. W ciągu 2 miesięcy zrealizowano ponad 88 tysięcy osobonoclegów i zaserwowano

0: Spowano blisko 210 tysięcy dań. Wśród zagranicznych gości dominowali turyści z Niemiec. Obiekt planuje dalszą rozbudowę, co podkreśla jego ogromny potencjał nad Bałtykiem.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Stargardem doszło do drastycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z powodu obawy matactwa. Mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W zachodniopomorskim mieszka emeryt, który otrzymuje rekordową emeryturę w regionie. Blisko 35 600 zł brutto miesięcznie. To efekt wyjątkowo długiej kariery zawodowej i wysokich składek. Dla porównania, najniższe emerytury w Polsce wynoszą zaledwie kilka groszy. ZUS podkreśla, że na tak wysokie świadczenia składają się dodatkowe składki, waloryzacja kapitału i późniejsze przejście na emeryturę. 2 samice myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, nie wrócą już na wolność. Choć udało im się uciec, utraciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na życie w ośrodku rehabilitacji w Poczopku. Tam, pod opieką specjalistów, stały się atrakcją edukacyjną dla turystów, przypominając o tym, że dzikie zwierzęta nie powinny być traktowane jak domowe maskotki.
0: 15-letni chłopak z Sokółki próbował uciec przed policją na hulajnodze elektrycznej. Nastolatek wyprzedzał samochody na przejściu dla pieszych i zignorował wezwania do zatrzymania. Po krótkim pościgu został zatrzymany, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Chłopak tłumaczył, że uciekał, bo się przestraszył.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Białymstoku oskarżyła Stanisława K. o usiłowanie zabójstwa 2 osób i zniszczenie mienia. Mężczyzna miał podpalić samochód zaparkowany przy domu, wiedząc, że w środku są jego żona i inna osoba. Ogień zniszczył auto, elewację i dach budynku. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Dziś w zachodnich i południowo-zachodnich regionach Polski spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie opady deszczu, silny wiatr oraz miejscami grad. Największe szanse na wyładowania atmosferyczne wystąpią na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Burze mogą pojawić się głównie po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
0: Działkowcy z ROD Złocień we Wrocławiu ostrzegają przed mężczyzną, który obnaża się na terenie ogródków działkowych. Policja zwiększyła liczbę patroli w okolicy i apeluje o zgłaszanie wszelkich incydentów. Mężczyzna został uchwycony na nagraniu, które działkowcy zamieścili w mediach społecznościowych. Sprawa jest znana funkcjonariuszom, którzy czekają na oficjalne zgłoszenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, a we Wrocławiu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Zmarł Ajazdin Nuhi, były piłkarz Legii Warszawa i Partizana Belgrad. Został znaleziony martwy w swoim domu w Borcy, na przedmieściach Belgradu. Miał 46 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził klub Partizan Belgrad, który złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Olympiakos Pireus, wicemistrz Grecji, przechodzi kadrową rewolucję po nieudanym starcie sezonu. Klub zmienił trenera i przeprowadził liczne transfery, co wpłynęło na brak zgrania drużyny. Jagiellonia Białystok ma szansę na korzystny wynik w meczu Ligi Europy, jeśli przetrwa początkowy napór greckiego zespołu. Eksperci podkreślają, że chaos w Olympiakosie może być szansą dla polskiego klubu. Przed meczem Elche z Realem Madryt doszło do skandalu. Gwiazdy królewskich Kylian Mbappé i Vinicius Junior odmówiły pełnego udziału w akcji solidarnościowej z Ceutą, co wywołało oburzenie w Hiszpanii. Mimo kontrowersji Real Madryt wygrał dramatyczny mecz 3-2, zdobywając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Klub stara się teraz załagodzić sytuację.
2: Oskar Pietuszewski, młody piłkarz z Białegostoku, może wkrótce wrócić na boisko. Po kontuzji uda zawodnik FC Porto uczestniczył już w treningu i czeka na wyniki badań, które zdecydują o jego występie w meczu z Benfiką 20 września. FC Porto, lider portugalskiej ekstraklasy, liczy na jego powrót do składu na to ważne spotkanie. Bułgarska reprezentacja siatkarzy przygotowuje się do starcia z Polską podczas Mistrzostw Europy. Lider zespołu, Aleksandar Nikołow, zapowiada pełne zaangażowanie i walkę całym sercem. Bułgarzy, podbudowani zwycięstwem nad Izraelem, liczą na pokazanie swojej prawdziwej formy przeciwko Mistrzom Europy. Czy determinacja i energia wystarczą, by stawić czoła faworytowi? Przekonamy się już wkrótce.
1: Michał Cieślak został pełnoprawnym mistrzem świata w kategorii junior ciężkiej federacji WBC. Stało się to po tym, jak Noel Mikaelian stracił tytuł, decydując się na walkę bez zgody federacji. Cieślak, który w czerwcu pokonał Jeana Pascala, teraz przygotowuje się do obrony tytułu. Jego rywalem będzie David Benavides, a walka planowana jest na 12 grudnia. Anastazja Kuś, 19-letnia polska biegaczka, została nominowana do prestiżowej nagrody Wschodząca Gwiazda przez European Athletics. To wyróżnienie jest efektem jej znakomitego sezonu, w którym zdobyła tytuł Mistrzyni Świata U20 w biegu na 400 metrów z czasem 51,06 sekundy. Wynik ten jest nowym rekordem Polski w tej kategorii wiekowej. Ostateczne wyniki plebiscytu poznamy 24 października podczas gali Golden Tracks w Lozannie. Iga Świątek przeżywa trudniejszy sezon, choć ostatnie sukcesy w Toronto dają nadzieję na poprawę formy. Współpraca z psychologiem Darią Abramowicz ponownie wzbudza kontrowersje, szczególnie po krytycznych uwagach dziennikarza Tomasza Smokowskiego. Smokowski twierdzi, że Świątek nie jest samodzielna na korcie, co wywołało dyskusję w środowisku sportowym. Mimo to kibice liczą na dalsze sukcesy polskiej tenisistki. Jakub Piotrowski, reprezentant Polski, przeszedł pomyślnie zabieg ablacji serca po zdiagnozowaniu arytmii. Problemy zdrowotne ujawniły się podczas meczu Udinese z Lazio, kiedy musiał opuścić boisko. Włoskie media przewidują, że Piotrowski wróci do gry w drugiej połowie listopada.
2: Klaudia Kazimierska zdobyła historyczne złoto w biegu na 1500 metrów podczas zawodów Ultimate Championship. Polska lekkoatletka, trenująca na co dzień w Stanach Zjednoczonych, ma za sobą wyjątkowo udany sezon. Wcześniej zdobyła tytuł wicemistrzyni Europy i ustanowiła najlepszy tegoroczny wynik na świecie. Kazimierska łączy sukcesy sportowe z edukacyjnymi, posiadając tytuł bakałaża z analizy matematycznej.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce kontynuuje świetną passę na Mistrzostwach Europy, wygrywając 3 mecze bez straty seta. Przed nimi jednak najtrudniejsze wyzwanie fazy grupowej – starcie z Ukrainą. Ciekawostką jest, że w obu drużynach grają zawodnicy o nazwisku Semeniu. Polacy są gotowi na trudne spotkanie, a kluczowe będzie ograniczenie gry Jurija Semeniuka.
2: Paweł Korpuliński zdobył tytuł Mistrza Europy w driftingu podczas finału Drift Masters na PGE Narodowym w Warszawie. Polak wykorzystał błąd dotychczasowego lidera, Piotra Więcka, który zakończył sezon na 3. miejscu. W zawodach triumfował Irlandczyk Conor Shanahan, ale to Korpuliński i Więcek zapewnili Polsce 2 miejsca na podium klasyfikacji generalnej.
1: Dziś wieczorem polscy siatkarze zmierzą się z Bułgarią w ostatnim meczu grupowym Mistrzostw Europy. Mimo że wynik tego spotkania nie wpłynie na pozycję Polski, która już zapewniła sobie pierwsze miejsce, trener Nikola Grbić wyraża obawy. Podkreśla, że seria łatwych zwycięstw może uśpić czujność zespołu. Mecz rozpocznie się o godzinie 18.
2: Polski Związek Piłki Nożnej podpisał nowy kontrakt z firmą STS, która zastąpi InPost jako strategiczny sponsor reprezentacji Polski. Umowa obowiązuje do 2030 roku, a STS od 12 lat wspiera polski futbol. To ważny krok po serii rozstań z dotychczasowymi partnerami biznesowymi. Podczas zawodów High Rocks w Pekinie australijska rekordzistka Joanna Wietrzyk zwyciężyła, mimo że zmagała się z biegunką. Jej wyczyn wywołał kontrowersje, łącząc podziw dla determinacji z krytyką dotyczącą higieny. Organizatorzy zapewnili, że sprzęt został zdezynfekowany, ale debata w świecie sportu trwa.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W najnowszym odcinku M jak miłość, ślub Natalki i Adama Karskiego jest już na wyciągnięcie ręki. Mostowiaczka pojawi się w pięknej sukni ślubnej, a Adam w eleganckim garniturze. Wśród gości niespodziewanie zjawi się Mikołaj Lipiński, który nie przybył tylko złożyć życzenia. Jego obecność w tym ważnym dniu nie jest przypadkowa, a rozmowa z Natalką może wstrząsnąć jej decyzją. Mikołaj zada jej pytanie, które może wywołać chwilę zawahania. Mimo to wszystko wskazuje na to, że ślub dojdzie do skutku. Czy Natalka faktycznie spędzi całe życie z Adamem? Pozostaje jednak pytaniem otwartym. W 1941 odcinku M jak miłość Artur wraca z Berlina, gdzie miał uczestniczyć w sympozjum. Jednak jego córka, Agnes, szybko odkrywa, że nie wszystko jest tak, jak powinno być. Artur obiecał zerwać kontakt z Joanną, ale dowody na zdradę są niepodważalne. Agnes pokazuje ojcu zdjęcie, na którym widać go z Joanną, co prowadzi do ostrej kłótni przed domem Mostowiaków w Grabinie. Artur próbuje się bronić, twierdząc, że to tylko przypadkowe spotkanie na kongresie. Jednak Agnes nie daje się zwieść i naciska na ojca, by przyznał się do prawdy. Atmosfera gęstnieje, a pytanie, kiedy Marysia dowie się o romansie męża, pozostaje otwarte.
2: W 4283 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Marta Leśniewska ostro zetrze się z Fabianem Krawcem w pracy, gdy ten forsuje kontrowersyjne pomysły i przekracza granice. Igor Nowak stanie przed trudnym wyborem, gdy jego córka Julka błaga go o opuszczenie ośrodka odwykowego. Terapeuta wyjaśnia, że to objaw głodu narkotykowego, a pozostanie na terapii to jej jedyna szansa. Tymczasem Teresa Bednarczuk przeżywa kompromitującą wpadkę w szkole, gdy uczennice odkrywają fragmenty jej erotycznej powieści. W tle tych wydarzeń Mikołaj opiekuje się małym Tymkiem, nieświadomy planów Stefanka dotyczących publikacji filmików z braciszkiem. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 20.15 na antenie TVN. W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4252 odcinku serialu Pierwsza Miłość Seweryn odkryje, kto potrącił Kazanową, co wywoła w nim chęć zemsty. Tylko Róża dostrzeże, jak dramatyczna jest cała sytuacja i spróbuje go powstrzymać. Kacper będzie starał się zdobyć serce Marysi, przynosząc jej posiłek do pracy i proponując wspólny wieczór. Tymczasem Dominika zauważy, że jej siostra nadal coś czuje do Pawła. W klubie Iskra nadchodzi dzień decydującego meczu, a Borys zrobi wszystko, by kapitan drużyny dotarł na boisko. Niestety, były trener Piech będzie próbował namieszać w zespole. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 18 na antenie Polsatu. La Promesa, Pałac Tajemnic, zbliża się do emocjonującego 484 odcinka. Już 24 września o 15.05 na antenie TVP 2 zobaczymy, jak uroczysta kolacja zamienia się w pole bitwy emocji. Katalina pojawi się z Adrianem, co nie umknie uwadze Cruz, która postanowi upokorzyć chłopaka na oczach wszystkich. Curro podejmie kluczową decyzję dotyczącą Martiny, a Simona wpadnie na pomysł wznowienia produkcji dżemów, by wesprzeć Virtudes. Serial pełen miłości, intryg i rodzinnych sekretów przenosi nas na początek XX wieku do posiadłości La Promesa. W tej hiszpańskiej telenoweli kostiumowej występują m.in. Ana Garces, Eva Martin i Manuel Regueiro. Nie przegapcie tego pełnego napięcia odcinka. W 206 odcinku serialu Panna Młoda czeka nas prawdziwa burza emocji. Nusret i Bejza dokonają szokującego odkrycia przy grobie Jący, co wywoła ogromne zamieszanie. Jąca, która miała zniknąć na zawsze, powraca do rezydencji i podejmuje desperacką decyzję dotyczącą swojego syna. Hancer, pełna determinacji, postanawia jej pomóc, a Cichan staje u jej boku. W poprzednich odcinkach Engin próbował przekonać Cichana, że Bejza może być zdolna do zbrodni, co tylko podsyca napięcie. Czy prawda w końcu wyjdzie na jaw? Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w czwartek, 24 września o godzinie 17.20 na TVP2. Splątane losy wkraczają w emocjonujący 48 odcinek, który zostanie wyemitowany w piątek, 18 września o godzinie 14 na TVP1. Munewer odkryje prawdę o stanie Pakize, co może wywołać burzę w jej relacjach z Halilem i Burakiem. Yasemin, oskarżona przez Sengul o kłamstwo, przeprosi i wyjaśni swoje intencje, próbując uniknąć plotek. Wieczorem odwiedzi Buraka, by go wesprzeć i poznać historię jego więzi z babcią. W tle pojawiają się rodzinne dramaty, zerwane więzi i konflikty pokoleniowe. Serial Splątane losy to opowieść o rodzinnych tajemnicach i decyzjach, które zmieniają życie kilku pokoleń. W obsadzie zobaczymy m.in. Nilgün Kasabbaşoğlu jako Münever i Kayre Aleyne Zapçı jako Yasemin.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Gdańsku odczujemy temperaturę 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Poznania będą mieć odczuwalną temperaturę też wynoszącą 13 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Kończy się zbiórka podpisów w ramach inicjatywy referendalnej mającej na celu odwołanie prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Inicjatywa stołeczna Operacja Referendalna, inspirowana sukcesem w Krakowie, musi zebrać 130 tysięcy podpisów, a brakuje jeszcze około 30 tysięcy. Według sondażu Instytutu Badań Polster 49% respondentów uważa, że Trzaskowski utrzyma stanowisko.
0: W piątek Sejm zdecyduje, kto zostanie nowym wicemarszałkiem. O stanowisko rywalizują Marcin Ociepa z PiS i Marcin Horała z Rozwoju Plus. Koalicja rządowa skłania się ku poparciu Horały. Obecnie w prezydium Sejmu brakuje jednego wicemarszałka po nieudanej próbie wprowadzenia Elżbiety Witek przez PiS. Paweł Kukiz ostro skrytykował kancelarię premiera w programie Poranny Ring. Polityk zarzucił urzędnikom blokadę kont fundacji Potrafisz Polsko, co według niego uderza w osoby potrzebujące pomocy. Kukiz twierdzi, że działania wobec fundacji mają charakter politycznej zemsty, mimo że nie ma dowodów na zlecenie polityczne. Podkreślił, że fundacja nie pobiera pieniędzy za pełnione funkcje, a blokada kont szkodzi dzieciom i seniorom, którym fundacja pomaga.
2: Burmistrz Lizbony, Carlos Moedas, zaapelował do portugalskiego rządu o natychmiastowe wycofanie systemu kaucyjnego Volta. Moedas twierdzi, że zamiast poprawy porządku, system doprowadził do chaosu i problemów, takich jak kradzieże i grzebanie w śmieciach. Mieszkańcy również wyrażają niezadowolenie, a petycję o zakończenie systemu podpisało już blisko 38 tysięcy osób. Na razie rząd nie podjął decyzji o jego wycofaniu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować jego samolot dronami podczas lotów przez Mołdawię. Pierwszy incydent miał miejsce 9 września, gdy Zełenski leciał do Oslo. Drugi atak, o którym mówił po raz pierwszy, wydarzył się kilka dni później, gdy wracał na Ukrainę. Zełenski uważa, że to część rosyjskiej strategii zastraszania.
0: Boeing 737 linii Sepahan Airlines musiał awaryjnie lądować w Meszhedzie po utracie opony tuż po starcie. Podczas lądowania zawaliły się fragmenty sufitu kabiny, co wywołało panikę wśród pasażerów. Na szczęście wszyscy zostali bezpiecznie ewakuowani. To już drugi taki incydent z udziałem tych linii w krótkim czasie. Numer telefonu Meghan Markle wyciekł do sieci, co wywołało nową aferę wokół książęcej pary. Zrzuty ekranu z grupy rodziców na WhatsAppie, do której dołączyła Meghan, zaczęły krążyć w internecie. Sprawa pojawiła się po zmianie szkoły Archiego i Lilibet, co miało być związane z obawami o bezpieczeństwo. Harry i Meghan nie skomentowali sytuacji, ale osoby z ich otoczenia wyraziły rozczarowanie zachowaniem rodziców. Rosyjski atak rakietowo-dronowy na zachodnią Ukrainę zmusił Polskę do poderwania myśliwców i czasowego wstrzymania lotów z lotnisk w Rzeszowie i Lublinie. Syreny alarmowe zawyły na Lubelszczyźnie, a polskie siły obrony powietrznej uruchomiły niezbędne procedury bezpieczeństwa. Po ustaniu zagrożenia lotniczego porty lotnicze wróciły do normalnej pracy. Działania miały charakter prewencyjny i nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Z początkiem sezonu grzewczego warto wykorzystać ciepło kaloryferów do rozprowadzenia naturalnych aromatów w domu. Plastry pomarańczy z goździkami czy suszone zioła na grzejnikach mogą skutecznie odświeżyć wnętrza. To prosty sposób na stworzenie przytulnej atmosfery i ukrycie nieprzyjemnych zapachów. Jesień to idealny czas na takie domowe eksperymenty zapachowe. Policjanci z Niska uratowali kierowcę i pasażerów z płonącego samochodu w miejscowości Zdziary. Do zdarzenia doszło 11 września podczas rutynowej kontroli drogowej. Funkcjonariusze szybko ewakuowali osoby z pojazdu, w tym 7-letnie dziecko, i próbowali ugasić ogień. Dzięki ich szybkiej reakcji nikt nie ucierpiał.
0: Utrzymanie czystości kabiny prysznicowej może być wyzwaniem, ale istnieje prosty domowy sposób na świeże zabrudzenia. Wystarczy użyć surowego ziemniaka, którego połówką można przetrzeć szyby, aby usunąć lekki osad. Po takim czyszczeniu należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wytrzeć do sucha. Regularne usuwanie nadmiaru wody i resztek kosmetyków po każdym prysznicu pomoże zapobiec nawarstwianiu się osadu. Regularne rozmrażanie zamrażarki to klucz do niższych rachunków za prąd i lepszej wydajności urządzenia. Wystarczy prosty trik z użyciem gliceryny, by zapobiec osadzaniu się lodu. Gliceryna tworzy powłokę, która hamuje narastanie szronu. Pamiętajmy, że starsze modele wymagają rozmrażania dwa razy w roku, a nowoczesne z funkcją No Frost przynajmniej raz na 12 miesięcy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jesienne porządki w ogrodzie nie zawsze oznaczają przycinanie wszystkich roślin. Niektóre, jak hortensje czy róże, lepiej zostawić w spokoju do wiosny. Suche pędy mogą chronić rośliny przed mrozem, a zbyt wczesne cięcie może je uszkodzić. Warto więc dobrze przemyśleć, które gatunki wymagają jesiennej pielęgnacji, a które lepiej zostawić na później. pierwsza dama Marta Nawrocka ujawniła szczegóły życia w Pałacu Prezydenckim. Podkreśliła, że w ich domu panuje spokój, a ona sama zajmuje się finansami i organizacją życia rodzinnego. Prezydent Karol Nawrocki po pracy nie rozmawia o polityce, a wspólne chwile z dziećmi są dla nich najważniejsze. Nawroccy mieszkają w prywatnej części pałacu, gdzie cenią sobie normalność i odpoczynek.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 12 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ed Sheeran znalazł się w samym środku burzy, która zmiotła jego trasę koncertową w Stanach Zjednoczonych. Po wyrzuceniu Macklemora z listy występów, Sheeran stracił nie tylko fanów, ale i cały zespół wspierający. Fani oskarżają go o hipokryzję, a liczba jego obserwujących na Instagramie topnieje w zastraszającym tempie. Tymczasem Macklemore, zyskując na popularności, nie czuje się ofiarą i otwarcie mówi o swoich przekonaniach. Ida Nowakowska w programie Twoja twarz brzmi znajomo postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując Welcome to Burlesque. Jej występ był tak poruszający, że Piotr Gąsowski, juror programu, nie mógł powstrzymać wzruszenia i dosłownie rozłożyło go to na łopatki. Nowe zasady programu, takie jak opcja Masz wybór, dodały emocji, a Ida, choć marzyła o Shakirze, wybrała większe wyzwanie. Efekt piorunujący. Karol, uczestnik 13. edycji Rolnik szuka żony, zaskoczył wszystkich swoją szczerością i otwartością, ale nie spodziewał się, że jego kandydatki staną się celem hejtu. Mimo że sam otrzymał tylko 4 listy, nie traci nadziei na znalezienie miłości, choć przyznaje, że przeszłość mogła odstraszyć niektóre panie. Karol, który gra na trąbce i działa w straży pożarnej, nie zamierza milczeć i broni swoich kandydatek przed internetowymi trollami. Jak sam mówi, hejterzy to ludzie, którzy nie mają co robić ze swoim życiem. TVN postanowił zaskoczyć fanów na wspólnej i zmienił kultową czołówkę serialu. Zamiast piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z nami od zawsze, teraz mamy delikatną melodię i nazwiska pisane małymi literami. Widzowie są wściekli, czują się oszukani, a TVN milczy jak zaklęty. Ciekawe, czy to postęp czasu, czy po prostu brak szacunku dla tradycji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Michał Szpak, znany z jurorowania w The Voice of Poland, postanowił zaszaleć i odwiedził luksusowy sklep meblowy, gdzie ceny zaczynają się od skromnych 25 tysięcy złotych. Wygodnie ubrany w dres, z kapturem na głowie, przyglądał się włoskim kanapom, popijając kawę. Jednak nie tylko jego styl przyciągnął uwagę. Artysta zaparkował swoje BMW w bramie, co może być małym problemem z punktu widzenia przepisów drogowych. Cóż, luksusowe zakupy wymagają czasem niekonwencjonalnych rozwiązań. Michał Wiśniewski, lider Ich Troje, znów na rozwodowej karuzeli. Po 5 małżeństwach i 8 ślubach, jego związek z Polą Wiśniewską nie przetrwał nawet 6 lat. Sąd nie spieszy się z zakończeniem tej miłosnej sagi, a kolejne rozprawy zaplanowano dopiero na przyszły rok. Cóż, Michał musi uzbroić się w cierpliwość, zanim znów stanie na ślubnym kobiercu.
1: Marcelina, uczestniczka programu TVN. Zróbmy sobie dom. Zamiast cieszyć się ciążą, walczy z rakiem szyjki macicy. Jakby tego było mało, jej partner Jakub, próbując nagłośnić zbiórkę na leczenie, został pobity w Ostrawie za noszenie czapki w barwach Górnego Śląska. Zbiórka na leczenie Marceliny przyniosła już ponad 630 tysięcy złotych. Ale życie tej rodziny to nie reality show, gdzie wszystko kończy się happy endem. Czasem rzeczywistość pisze bardziej dramatyczne scenariusze niż telewizja. Magda Gessler znowu na językach. Tym razem jej restaurację U Fukiera odwiedziła sama Nicole Scherzinger z The Pussycat Dolls. Gwiazda, która przygotowuje się do koncertu w Warszawie, była zachwycona polską kuchnią, a szczególnie kaczką. Magda nie omieszkała pochwalić się tym w mediach społecznościowych, a zdjęcia z wizyty szybko stały się hitem w sieci. Kto by pomyślał, że kaczka może być taką gwiazdą wieczoru?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Helena Englert, córka znanych rodziców, zaskakuje wszystkich na parkiecie Tańca z Gwiazdami. Po dwóch odcinkach młoda aktorka jest na szczycie, co dla wielu było niemałym szokiem. Julia Wieniawa, oceniająca występy, uważa, że to świetny ruch w karierze Englert. A teraz, uwaga, do jury dołącza sama Maryla Rodowicz. Czyżby szykowała się taneczna rewolucja? Dave Grohl, perkusista Nirwany, zaskakuje chłodnym podejściem do kultowego Smells Like Teen Spirit. Choć utwór z 1991 roku stał się hymnem pokolenia i wywindował album Nevermind na szczyty, Grohl uważa, że to nie najlepszy singiel zespołu. W wywiadzie dla magazynu Mojo przyznał, że spodziewał się większego sukcesu In Bloom czy Lithium. Mimo że Smells Like Teen Spirit zyskało status legendy, Grohl twierdzi, że są lepsze piosenki w historii muzyki.
1: Nie przestaje zaskakiwać. Z okazji 50-lecia albumu Rock and Roll Over zespół przygotował jubileuszowy box, który trafi do sprzedaży 6 listopada. W zestawie znajdzie się aż 130 utworów, w tym 100 nigdy wcześniej nie publikowanych. A dla tych, którzy myśleli, że Kiss już się pożegnał, niespodzianka, zespół planuje powrót na scenę jako awatary. Jednak na ten futurystyczny show w Las Vegas trzeba będzie poczekać do 2028 roku.
2: Ozzy Osbourne, znany jako Książę Ciemności, po rozstaniu z Black Sabbath w 1980 roku rozpoczął solową karierę, która przyniosła mu ogromną sławę. Jego szósty album, No More Tears, wydany 17 września 1991 roku, okazał się hitem zarówno wśród krytyków, jak i fanów. Co ciekawe, w tamtym czasie wielu myślało, że to jego ostatnie dzieło, ale Ozzy wrócił już w 1995 roku z nowym prążkiem. Jak widać, nawet zmęczenie materiałem nie powstrzymało go przed dalszym podbojem sceny muzycznej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie tak samo 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Władze Warszawy wydały ponad 7 milionów złotych na dokumentację i pozwolenia dla dwóch nowych stacji metra pod Placem Konstytucji i na Muranowie. Mimo to inwestycja szacowana na 800 milionów złotych stoi pod znakiem zapytania. Wysoka inflacja i potencjalne utrudnienia komunikacyjne zniechęcają do rozpoczęcia prac. Sytuacja może się zmienić tylko przy poprawie warunków gospodarczych. W dzielnicy Włochy doszło do poważnego wypadku. Tramwaj linii numer 1 potrącił pieszą, która wpadła pod jego koła. Kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Ruch tramwajów w okolicy skrzyżowania Alei Krakowskiej z ulicą Instalatorów został wstrzymany, co spowodowało utrudnienia dla pasażerów. Policja bada okoliczności zdarzenia.
2: W Otwocku ponownie zatrzymano 46-letniego Przemysława G., który mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów znów wsiadł za kierownicę. To już kolejny raz, kiedy mężczyzna łamie sądowe zakazy, a mimo to sąd rejonowy w Otwocku odmówił jego aresztowania. Prokuratura ponownie złożyła wniosek o areszt, ale sąd zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego. Mieszkańcy gminy już wcześniej informowali policję o nielegalnych działaniach kierowcy.
1: Mikołaj N., poszukiwany w związku z tragicznym wypadkiem na trasie Łazienkowskiej, został zatrzymany przez policję. 24-latek ukrywał się w Izabelinie, gdzie został namierzony przez kryminalnych z Targówka. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Teraz trafił do aresztu w Białołęce, gdzie odbędzie wyrok 4 lat więzienia za utrudnianie postępowania i nieudzielenie pomocy poszkodowanym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja w Warszawie poszukuje 22-letniej Emilii Bartel, która zaginęła 11 września. Kobieta ma charakterystyczną bliznę nad ustami, co może pomóc w jej identyfikacji. Funkcjonariusze apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Każdy, kto posiada informacje, proszony jest o kontakt z policją.

0: Tragiczne wydarzenia na stacji benzynowej w Miednie. We wtorek znaleziono tam ciało 34-letniego strażnika więziennego z raną postrzałową. Prokuratura w Częstochowie wszczęła śledztwo, badając okoliczności jego śmierci. Na miejscu zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków.
1: Pod Stargardem doszło do dramatycznego zdarzenia, gdzie mężczyzna zastrzelił psa, oddając do niego 5 strzałów. Sąd rejonowy w Stargardzie zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu z obawy przed matactwem. Podejrzanemu postawiono zarzut z ustawy o ochronie zwierząt, za co grozi mu do 3 lat więzienia. Prokuratura kontynuuje dochodzenie, starając się ustalić szczegóły zdarzenia. Mur aresztu śledczego przy ulicy Kaszubskiej w Szczecinie przeszedł niezwykłą metamorfozę. W ramach 3. edycji Street View Art Meeting artyści z Polski, Europy i Azji zamienili szary mur w kolorową galerię sztuki ulicznej. Przez 3 dni mieszkańcy mogli obserwować, jak powstają murale na powierzchni 500 metrów kwadratowych. Wydarzenie obejmowało także warsztaty street artu i wernisaż, a jego celem była integracja lokalnej społeczności.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy odbyła się pierwsza edycja Bydgoskiego Dnia Maszynisty. Wydarzenie przyciągnęło miłośników kolei, oferując m.in. możliwość skorzystania z mobilnego symulatora Cargo Master. Uczestnicy mogli również zwiedzić historyczny parowóz i podziwiać unikalne eksponaty kolejowe. Impreza łączyła edukację z rozrywką, pozwalając zgłębić tajniki pracy maszynisty.
0: W Tucholi doszło do groźnego incydentu na przejeździe kolejowym. Kierowca ciężarówki utknął na torach, gdy zaczęły opadać szlabany. Dzięki szybkiej reakcji dyżurnej ruchu udało się ostrzec maszynistę nadjeżdżającego pociągu, który zwolnił do 20 km na godzinę, unikając tragedii. Sprawę bada teraz policja.
1: Jagiellonia Białystok zadebiutuje w Lidze Europy, a z tej okazji powstał film promujący Białystok. Produkcja, stworzona wspólnie przez miasto i klub, pokazuje najciekawsze miejsca, takie jak Pałac Branickich czy Opera. W filmie występują piłkarze Jagiellonii z różnych krajów, którzy prezentują miasto jako atrakcyjne miejsce dla turystów. Film będzie promował Białystok podczas europejskich występów drużyny. 2 samiczki myszołowa, wykradzione z gniazda i udomowione, straciły naturalny lęk przed człowiekiem, co skazało je na dożywotnią niewolę. Ptaki znalazły schronienie w ośrodku na Podlasiu, gdzie stały się ważnym elementem edukacyjnym. Ich historia przypomina, że dzikie zwierzęta to nie zabawki. Woliera w Poczopku jest teraz obowiązkowym punktem programu szkolnych wycieczek.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W czeskim sanatorium w Luchakowicach wykryto duże ognisko norowirusa. Zarażonych jest około 170 osób. W związku z tym placówka wstrzymała przyjmowanie nowych pacjentów, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Norowirus łatwo się przenosi, powodując ostre zakażenia przewodu pokarmowego. Na razie nie ma informacji o podobnych przypadkach w polskich sanatoriach. Dziś w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce spodziewane są burze. Chłodny front atmosferyczny przyniesie przelotne opady deszczu, a miejscami także drobny grad. Wiatr w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. Największe nasilenie burz przewidywane jest po południu, a wieczorem ich intensywność zacznie maleć.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju, we Wrocławiu, na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 14 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują na możliwe podwyżki emerytur i rent od marca przyszłego roku. Przy świadczeniu 3006 zł emerytura może wzrosnąć o 143 zł miesięcznie, a przy 4043 zł o 192 zł. Podwyżki obejmą także dodatki, takie jak pielęgnacyjny, który wzrośnie o około 17,5 zł. Inflacja w sierpniu wyniosła około 3,5%, a wynagrodzenia wzrosły o niecałe 7% w lipcu. Na tej podstawie wyliczono wskaźnik waloryzacji na poziomie niecałych 5%. Ostateczne kwoty poznamy na początku przyszłego roku.
2: Polacy wciąż płacą wysokie ceny za paliwo, a minister energii Miłosz Motyk wskazuje na geopolityczne czynniki, takie jak wojna na Bliskim Wschodzie, jako główną przyczynę. Program CPN, który miał obniżać ceny paliw, został zablokowany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister podkreśla, że decyzje rządu muszą mieć uzasadnienie ekonomiczne, a budżet państwa jest ograniczony. W Saksonii-Anhalt skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory, kontestując Zielony Ład, co może wpłynąć na przyszłe wybory w Polsce. Minister Motyk zaznacza, że polityka energetyczna ma pozytywnie wpływać na portfele obywateli, a energia atomowa jest kluczowym elementem przyszłego miksu energetycznego. Rząd planuje wprowadzić obowiązkowe normy jakości dla biopaliw stałych, takich jak pelet, brykiet czy drewno. Sprzedawcy będą musieli badać paliwo w akredytowanych laboratoriach i wystawiać specjalne świadectwa jakości. Za sprzedaż opału niespełniającego norm przewidziane są kary. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku biopaliw zanieczyszczonych odpadami. Kontrole jakości będą prowadzone przez Inspekcję Handlową oraz Krajową Administrację Skarbową. Projekt ustawy trafił już do dalszych prac parlamentarnych.
1: Rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej podatek od zysków nadzwyczajnych, który ma przynieść 4 miliardy złotych na obniżenie cen paliw. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy, podkreślając rekordowe zyski koncernów paliwowych, takich jak Orlen. Prezydent jednak może zablokować projekt, podobnie jak poprzednią ustawę, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta, Zbigniew Bogucki, ostrzega, że podatek może skutkować przerzuceniem kosztów na konsumentów. Spór między rządem a prezydentem zaostrza się, a stawka podatku ma wynieść 60% od nadwyżki przychodów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marcin Kulasek, podkreśla rosnącą współpracę nauki z biznesem w Polsce. W nadchodzącym roku budżetowym planowane jest zwiększenie nakładów na naukę o 3 miliardy złotych. Współpraca z Ukrainą również się rozwija, co ma pomóc w transferze doświadczeń z pola walki do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Ministerstwo uruchomiło program Science for Business, który wspiera innowacje w przemyśle. Polska dąży do osiągnięcia unijnej średniej nakładów na badania i rozwój, co ma przyspieszyć rozwój gospodarczy kraju.
2: Dostawy ropy z Arabii Saudyjskiej do Polski we wrześniu mogą spaść aż o 70% w porównaniu do sierpnia. Powodem są zakłócenia na kluczowym ropociągu East-West. Orlen intensywnie poszukuje alternatywnych źródeł surowca, między innymi z Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Choć spółka zapewnia o ciągłości pracy rafinerii, rośnie presja na ceny paliw. Wzmożona konkurencja na rynku może wpłynąć na wzrost cen na stacjach benzynowych. Sytuacja jest dynamiczna, a problem z dostawami ropy dotyka także inne europejskie firmy.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku Polska sprowadziła rekordowe ponad 3 miliony ton węgla energetycznego. To aż o 168% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Głównymi dostawcami są Kazachstan i Kolumbia. Wzrost importu wynika z obaw o podaż gazu i rosnące ceny energii, co skłoniło elektrownie do zwiększenia produkcji. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff podkreśla, że polski węgiel jest nieopłacalny w porównaniu do importowanego. Jeśli obecne tempo się utrzyma, 2026 rok może być rekordowy pod względem importu węgla. W Lidlu powstały nowe związki zawodowe, które domagają się podwyżki o 1000 zł dla każdego pracownika oraz zwiększenia zatrudnienia. Sieć odpowiada, że w 2026 roku przeznaczy 240 milionów złotych na wzrost pensji i nowe etaty. Lidl podkreśla, że oferuje konkurencyjne wynagrodzenia, a pracownicy sklepów mogą liczyć na pensję od 5600 zł brutto. Związki zawodowe wskazują na trudności w dialogu z pracodawcą i porównują sytuację do sporów w innych sieciach, jak Dino czy Biedronka. W tle pojawia się pytanie o możliwy strajk w całej branży handlowej.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Żabka wprowadziła specjalną promocję dla seniorów, oferując rabaty na popularne produkty spożywcze. Osoby powyżej 60 roku życia mogą skorzystać z obniżek sięgających nawet 52%. Co ważne, nie trzeba korzystać z aplikacji ani smartfona. Wystarczy papierowy kupon. Kupony są dostępne w sklepach Żabka oraz rozdawane przez hostessy w wielu miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Promocja trwa do 6 października, ale może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpią się zapasy ulotek. To świetna okazja dla seniorów, by zaoszczędzić na codziennych zakupach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serialowa saga Kasi i Mariusza nabiera dramatycznego tempa. W nadchodzących odcinkach ich małżeństwo zostanie wystawione na próbę po śmierci Sowińskiego, którego zabił Mariusz, widząc go z Kasią. Choć mogłoby się wydawać, że to koniec ich problemów, Mariusz staje się coraz bardziej brutalny i zazdrosny. Kasia, mimo strachu, nie odcina się od niego, a wręcz proponuje ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Tymczasem Jakub, nieświadomy, że jest biologicznym ojcem córki Kasi, zbliża się do Martyny. Ich relacja zaczyna się rozwijać, co może prowadzić do nowego romansu. Tajemnica ojcostwa Kasi wciąż wisi w powietrzu, grożąc wybuchem w najmniej spodziewanym momencie. Czy Kasia zdoła utrzymać swoje sekrety w tajemnicy?
2: W 1940 odcinku M jak miłość, który miał premierę we wtorek, 15 września 2026 roku, emocje sięgają zenitu. Majka i Tomek stają przed trudnym wyborem, który może zaważyć na ich przyszłości. Od kiedy Tomek został ojcem, jego priorytety uległy zmianie. Majka czuje się odsunięta na boczny tor, gdy Tomek coraz bardziej angażuje się w życie swojego syna i byłej kochanki Justyny. W tym odcinku Tomek odwołuje wizytę u rodziny Majki, by zająć się dzieckiem, co prowadzi do napiętej rozmowy między parą. Majka zaczyna tracić cierpliwość, a Tomek otwarcie przyznaje, że chce być obecny w życiu swojego syna. Czy Majka zaakceptuje nową rzeczywistość? Czy ich związek dobiegnie końca? Odpowiedzi na te pytania pozostają wciąż nieznane.
1: W 1941 odcinku M jak miłość niewinna randka Matyldy z chłopakiem poznanym w internecie przerodzi się w dramatyczne wydarzenia. Mateusz i Janek staną w obronie przyjaciółki, co doprowadzi do bójki, po której Janek trafi do szpitala z poważnym urazem. W szpitalnym korytarzu Mateusz z niepokojem będzie czekał na diagnozę kolegi. Czy Janek straci wzrok na zawsze? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki. Premiera tego emocjonującego odcinka już w poniedziałek, 21 września o godzinie 20:50 w TVP2. W 4263 odcinku Pierwszej Miłości Julka stanie w obliczu niepokojącej sytuacji. Przed jej szkołą pojawi się podejrzany mężczyzna, który regularnie fotografuje uczennice. Marysia, zaniepokojona o bezpieczeństwo córki, nie zamierza czekać na reakcję szkoły. Wraz z Kingą opracują plan, by przyłapać mężczyznę na gorącym uczynku. Ich celem jest odkrycie, co naprawdę robi przed szkołą i dlaczego fotografuje dziewczynki. Sytuacja nabiera poważnego charakteru, a Marysia nie chce ryzykować, że tajemniczy mężczyzna nadal będzie kręcił się w pobliżu. Wspólnie z Kingą spróbują doprowadzić do jego zatrzymania na własną rękę.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: W 3401 odcinku Barw Szczęścia Hubert i Asia zmierzą się z prawdziwą lawiną problemów. Ich dom, niegdyś bezpieczny azyl, staje się finansową pułapką. Zalanie, pożar i awaria pieca sprawiają, że oszczędności Pyrków topnieją w zastraszającym tempie. Dodatkowo Hubert decyduje się pokryć koszty luksusowego pobytu Lucyny w hotelu, co jeszcze bardziej obciąża ich budżet. Na szczęście na ratunek przybywa Mariusz, który własnoręcznie naprawia piec, ratując rodzinę przed kolejnym wydatkiem. Czy Pyrkowie zdołają wyjść z tej opresji? Odpowiedź już w najnowszym odcinku. Duma i uprzedzenie powraca na ekrany dzięki Netflixowi. Sześciodcinkowy miniserial zadebiutuje 3 grudnia. W rolach głównych zobaczymy Emmę Corrin jako Elizabeth Bennet i Jacka Lowdena jako pana Darcy'ego. Reżyserią zajął się Euros Lynn, a scenariusz napisała Dolly Alderton. To wierna adaptacja klasycznej powieści Jane Austen, która od ponad 200 lat porusza serca czytelników na całym świecie. Historia opowiada o 5 siostrach Bennet, które muszą zmierzyć się z miłosnymi wyzwaniami i społecznymi oczekiwaniami. Serial obiecuje emocjonujące spotkania i rodzinne skandale, które zmuszą Elizabeth do przemyślenia swoich uczuć. To może być prawdziwa perełka w dorobku Netflixa. Kłamstwo idealne to nowy dreszczowiec Netflixa, który zadebiutował 10 września i szybko zdobył serca polskich widzów. Serial oparty na powieści Saski Nord przenosi nas do zamkniętej społeczności, gdzie pozory idyllicznego życia szybko zostają zburzone przez pożar i tajemniczą śmierć. Główna bohaterka, Karen, odkrywa, że przyjaciele skrywają mroczne sekrety, a jej śledztwo może kosztować ją więcej, niż się spodziewa. Choć porównywany do wielkich kłamstewek HBO, Kłamstwo idealne nie osiąga tego samego poziomu artystycznego, ale wciąga intrygą i zaskakującymi zwrotami akcji. Widzowie ocenili serial na 6,4 na Filmwebie, a Netflix jeszcze nie potwierdził, czy powstanie drugi sezon. Jednak biorąc pod uwagę popularność i fakt, że to dopiero początek trylogii, jest na to duża szansa. W 148 odcinku serialu Szpital Świętej Anny emocje sięgną zenitu. Kaja ponownie ulegnie Wiktorowi, ale ich spotkanie przerwie Natalia, robiąc im zdjęcia. Piotrowska będzie obawiać się utraty pracy i zwoła pilne spotkanie z przyjaciółkami. Na SOR trafi starszy bezdomny mężczyzna z urazem głowy, który okaże się byłym ratownikiem górskim z niezwykłą odpornością na ból. Tymczasem Kaja zajmie się 25-latkiem z objawami przypominającymi zawał, a chwilę później do szpitala trafi jego brat w podobnym stanie. Kasia podpisze umowę przedwstępną na dom i mimo oporów dzieci zabierze je do nowego miejsca. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 24 września o godzinie 16:50 w TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą tak samo 12 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezes UOKiK Tomasz Chrustny ogłosił, że BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior Bank muszą ponownie przeanalizować nieautoryzowane transakcje od 2022 roku. Jeśli transakcja była uwierzytelniona, ale nieautoryzowana, banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. Wyjątkiem są sytuacje rażącego niedbalstwa lub oszustwa ze strony klienta. To ważna informacja dla osób, które straciły środki w wyniku oszustwa i spotkały się z odmową zwrotu przez bank. Już 27 września mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Kandydatka Nowej Lewicy, Daria Gosek-Popiołek, zyskała wsparcie marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który odwiedził Kraków i wspólnie z nią lepił obwarzanki. W kampanii podkreślała potrzebę zmian w organizacji ruchu i bezpieczeństwie, proponując m.in. wyłączanie ulic przy szkołach z ruchu samochodowego w godzinach zajęć. Wybory odbywają się po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, co wprowadza miasto w atmosferę zmian.
3: Jennifer Lopez zamieszkała w nowym, luksusowym domu w kalifornijskim Hidden Hills. Rezydencja o powierzchni 800 metrów kwadratowych kosztowała 25 milionów złotych i przeszła gruntowną renowację. Na terenie posiadłości znajdują się m.in. basen z jacuzzi, prywatne kino oraz stajnie dla koni. To nowy rozdział w życiu gwiazdy po rozstaniu z Benem Affleckiem.
2: Tragiczna katastrofa helikoptera w Los Angeles. We wtorek wieczorem w dzielnicy Chatsworth rozbił się śmigłowiec News Chopper 4, używany przez stacje NBC 4 i Telemundo 52. W wyniku wypadku zginęły 3 osoby, a jedna trafiła do szpitala. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, a śledczy zbierają informacje na miejscu zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Peori, w Arizonie, doszło do tragicznego zdarzenia. 5-letni Teo Sabo zmarł po tym, jak został pozostawiony w nagrzanym samochodzie podczas przyjęcia po chrzcie. Rodzice chłopca, Anka i Michail Sabo, zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci oraz znęcania się nad dzieckiem. Ojciec twierdzi, że poprosił starszego syna o wyprowadzenie Teo z auta. Jednak nastolatek nie pamięta takiej prośby. Tragiczny wypadek w nowojorskim metrze. W niedzielę na stacji Spring Street zginęli 24-letni Navam Kaul i Malaika Chitre. Para siedziała na torach, gdy nadjechał pociąg. Śledczy podejrzewają, że mogli być pod wpływem substancji odurzających. Wyniki badań toksykologicznych mają to potwierdzić. Dziś do Polski dotarło 18 koreańskich czołgów K-2 Black Panther, które zasilą 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną. To część umowy z sierpnia zeszłego roku, a kolejne dostawy będą zawierały polskie podzespoły. K-2 Black Panther to jeden z najbardziej zaawansowanych czołgów na świecie, wyróżniający się nowoczesną konstrukcją i systemami obrony. Polska wersja czołgu będzie dodatkowo wzmocniona i wyposażona w aktywny system obrony Trophy. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju odgrywa kluczową rolę w reprezentowaniu weteranów przed władzami wojskowymi i państwowymi. Organizacja, założona przez weteranów w 2008 roku, wspiera ponad 300 członków, z których większość to najciężej ranni. Dzięki ich działaniom udało się wprowadzić istotne zmiany w prawie dotyczącym weteranów. Stowarzyszenie organizuje także turnusy rehabilitacyjne, oferując wsparcie i integrację środowiskową.
4: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Zarząd Centrum Kennedy'ego w Waszyngtonie zdecydował o zamknięciu instytucji na 2 lata. Decyzja zapadła po tym, jak sąd federalny zablokował próbę dodania nazwiska Donalda Trumpa do nazwy budynku. Prezydent Stanów Zjednoczonych, który przewodniczy Radzie Nadzorczej Centrum, ogłosił zamknięcie ze względów bezpieczeństwa i planowanej przebudowy. Remont nie może się jednak rozpocząć, dopóki sąd nie wyda ostatecznego orzeczenia w sprawie nazwy. Szare mydło wraca do łask jako ekologiczny środek do prania. Jest łagodne dla delikatnych tkanin, skutecznie usuwa zabrudzenia i nie pozostawia osadu. W połączeniu z sodą oczyszczoną i solą kuchenną może przywrócić miękkość i blask ręcznikom. Tego typu naturalne metody wpisują się w trend dbania o środowisko i zdrowie. Pepco wprowadza nową kolekcję Fiatowa Elegancja, która ma nadać wnętrzom romantyczny i elegancki styl. W ofercie znajdziemy dodatki do domu, takie jak tekstylia, naczynia i dekoracje z florystycznymi wzorami oraz złotymi detalami. Kolekcja obejmuje m.in. poduszki, firany, dywany oraz świece zapachowe, które mogą odmienić charakter każdego pomieszczenia. To propozycja dla miłośników wyrazistych akcentów i dekoracyjnych